Okay. Mam dość robienia tego, co mi każą, chcę w końcu robić to, co chcę. Dlaczego wtedy, kiedy cię najmocniej potrzebuję, nie ma cię?

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: To na zegarze Polskiego Radia Kierowców punktualnie godzina 6. A na termometrach, nie tylko Radia Kierowców, ale na wszystkich termometrach, no przeróżne wartości. I trzeba przyznać, że dość duża amplituda temperatury. 5,5 stopnia mamy w Zamościu, zaledwie 5 stopni. Dajcie spokój, jaki to chłodny poranek, zwłaszcza właśnie na wschodzie. Natomiast na zachodzie zdecydowanie cieplej, no może z tym zdecydowanie to trochę przesadziłem, 13 stopni w Zielonej Górze.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To zaczynamy oczywiście od informacji pogodowych. Jak będzie wyglądał wtorek? No przede wszystkim zachmurzenie małe i umiarkowane tylko na północnym wschodzie oraz na południowej części kraju. Okresami to zachmurzenie może wzrastać do dużego i tam okresami będą pojawiały się przelotne opady deszczu. Na północnym wschodzie możliwe również burze. Prognozowana suma opadów do około 10 litrów wody na metr kwadratowy. Wartości na termometrze dzisiaj. Temperatura maksymalna od 18 na północnym wschodzie oraz na obszarach podgórskich do 21 stopni w centrum i uwaga, 24 stopnie na północnym zachodzie. Chłodniej tylko w kotlinach karpackich, około 15 stopni. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany, na południu i na południowym zachodzie przejściowo może być porywisty. No i w czasie burz oczywiście wiatr powieje trochę mocniej. Ciśnienie w Warszawie w południe będzie wynosiło 1006 hektopaskali i przewiduje się dzisiaj przez cały dzień stały stan ciśnienia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A u nas? No u nas oczywiście przewiduje się masę dobrej muzyki i dobrej zabawy i pobudzenie i wprawienie was i nas samych w dobry humor i w dobry nastrój. Mamy wtorek, 20

kwasowa dzielnica. Wszystko ma słony smak. Słone włosy, słona skóra, słony wiatr.

0: Tak bardzo spokojnie zaczęliśmy dzisiejszy wtorkowy poranek. Niespokojnie niestety na naszych drogach. Co u was słychać? Marek pisze. Czy dzisiaj też trzeba mieć dodatkową warstwę z rana? No Marku, no niestety tak. No, no trzeba mieć tę warstwę. Czyli na cebulę zaczynamy się ubierać. Niestety.
1: Ja już mam płaszcz jesienny na przykład.
0: Proszę pana.
1: Nie wiem, czy się nie pospieszyłem, ale chyba nie.
0: Chyba tak.
1: Chyba tak. Się pospieszyłem.
0: Tak, bo przed nami jeszcze kilka dni takich naprawdę upalnych i ciepłych, chociaż my z Patrykiem, którego dzisiaj nie ma, zaklinamy rzeczywistość i pod koniec września przepiękne babie lato. Będzie ciepło, słonecznie, idealne warunki do jazdy motocyklem, ale o szczegółach będziemy informować was na bieżąco.
1: To dopiero pod koniec września, tak?
0: No właśnie, to dopiero mnie trochę martwi. Dzień dobry panie Kubo, dzień dobry panie Jakubie.
1: Kłaniam się,
0: no i wszystkim państwu szerokości miłego dnia. Marek z Warszawy pozdrawia. Wszystkiego dobrego, Marku, dla ciebie również. Dziękujemy bardzo. No i niepokojące informacje płyną do nas z A4, kierunek Wrocław za węzłem Brzezimierz. Wypadek tutaj na miejscu, no sporo służb, bo i nawet LPR ląduje. Są osoby poszkodowane, autostrada zablokowana na czas działań służb ratunkowych. Zalecane objazdy drogami lokalnymi. Pozdrawia z kolei kapelan. No i chyba od A4 właśnie, od 174 kilometra zaczniemy pierwszy raport dzisiaj.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Niespokojnie zaczyna się ten wtorek, bo niestety mamy też sporo innych utrudnień, nie tylko ta A4 już wspomniana, ale rzeczywiście na początku zacznę od A4. Mamy tam blokadę w kierunku Wrocławia pomiędzy węzłami.

0: Brzezimierz, a Wrocław Wschód. Na kilometrze 174 niedaleko miejscowości Piskorzówek auto osobowe uderzyło w betonowe bariery. Kilka osób zostało w tym wypadku rannych i w związku z blokadą już teraz obserwujemy tam dosyć poważny korek, który zaczyna się jeszcze przed węzłem Brzezimierz. Także jeżeli oczywiście to tylko możliwe, to najlepiej omijać ten fragment A4 zdecydowanie wcześniej i już na wysokości węzła Brzeg kierować się albo na trasy wojewódzkie, albo na starą czwórkę drogę krajową numer 94 i przez Oławę na przykład omijać fragment zablokowany autostrady A4. Na czwórce mamy także utrudnienia na fragmencie przygranicznym na Dolnym Śląsku, na wysokości Zgorzelca i Jędrzychowic. Kilkukilometrowy korek utrzymuje się właśnie na jezdni w kierunku Drezna i przybywa samochodów także na starej czwórce przed autostradą od strony Bolesławca. Ekspresowa ósemka pomiędzy Rawą Mazowiecką a Tomaszowem Mazowieckim jest zablokowana w kierunku Wrocławia, niedaleko węzła i miejscowości Czerniewice. Na kilometrze 369 w nocy, ponad 2 godziny temu, doszło do tragicznego wypadku 2 ciężarówek i busa. Mamy informację, że dwie osoby zostały ranne, a niestety życia 2 osób nie udało się uratować. I w związku z blokadą tutaj także ruch kierowany jest na objazdy. Jeszcze wspomnę o sytuacji w województwie pomorskim. Tutaj dużo wolniej jedzie się na trasie Majora Sucharskiego w Gdańsku, pomiędzy obwodnicą a mostem na Martwej Wiśle, ale także już wzmaga się ruch i na A1 niedaleko Pelplina i na drodze krajowej numer 91 w pobliżu Rusocina i Pruszcza Gdańskiego.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Wczoraj jeden z naszych słuchaczy wybierał się na egzamin na kategorię A. No i właśnie, czy został motocyklistą, czy też nie? Czy udało się zdać? Prosił o to, żeby wszyscy trzymali kciuki. Czy faktycznie słusznie i czy dobrze trzymaliśmy kciuki? O tym za moment.

0: 21 minut po godzinie 6 Polskie Radio Kierowców. No i nasz słuchacz, który pisze: wczoraj prosiłem o trzymanie kciuków za mój egzamin na prawo jazdy kategorii A, czyli motocyklowo. Będzie. No to nieskromnie się pochwalę, że jestem motocyklistą. Dzięki wszystkim za trzymanie kciuków i miłego dnia.
1: Wow.
0: Pozdrawiamy. No trzymaliśmy tutaj z Patrykiem, chociaż Patryk słusznie bardzo zauważył, że tylko prawy kciuk trzymamy.
1: Aha.
0: Bo lewa oczywiście idzie w górę,
1: no
0: więc
1: tak,
0: jakby tutaj
1: okay.
0: nie ma odstępstwa.
1: No ale skoro ty trzymałeś prawy kciuk, Patryk, no to właściwie trzymaliście
0: To już są
1: razem.
0: Dwa kciuki, więc cała reszta co naszych słuchaczy. Więc super, udało się. Bardzo się cieszymy. Lewa w górę. Oczywiście zapraszam już w najbliższą sobotę po godzinie 6 na właśnie lewą w górę, czyli wszystko dla motocyklistów i o motocyklistach, więc jednośladami będziemy jeździć i o nich także będziemy rozmawiać już w najbliższą sobotę po godzinie 6. A co tam jeszcze u was? Dzień dobry, dzisiaj o poranku mamy 7 stopni, ale nie, bo mamy bezchmurne, słaby wiatr w Chełmie, w Lublinie, na Lubelszczyźnie. Po południu będzie 23 stopnie na plusie. No.

0: Raczej, no, że nie naminął się, no dajcie spokój.
1: Jeszcze.
0: Jeszcze, właśnie, oby nie, oby nie. A co jeszcze u was słychać? No informacje także pojawiają się od was, te niestety drogowe, o utrudnieniach. Mam wrażenie, że dzisiaj jakiś taki poranek wyjątkowo intensywny na drogach. Gdzie tym razem? Dzień dobry.
2: Czołem wszystkim. Droga S8 w stronę Piotrkowa Trybunalskiego. Kilometr 70 zamknięty, wypadek dwóch dużych. Policja spychana, objazd. No robi się troszkę korek, troszkę zatwardzenie. Pozdrawiam szerokości. Jarek z Polskiej Ciężarówki Narodowej.
0: Pozdrawiamy serdecznie. To jeszcze jedna bardzo ważna informacja. Dzisiaj w wielu miejscach w Polsce i pewnie za chwilę zaczniecie zgłaszać te miejsca, o co bardzo prosimy, bo to istotna informacja dla wszystkich startujących i podróżujących. Mgła dzisiaj się może pojawić, a raczej mgły niestety w liczbie mnogiej. Taki apel, nauczcie się przełączać co najmniej na mijania ze świateł dziennych w czasie dzisiejszych mgieł. To apel od naszego słuchacza. Absolutnie się pod tym podpisujemy, więc proszę o tym gdzieś tam pamiętać, mieć to gdzieś z tyłu głowy.
1: No, z tyłu, z przodu nawet, na środku no, też.
0: A przede wszystkim z przodu i z tyłu w naszych samochodach, żebyśmy po prostu byli widoczni. Jak jesteśmy widoczni, to jest zdecydowanie bezpieczniej. Dokąd dzisiaj, co u was słychać, czekamy w aplikacji. Można pisać, można, tak jak słyszeliście przed chwilą, się nagrywać. Macie na to nagranie aż minutę.

0: Ależ ludzie mają.
1: Ale mają.
0: Co? Ale właśnie. No, daj spokój, to jak mają? Witam jeszcze dziś do godziny 14. Praca?
1: Mhm.
0: A później? Urlop. Do 14 września. Pozdrawia Piotrek z komunikacji Warszawa.
1: Wow.
0: No, daj spokój.
1: Wow. No tak, piękne. W ogóle to jest piękne takie odliczanie do urlopu. Każdy to z nas zna. Prawda?
0: No, to prawda. No to jeszcze parę godzin, no już to błyskawicznie zleci. A jeszcze z nami, no to przepraszamy najmocniej, ale jest taki efekt uboczny słuchania Polskiego Radia Kierowców, bo zanim się człowiek obejrzy, to już będzie 14, później już będzie 18 i koniec. No i nie.
1: A rzeczywiście, no, tak. Znam ten efekt.
0: A no właśnie. Dobrze, to teraz sytuacja drogowa, oczywiście co 20 minut.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: I już się zaczęło w województwie mazowieckim. Poranne godziny szczytu właściwie powoli się rozkręcają. Sporo korków, sporo spowolnień, zwłaszcza niedaleko stolicy i w samej Warszawie. Na przykład na ekspresowej 8 na północnej obwodnicy Warszawy korkuje się fragment pomiędzy węzłami Głębocka, Babiszyńska a Maremącka. Podobnie Krajowa 7 przed Warszawą od strony Płońska, a także droga krajowa nr 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem, a także nieco dalej.

0: na odcinku Jabłonna-Stolica. W pobliżu Piaseczna także dość spory ruch, a także na drodze krajowej nr 92 pomiędzy Sochaczewem a Ożarowem Mazowieckim. Autostrada 4 w województwie dolnośląskim jest zablokowana w kierunku Wrocławia pomiędzy węzłami Brzezimierz a Wrocław Wschód. Mniej więcej o godzinie 5 rano, czyli prawie 2 godziny temu, doszło tam do poważnego wypadku samochodu osobowego. Mamy informację, że ten pojazd uderzył w betonowe bariery i 3 osoby zostały w tym wypadku ranne. W związku z blokadą właśnie autostrady w kierunku Wrocławia ruch kierowany jest na objazd na węźle Brzezimierz, ale ten fragment można także omijać wcześniej, już na wysokości węzła Brzeg. Na 4 coraz większy ruch obserwujemy także w województwie małopolskim przed Krakowem od strony Rzeszowa, a także na obwodnicy Krakowa pomiędzy węzłami Krakowska Wina a Kraków Bielany. Na Zakopiance także dość sporo cierpliwości przyda się w Gaju i w Libertowie, podobnie na Krajowej 94 na obwodnicy Wieliczki oraz na Krajowej 44 na wysokości Skawiny. Jeszcze jedna trasa, autostrada A1 pomiędzy Piekarami Śląskimi a Pyżowicami. Tutaj na fragmencie ponad 3-kilometrowym trwa remont, obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu oraz ograniczenie prędkości. I już teraz obserwujemy tam dość spore spowolnienia i to w obu kierunkach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A my przypominamy, że oczywiście każdego dnia my pomagamy wam podczas podróży, ale także czekamy na informację zwrotną od was. I to też wy pomagacie innym podróżującym, no więc muszę dopytać o te mgły. Czy one faktycznie dzisiaj są na północnym zachodzie, na północnym wschodzie, ale także i na południowym wschodzie? Czy utrudniają ruch? No to czekamy na informację w aplikacji. Napiszcie albo nagrajcie wiadomość głosową.

0: Można dzisiaj śpiewać, czy nie można?
1: Bo no tak właśnie nie
0: spojrzałeś
1: wiem.
0: Na mnie, jakby nie można
1: bo
0: było.
1: Bo nie wiem,
0: no.
1: co na to pani Ania.
0: A nie, no, no pani Ania. No, no, my tylko tak delikatnie, no tak po prostu po łebkach. No, no dobrze. Wy to lepiej mówcie. Taka wiadomość przyszła. Kiedy A4 w Dolnośląskim będzie przejezdna? Przecież tu wiecznie stoi.
1: No, no co prawda, co? To prawda. Jest pewna taka, jakby to powiedzieć, no gwarancja, że coś się na A4 zawsze dzieje na Dolnym Śląsku. Raz te utrudnienia są mniejsze, raz większe. Dzisiaj są większe.
0: Niestety. To jeszcze mam zadanie dla ciebie. Kierunek strefa innowacyjna w Niepołomicach od strony Rzeszowa. Jechać do samego zjazdu Niepołomice, czy lepiej wcześniej zjechać na targowisko? To pan ma chwilę na zastanowienie, żeby znaleźć odpowiednią, dobrą odpowiedź dla naszego słuchacza. A w tak zwanym międzyczasie jeszcze kolejne zgłoszenie drogowe, niestety.
2: Jarek Suzuki, Wyszków. Jadąc w stronę Warszawy od Wyszkowa na wysokości miejscowości Niegów jest zwężenie dotyczące krobu drogowych, ale dodatkowo w tym miejscu na barierkach z prawej strony zawis zestaw z wywrotką. Robi się koreżek, uważać na ziemię tę stronę.
0: Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy. To wracam. Kierunek strefa inwestycyjna.
1: Trudne słowo, no, prawda? Właśnie. Od strony Rzeszowa. Ja bym już na wysokości targowiska zjeżdżał i na drogę krajową numer 75 się kierował, bo już A4 za targowiskiem, jak to zwykle bywa o tej porze, się korkuje. No, a po co stawać w korkach, no, no, jak można nie?

0: No to polecamy w takim razie zjeżdżać. Natomiast jeśli ktoś ma jeszcze jakieś pytania odnośnie trasy, to proszę, punkt startowy i punkt docelowy, my zajmiemy się całą resztą. Dzisiaj jeszcze trasa Białystok-Warszawa.
1: Ładna trasa.
0: No właśnie, niewiele widać, bo mgła. Aha. Na tej trasie jest, Renault Master jej nie widzi. I teraz od razu zacząłem się zastanawiać, jak to jest w Renault Masterze, że co, Renault Master informuje, że jest mgła? No, że co, że mówi, że...
1: Że nie widzi?
0: Nie widzi?
1: To chodzi o światła może.
0: Może, a widzisz. No ale bardzo dziękujemy. Właśnie o tę mgłę dzisiaj pytamy, bo ona ma się pojawić dzisiaj o poranku, głównie tak na dobrą sprawę, na północnym wschodzie, na północnym zachodzie, ale także na południowym wschodzie, więc czekamy na potwierdzenie i czekamy na informacje od was. Kto z was już wyjechał, wyruszył i widzi faktycznie tę mgłę, to proszę o informacje dla nas, a my te informacje szybko przekażemy innym kierującym.

PRK. Proste rady na korki.

0: 11 minut. I jeszcze do godziny 7. PRK Polskie Radio Kierowców. No i informacje odnośnie mgieł. Uwaga, gęsta mgła na S3, Zielona Góra, Sulechów. Bardzo dziękujemy, S3. Tutaj ta mgła też się pojawiła. Gdzie jeszcze?
1: Dzień dobry, ja jadę trasą, którą ekspresowa jest 7 w stronę Gdańska. Jestem jeszcze przed Elblągiem, jakieś 50 kilometrów i ja wiem, już tak godzinę czy półtorej jak jadę, są mgły i dość gęste. Znaczy czasami są rzadsze, czasami bardzo gęste. Więc na tej trasie, bo to słyszałem w radiu, podawaliście na innych drogach, że na S8 na Białystok jest mgła, to więc na S7 tak samo też jest miejscami bardzo gęsta mgła i ona się naprawdę już bardzo, bardzo długo jest. Jestem, mówię, 50 km do Elbląga, a ciągle mamy mgłę.
0: Bardzo dziękujemy. Ależ cudowna, obszerna, wyczerpująca informacja. Przydatna innym kierującym, którzy ruszają w tę trasę. Witam. Prosimy jeszcze o trasę Bydgoszcz-Bielsko-Biała, gdyż jedziemy kupić motocykl. Nasze wymarzone Enduro 125. Pozdrawiamy Łukasz i Kaja ze Skody. Pięknie.
2: Oj, proszę, to lewo kawał Polski.
0: Dla was. Przed wami. Wiesz co, jeśli się jedzie po motocykl wymarzony, to żadna droga nie jest długa.
2: No więc tak, oprócz tych mgieł, o których mówimy, czyli warunki atmosferyczne mogą być nieciekawe, to jeżeli chodzi o taką sytuację drogową bieżącą, to jeżeli chodzi o A1, bo tutaj przede wszystkim pomiędzy Toruniem, powiedzmy, a Śląskiem będą nasi słuchacze jechać. Na razie jest w miarę spokojnie. Oczywiście tam mamy na A1 spory remont w pobliżu Piekar Śląskich i tam już są spore korki. No ale tragicznie nie jest, dramatycznie nie jest, no ale nie wiadomo, co przyniesie dzień.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Na trasie ekspresowej S6 w województwie pomorskim pomiędzy węzłami Łęczyce a Lęborg Wschód auto osobowe uderzyło w bariery i w następstwie czego drugi samochód osobowy najechał na elementy leżące na jezdni. Na kilometrze 67 zablokowany jest jeden pas w kierunku Szczecina. W województwie pomorskim obserwujemy także spore spowolnienia i utrzymują się spore utrudnienia także w pobliżu Trójmiasta i na obwodnicy Trójmiasta, niedaleko węzłów Gdańsk Południe czy Gdańsk Lipce, także na trasie Majora Sucharskiego w Gdańsku, pomiędzy obwodnicą a mostem na Martwej Wiśle oraz na drodze krajowej nr 91 pomiędzy Rusocinem, Pruszczem Gdańskim a samym Gdańskiem. Ekspresowa 8 pomiędzy Rawą Mazowiecką a Tomaszowem Mazowieckim jest zablokowana w kierunku Wrocławia. Na kilometrze 369, niedaleko węzła Czerniewice, doszło do tragicznego wypadku.

dwóch aut ciężarowych i busa. Dwie osoby zginęły w tym zdarzeniu, a jedna osoba została ranna. Ruch kierowany jest na objazdy. Zablokowana jest także autostrada A4 w województwie dolnośląskim pomiędzy węzłami Brzezimierz a Wrocław Wschód. Tutaj na kilometrze 174 niedaleko miejscowości Piskorzówek. Mniej

0: Kierowany jest na objazdy. Poranne godziny szczytu już zaczęły się w województwie małopolskim. Dość sporo spowolnień i dość sporo korków na trasach dojazdowych do Krakowa. Od strony Skawiny, Myślenic, Wieliczki, także Rzeszowa, Sandomierza, Proszowic, Miechowa i Zabierzowa. Wolniej jedzie się także na Zakopiance, na fragmencie podhalańskim niedaleko Szaflar oraz na drodze krajowej 28 w Mszanie Dolnej, w Limanowej i w Gorlicach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Informacje od Was, oczywiście w aplikacji w wersji tekstowej, w wersji głosowej, ale także proszę pamiętać o naszym numerze telefonu, czyli 22 513 11 11.

0: No i tak właśnie wam gramy, żeby przyjemnie wam się wstawało, przyjemnie wam się ruszało w trasę. A propos tych tras, to bardzo ważna informacja, bo mgły również na Kaszubach, ale tak miejscowo, na przykład w okolicach lotniska w Gdańsku i w Rębiechowie, gdzie przy okazji w ogóle też można zaobserwować, pisze nasz słuchacz, białą tęczę. To jest taki jasny łuk, który widać, i jeśli za plecami świeci słońce, a przed nami dość gęsta mgła. Takie zjawisko jest dość rzadkie, ale można je zaobserwować właśnie tutaj we wrześniu. W tym roku trochę wcześniej. Czyżby to była zapowiedź jesieni? Nie. Absolutnie. Proszę w ten sposób na to nie patrzeć. Jak będzie wyglądał wtorek? Sprawdzamy już teraz.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: No to dzisiaj zachmurzenie raczej małe i umiarkowane, tylko na północnym wschodzie oraz w południowej części kraju okresami duże, no i tam okresami opady deszczu, natomiast na północnym wschodzie możliwe również burze. Prognozowana suma opadów w czasie burz do 10 litrów wody na metr kwadratowy. Wartości na termometrach bardzo przyjemne, takie klasyczne polskie lato. Temperatura maksymalna od 18 na północnym wschodzie oraz obszarach podgórskich, około 21 w Polsce centralnej, do maksymalnie 24 na północnym zachodzie. Chłodniej tylko w Kotlinach Karpackich, około 15 stopni. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany. Na południu i na południowym zachodzie przejściowo porywisty. No i w czasie burz oczywiście także dmuchnie trochę mocniej. Ciśnienie w Warszawie w południe 1006 hektopaskali. Przewiduje się delikatny wzrost ciśnienia dzisiaj w ciągu dnia.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: No a na pewno my w tej godzinie będziemy mieli dla was 3 tablice rejestracyjne i masę prezentów. No i oczywiście także dużo dobrej muzyki. To gwarantuje wam Polskie Radio Kierowców. Kuba Marcinowicz, dzień dobry!

0: 10 minut po godzinie 7. Informacje drogowe oczywiście już za chwilę w Polskim Radiu Kierowców, a jeszcze prośba o trasę z Bydgoszczy. Jedziemy w stronę Warszawy. I pozdrawia Artur z Volvo
1: V90.
0: Trasa. Auto też.
1: Wiadomo. W województwie kujawsko-pomorskim najgorzej, bo żeby się dostać do A1, no bo tutaj wzmożony ruch, jak to o poranku bywa, no i te mgły oczywiście, a potem autostrada A1, autostrada A2 do Warszawy. Wyglądają te trasy na razie dobrze, także nic, tylko jechać.
0: Chociaż delikatne mgły na tej trasie się pojawiają, więc proszę o tym pamiętać, ale też piękne słońce świeci naszemu słuchaczowi. No to pozdrawiamy serdecznie, życzymy szerokości i fantastycznej podróży z PRK. Na więcej informacji drogowych oczywiście już teraz.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A na początek autostrada A4 w województwie dolnośląskim. Ta nieszczęsna autostrada A4 na Dolnym Śląsku. Tutaj cały czas od ponad 2 godzin utrzymuje się blokada w kierunku Zgorzelca pomiędzy węzłami Brzezimierz a Wrocław Wschód. Na kilometrze 174 auto osobowe uderzyło w betonowe bariery. 3 osoby zostały w tym wypadku ranne. Do tego zdarzenia doszło niedaleko miejscowości Piskorzówek na kilometrze 174. W związku z blokadą ruch kierowany jest na objazd na wysokości węzła Brzezimierz, ale niestety obserwujemy tam spore korki, kilkukilometrowe korki, także najlepiej ten fragment w miarę możliwości oczywiście omijać wcześniej na wysokości węzła Brzeg. Autostrada A4 jest także zakorkowana, zatłoczona w województwie małopolskim, zarówno na obwodnicy Krakowa pomiędzy węzłami Kraków Południa a Kraków Bielany, a także przed Krakowem od strony Rzeszowa pomiędzy węzłami Targowisko, Niepołomice, a Kraków-Bieżanów. Na ekspresowej 8 w województwie łódzkim mamy utrudnienia w pobliżu węzła Czerniewice. Na kilometrze 369 doszło do tragicznego wypadku 2 aut ciężarowych, a także busa. Trasa S8 jest zablokowana w kierunku

0: Wrocławia i ruch kierowany jest na objazdy. Na ekspresowej piątce w województwie wielkopolskim doszło do awarii samochodu ciężarowego pomiędzy węzłami Śmigiel Północ a Kościan Południe. Na kilometrze 21 mamy blokadę jednego pasa w kierunku Poznania na kilometrze 21. Jeszcze kilka słów o sytuacji na północy naszego kraju w województwie pomorskim. Tutaj zakorkowane i to dosyć poważnie, jak to zwykle bywa o tej porze, jest trasa majora Sucharskiego w Gdańsku pomiędzy obwodnicą a mostem na Martwej Wiśle, a także coraz więcej spowolnień i korków obserwujemy pomiędzy Rusocinem, Pruszczem Gdańskim a samym Gdańskiem na drodze krajowej numer 91.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To jeszcze tylko wiadomość od Filipa z S8 na kilometrze 498 w kierunku Warszawy. Ekipy przygotowują się do wyciągnięcia dużego z pobocza. Korek ma już około 3 km długości. Na pewno niebawem służby zamkną przejazd na czas wyciągania. Pozdrawiam i lecę dalej do Giżycka. Pozdrawia Filip. Przypomnę, S8 na 498 kilometrze w kierunku Warszawy.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, A4, 178 km, kierunek Wrocław, autostrada jest zamknięta, wypadek Chorek zaczyna się już na 180 km, pozdrawia Jarek z Przemyśla, bardzo dziękujemy. No właśnie, dzisiaj dużo utrudnień na naszych drogach i coraz więcej informacji od was, za które bardzo serdecznie dziękujemy, bo te informacje od razu lecą w eter, od razu lecą do innych kierujących.
1: A dzień dobry szanownym redaktorze, my tu z Fafikiem startowaliśmy dzisiaj spod Nowego Tomyśla i lecieliśmy w stronę Świebodzina starą dwójeczką, no to tam giełki było troszeczkę. Do Świebodzina zamglone wszystko, zamglone. Tutaj wlecieliśmy już na S3 w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego, bo lecimy sobie do takiej sieci z owadem, tam się rozładujemy i wracamy do krainy podziemnej pomarańczy, czyli czytaj do Poznania. Tak, za Międzyrzeczem znowu kładzie się mgła, także uważajcie na siebie. Serdecznie pozdrawiamy, no bo jak sobie inaczej, no no.
0: Pozdrawiamy serdecznie. Wszystkiego dobrego dla ciebie. Co jeszcze?
2: Ja witam, Bartosz z tej strony. 281 km A4 w kierunku Gliwic. Przy rozjeździe na zwężce, przy robotach drogowych, prawa strona jest zamknięta. Przy wszystkie auta przechodzą na lewe, robi się już dość mocny korek. Pozdrawiam.
0: Tak dzisiaj wygląda ten wtorkowy poranek i poranny szczyt komunikacyjny. A u nas jak zwykle po godzinie 7 zachęcamy i zapraszamy was do naszej codziennej zabawy przy tablicach rejestracyjnych. 3 tablice rejestracyjne do odgadnięcia. Może być zestaw łatwiejszych tablic, czyli...
3: Czyli 2.
0: Tak jest.
3: Dwie
0: albo literki. Zestaw trudniejszy, czyli...
3: 3.
0: Dokładnie. No i do zgarnięcia jest aż 5 nagród, czyli nie jedna, nie dwie, a 5. Między innymi owacja na stojąco, talon na pozdrowienia, jest także wieczna chwała.

0: Chwała i sława, ale również
1: szacunek w miejscu pracy, na dzielni i w miejscu rekreacji, a jeszcze wakacje.
0: To, jak ktoś dobrze liczy, to 4 nagrody. Tak. Jest jeszcze w takim razie 1/5, czyli zestaw gadżetów Polskiego Radia Kierowców, w tym ramki pod tablicę rejestracji.
1: Czyli tylko u nas 3 równa się 5.
0: Tak jest. Zbieracie 3 punkty i wymieniacie je na 5 nagród. Żadna inna stacja benzynowa nie da wam czegoś takiego. Nikt nie oferuje takiego przelicznika punktowego, jak właśnie my. 22, 139, 20 29. Czekamy na telefony. Kto się dzisiaj dodzwoni? Kto dzisiaj zmierzy się z tablicami rejestracyjnymi? Jakie one dzisiaj będą? Czy trudne? Czy trochę łatwiejsze? Czy będziemy podpowiadać? Nie, to zawsze robimy. 22 139 29 29. Więc czekam na telefon. Kto się dzisiaj dodzwoni? Kto będzie próbował swoich sił? Albo wybierze zestaw łatwiejszy, albo wybierze zestaw trudniejszy. Niezależnie od tego, my jesteśmy na straży i głównie chodzi o to, że robimy wszystko, żebyście zgarnęli 3 punkty, a później wymienili te 3 punkty na 5 nagród.
1: Czyli a już coś w aplikacji jak... mamy, jakieś tam tablice rejestracyjne.
0: Właśnie, już się pojawiają. 22, 139, 29, 29. Któż tam się dodzwoni dzisiaj? Na razie no, nie chcę zapeszać i nie chcę jakoś budować aż takiego napięcia.
1: No to nie zapeszaj.
0: Ale jeszcze na razie linia jest otwarta. Linia jest wolna, nie zajęta. Nikt nie dzwoni, aż niewiarygodnie. Godne, że dzisiaj mamy wtorek. Aha, ja, widzisz, i co? I się mówi, i się jest. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Artur z Volvo.
0: No, Artur z Volvo dzisiaj będzie mierzył się. No pięknie, Arturze. Fajnie, że do nas zadzwoniłeś. Słuchaj, to sprawa wygląda tak.
2: Byście na czym polega ta zabawa, bo ja nie mam zielonego pojęcia.
0: Jest niezwykle prosta. Teraz mamy twoje zgłoszenie, więc super. Natomiast po godzinie 7.30 oddzwonimy do ciebie i będziemy mieli dla ciebie 3 tablice rejestracyjne. Albo dwuliterowe, jeśli wybierzesz zestaw łatwiejszy, możesz dokonać tego wyboru teraz, albo trudniejsze, czyli 3-literowe. I zadanie polega na tym, że musisz powiedzieć, gdzie zarejestrowany jest dany pojazd. Czyli które województwo, jaki powiat.
2: Bierzemy trójkę.
0: No to czyli trójkę, ale trudniejszy czy łatwiejszy?
2: Nie, no trudniejszy, idziemy
0: no
2: na
0: pięknie.
1: No, tak.
0: No to już wszystko jest jasne. W takim razie Artur zmierzy się z tym konkursem po godzinie 7.30. Artur, zostań z nami, nie rozłączaj się jeszcze chwileczkę.
2: Nie, za chwilę
0: spiszemy twoje dane, no i grać będziemy.

0: I jakaś taka wielka ciężarówka, nie?
1: Oj tak, i Ameryka jest tak właściwie jest przy nas.
0: Aj, dokładnie. Nie, bardzo sympatycznie z Bobem Dylanem przed chwilą na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. A teraz kolejna informacja. Bardzo ważny apel do wszystkich kierowców.
2: Apel do kierowców w okolicach Olsztyna. Jest mgła. Włączcie proszę światła mijania. Pozdrawiam.
0: Koniecznie zróbmy to. Ja wiem, że te nowe auta są wyposażone w te dzienne i że to się wszystko niby inteligentnie powinno robić, ale no ale guzik,
1: niby,
0: no,
1: tylko
0: no, nie robi się nic tam. Jak się nie pomoże, to jak to mówią, bez młota to nie robota, więc ręcznie trzeba to przełączyć po prostu tym pstryczkiem elektrycznym i już, i będzie zdecydowanie lepiej i będzie bezpieczniej przede wszystkim. Sytuacja drogowa, proszę bardzo.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A sytuacja niestety dosyć nieciekawa, bo po pierwsze poranne godziny szczytu i korki spowolnienia w wielu miejscach, tak jak to zwykle bywa o poranku, ale niestety mamy także bardzo poważne utrudnienia po poważnych wypadkach. Tak jest chociażby na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, gdzie pomiędzy węzłami Brzezimierz a Wrocław Wschód auto osobowe uderzyło w betonowe bariery. Do tego zdarzenia doszło ponad 2 godziny temu na kilometrze 174, niedaleko miejscowości Piskorzówek i autostrada jest zablokowana w kierunku Wrocławia. 3 osoby zostały w tym wypadku ranne, ruch kierowany jest na objazdy. Uwaga na drodze krajowej nr 74 w województwie świętokrzyskim, niedaleko miejscowości Przełom. To pomiędzy Kielcami a Piotrkowem Trybunalskim. Na kilometrze 59, gdzie doszło do wypadku 4 pojazdów, obowiązuje ruch jednym pasem na zmianę. Uwaga na ekspresowej 5 w Wielkopolsce pomiędzy węzłami Śmigiel Północ a Kościan Południe. Na kilometrze 21, gdzie doszło do awarii ciężarówki, zablokowany jest prawy pas w kierunku Poznania. Natomiast ekspresowa 8 w Łódzkiem jest nadal zablokowana w kierunku Wrocławia. Pomiędzy Rawą Mazowiecką a Tomaszowem Mazowieckim, niedaleko węzła i miejscowości Czerniewice. Na kilometrze 369, kilka godzin temu w nocy.

0: doszło do tragicznego wypadku dwóch ciężarówek i busa. Dwie osoby zginęły w tym zdarzeniu, a jedna osoba została ranna. Ruch także tam kierowany jest na objazdy. Jeszcze kilka słów o sytuacji na południu naszego kraju w województwie małopolskim. Na A4 jedzie się zdecydowanie wolniej pomiędzy Targowiskiem a Krakowem, podobnie na Zakopiance, w Gaju i w Libertowie, a także na drodze krajowej numer 44 przed Krakowem od strony Oświęcimia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To już za 5 minut gramy w tablice rejestracyjne.

0: To 21 minut jeszcze do godziny 8. Oczywiście jedziemy z wami. Oczywiście czas na tablice rejestracyjne. Artur jest z nami. Dzień dobry, Arturze, ponownie.
1: Witajcie, cześć wszystkim, pozdrawiam wszystkich.
0: Cudownie, że jesteś z nami. Dobra, Artur, sam się zdecydowałeś, sam sobie wykułeś taki los, no, zgotowałeś.
1: Po troszkę będę improwizował.
0: Dobra, ale spokojnie, zabawa polega na tym, że my oczywiście robimy wszystko, żeby ci pomóc i żebyś zgarnął wszystkie nagrody, czyli 5 nagród, to naprawdę sytuacja wyjątkowa, ale także sytuacja wyjątkowa, mówiłeś, że jedziesz Volvo V90 i od Anety z Volvo V60 w wersji cross country. Pierwsza tablica rejestracyjna, czyli 3-literowa, więc od Volvo dla Volvo, proszę bardzo. Dzień dobry, we wtorek tablica PKE. Taką tablicę mamy na dobry początek dla ciebie. Tablica PKE, gdzie zarejestrowany jest dany pojazd? Cóż to jest za powiat?
1: Na pewno Wielkopolska.
0: Dobrze.
1: K to Konin.
0: Mhm.
1: E to...
0: Kępno. Kępiński, no. Mówiłem, że podpowiadamy. No robimy wszystko, żeby wygrać. Dobrze. To teraz propozycja kolejna od naszych słuchaczy.
1: Taka była też moja pierwsza myśl.
2: Pierwsza, najważniejsza.
0: My żeśmy to słyszeli.
2: Pierwsza do dziennika.
1: Okej. Czytacie mi w myślach.
0: Tak jest. Dobra, jedziemy dalej. Co byś powiedział na tablicę BGR? BGR.
1: No to będzie chyba Grajewo.
0: No, proszę bardzo.
2: Po jednej nutce.
0: Powiat grajewski od razu, od strzała tak zwanego. I ostatnia już. Trzecia tablica dla ciebie. CGR.
1: No to będzie Rypin oczywiście.
0: Mamy cię.
1: Moment.
0: CGR.
1: G to Grudziądz, a
0: czyli
1: R...
0: powiat?
1: Moment.
0: Jak Grudziądz to powiat?
1: No Grudziądzki, ale...
0: No i pięknie, słuchajcie, mamy 3 punkty. Artur, 3 tablice odgadnięte. Udało się fantastycznie i teraz oczywiście przechodzimy do przyjemności. Pierwsza nagroda, jaką mamy dla ciebie, to jest owacja na stojąco. Nie wstawaj, siedź sobie wygodnie w samochodzie. Oni klaszczą dla ciebie na stojąco. Proszę bardzo. Zacna chwila, prawda?
1: Oczywiście.
2: Od razu ta publiczność siedzi, już nie może wytrzymać, chce klaskać.
0: Z nogi na nogi, na nogę przestępują. Dodatkowo jeszcze dorzucamy ci do tego talon na pozdrowienia, czyli możesz teraz pozdrowić kogo tylko chcesz. Antena Polskiego Radia Kierowców jest twoja, proszę bardzo.
1: Pozdrawiam moich kochanych braci, Mateusza i Łukasza. Nie wiem, czy mnie słyszą, ale to nie jest istotne. Pozdrowienia poszły. Mhm. Pozdrawiam wszystkich kierowców, którzy teraz podróżują po kraju, nie tylko. I pozdrawiam całą ekipę Polskiej Radio Kierowców.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy. Do tego dorzucamy jeszcze wieczną chwałę i sławę. To też jest fajna nagroda. I od Kubutka specjalna nagroda, proszę bardzo.
2: Szacunek na dzielni w miejscu pracy, w miejscu rekreacji.
0: Ty już po urlopie.
1: Tak.
0: To słychać.

0: Tak jest. W planach jakiś następny?
1: Zawsze.
0: Tego nie słychać. Akurat.
1: Perspektywa musi być.
0: Oczywiście, że tak. No i do tego naturalnie dorzucamy ci jeszcze gadżety Polskiego Radia Kierowców. W tym, uwaga, ramki pod tablicę rejestracyjne od PRK. Proszę bardzo, to jest zestaw dla ciebie.
1: Super, bardzo dziękuję.
0: Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Trzymaj się, szerokiej drogi.
1: Pozdrawiam z okolic Torunia. Do usłyszenia. Hej.

0: Trasa A2 w kierunku Warszawy. Tutaj mamy wypadek na 426 słupku tuż za węzłem. Samochód stoi w poprzek na prawym pasie. Pozdrawia wujcio Sam. O, jaki ładny podpis, wujek. Sam? Nie, z Krystyną. Nie mogę się powstrzymać.
1: Czyli Grodzisk Mazowiecki.
0: Tak
1: tyle
0: jest.
1: Bym powiedział.
0: To A2. Co jeszcze na innych trasach?
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Aktualizacja z autostrady A4 z województwa dolnośląskiego, gdzie 3 godziny temu pomiędzy węzłami Brzezimierz a Wrocław Wschód auto osobowe uderzyło w betonowe bariery. Jezdnia w kierunku Wrocławia była tam całkowicie zablokowana. W tej chwili mamy informację, że ruch jest już możliwy, ale tylko jednym pasem. Cały czas zablokowany jest prawy pas, a lewy pas jest wolny. No oczywiście cały czas utrzymuje się tam bardzo poważny korek wielokilometrowy. Właściwie zaczyna się on jeszcze przed węzłem Brzezimierz, ale dobra informacja jest taka, że już autostrada nie jest zablokowana. Na A4 mamy utrudnienia cały czas na fragmencie przygranicznym na wysokości Zgorzelca i Jędrzychowic. Tutaj od wczesnych godzin porannych utrzymuje się kilkukilometrowy zator w kierunku Drezna i cały czas oczywiście wzmożony ruch utrzymuje się także na starej czwórce przed autostradą od strony Bolesławca. Na drodze krajowej nr 74 pomiędzy Kielcami a Piotrkowem Trybunalskim na kilometrze 59, to niedaleko miejscowości Przełom, doszło do wypadku auta osobowego i 3 samochodów ciężarowych. Obowiązuje tam ruch jednym pasem na zmianę. Ekspresowa 8 pomiędzy Rawą Mazowiecką a Tomaszowem Mazowieckim jest nadal zablokowana w kierunku Wrocławia. Na kilometrze 369 dzisiaj w nocy, czyli kilka godzin temu, doszło do tragicznego wypadku busa i 2 ciężarówek. 2 osoby zginęły w tym zdarzeniu, a 1 została ranna. Ruch w związku z blokadą kierowany jest na objazdy. Do zdarzenia doszło niedaleko węzła Czerniewice na kilometrze 369. I jeszcze województwo mazowieckie. Tutaj było wspomniane już o autostradzie A2. Ja wspomnę o ekspresowej 8 niedaleko węzła Niegów. To pomiędzy Wyszkowem a Radzyminem. Po pierwsze jest to fragment remontowany, a po drugie doszło tam do kolizji auta osobowej.

0: Mamy tam zwężenie i spory korek w kierunku Warszawy. I jeszcze jedna trasa mazowiecka, droga ekspresowa S2, południowa obwodnica Warszawy. Pomiędzy węzłami Opacz, a Warszawa Puławska. Jedzie się zdecydowanie wolniej i to w obu kierunkach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Mgły w wielu miejscach w Polsce dzisiaj utrudniają kierowcom jazdę, między innymi na północnym zachodzie, północnym wschodzie, ale także na południowym wschodzie. One dość gęste w wielu miejscach, chyba najbardziej gęsta mgła, teraz z tego co widziałem po zdjęciach, które wysłaliście w aplikacji, w okolicach Olsztyna, czyli Warmia i Mazury. Tam skrajne wartości, bo czasami zdarza się punkt na mapie, gdzie termometry IMGW pokazują około 10 stopni, później 14 w okolicach Elbląga, na przykład Kielce i Sulejów. Tutaj zaledwie 8 stopni, ale rozkręcimy się i dzisiaj przed nami naprawdę, myślę, bardzo przyjemny dzień.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Po pierwsze, dzisiaj i najważniejsze, zachmurzenie dzisiaj będzie małe i umiarkowane, tylko na północnym wschodzie oraz na w południowej części kraju okresami duże, no i tutaj okresami pojawią się przelotne opady deszczu. Na północnym wschodzie możliwe również burze, prognozowana suma opadów do maksymalnie 10 litrów wody na metr kwadratowy. Wartości na termometrze? Chyba przyjemne, tak mi się wydaje. Od 18 stopni na północnym wschodzie oraz w obszarach podgórskich, około 21 stopni w centrum, do 24 na północnym zachodzie. Chłodniej tylko w Kotlinach Karpackich, około 15 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. Na południu i na południowym zachodzie przejściowo porywisty. W czasie burz również porywisty, silniej powieje. Ciśnienie w Warszawie w południe będzie wynosiło 1006 hektopaskali. No i przewiduje się wzrost ciśnienia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A my oczywiście jedziemy z wami już minuta po godzinie 8. Co tam u was słychać? Czekam w aplikacji na wiadomości. Można pisać, można się nagrywać. I 22 513 11 11. Kuba Marcinowicz, dzień dobry.

0: Żadnego spania.
1: Nie, absolutnie.
2: Nawet proszę o tym nie myśleć. Nie. Jedziemy
1: ale romantycznie się zrobiło.
2: Tak delikatnie. Faktycznie. No tutaj przyznaję ci rację. 10 minut po godzinie 8 to teraz drogowa sytuacja. Co 20 minut w Polskim Radiu Kierowców możecie zawsze na nas liczyć.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Cztery samochody osobowe zderzyły się na autostradzie A4 w województwie małopolskim pomiędzy węzłami Niepołomice a Targowisko. Na kilometrze 439 zablokowany jest jeden pas w kierunku Krakowa i już teraz, no niestety, obserwujemy tam dość spory korek. A4 jest zakorkowana także nieco dalej na obwodnicy Krakowa pomiędzy węzłami Kraków Południe a Kraków Bielany, zwłaszcza w kierunku Balic. Mamy utrudnienia także na A4 pomiędzy węzłami Strzelce Opolskie a Łany, gdzie niedaleko miejscowości Chechło na kilometrze 282 auto osobowe uderzyło w oznakowanie robót drogowych. Zablokowany jest tam prawy pas w kierunku Katowic. Na A4 mamy także, no niestety, na Dolnym Śląsku bardzo poważne utrudnienia. Po nocnym wypadku samochodu osobowego na kilometrze 174. To pomiędzy węzłami Brzezimierz a Wrocław Wschód. Zablokowany jest tam prawy pas w kierunku Wrocławia i także tam utrzymuje się spory korek. A teraz województwo mazowieckie i wieści od państwa.
4: Dzień dobry, przed chwilą doszło do wypadku na drodze A2 na węźle Grodzic Mazowiecki w kierunku Warszawy. Służby dopiero się zjeżdżają, no i jak to o tej porze tworzą się korki. Proszę o ostrożność. Pozdrawiam.
1: Dziękujemy bardzo, również pozdrawiamy, a te korki już są bardzo poważne, kilkukilometrowe. Właściwie zdecydowanie wolniej jedzie się zaraz za węzłem Wiskitki. Podobnie jest na ekspresowej 7 pomiędzy Grójcem a Tarczynem. Tutaj także zakorkowana jest jezdnia w kierunku Warszawy. No i oczywiście mamy korek na S8 w samej Warszawie pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymont. Na ekspresowej 8 utrudnienia utrzymują się pomiędzy Rawą Mazowiecką a Tomaszowem Mazowieckim, gdzie w nocy doszło do tragicznego wypadku na kilometrze 369. Trasa jest tam zablokowana w kierunku Wrocławia, a ruch kierowany jest na objazdy. Jeszcze jedna informacja, droga krajowa nr 74 jest nadal częściowo, tylko częściowo zablokowana, niedaleko miejscowości Przełom, to w Świętokrzyskiem niedaleko Kielc. Zderzyły się tam trzy ciężarówki i auto osobowe. Na kilometrze 59 obowiązuje ruch naprzemienny.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A jeśli wy chcecie poinformować o jakimś zdarzeniu drogowym, o utrudnieniu nas, a potem oczywiście wszystkich innych kierujących, to proszę bardzo, aplikacja, można pisać, można się nagrywać i 22 513 11 11.

0: pół. Wiedziałem.
1: No co, no nie ma Patryka, to wiesz, myszy harcują. Aha, można pośpiewać wreszcie bezkarnie.
0: On jest bezkarnie, takim no. naszym kotem, Filemonem.
1: No tak, no zawsze mnie karci za to, że...
0: Nie, Bonifacy bardziej Bonifacy.
1: To ten, co leżał na górze, czy na dole tego
0: tak,
1: pieca?
0: Tak, ten na górze. Starszy filozof, tak.
1: Tak jest. Zawsze, gdy słyszę ten numer Mroza pół na pół, to nie wiem dlaczego, ale jakoś pizza mi się wyświetla przed oczami.
0: Aha, że pizza.
1: Że pół na pół, no, że a, no ja pół taką, pół
0: dziwne
1: taką.
0: Skojarzenie.
1: Nie wiem, przepraszam Mroza za to skojarzenie, ale jakoś tak wyszło. No dobrze, ale dzisiaj chcemy was podpytać o taki czynnik zapalny. Każdy z nas, doskonale wiecie, ma coś takiego w sobie podczas prowadzenia pojazdu, że jesteście oazą spokoju. Jakby nic was nie jest w stanie wyprowadzić z równowagi. No to w teorii oczywiście,
0: no tak,
1: ale w praktyce bywa różnie. I dzisiaj chcemy zapytać o ten jeden czynnik zapalny, czyli co jest w stanie zdenerwować oazę spokoju. Czyli co jest w stanie zaburzyć tę krystaliczną czystość jeziora. Aha. Czyli co zmąci tę wodę. Filozoficznie
0: zobaczę. Już wystarczy może. Chodzi o taki punkt zapalny. Rzeczywiście tak każdy z nas chyba ma.
1: Czyli taka jedna, jedyna sytuacja na drodze, która nas doprowadza do białej gorączki, do wściekłości. Jesteśmy wtedy zirytowani. Nawet jeśli jesteśmy zdenerwowani przez kilka sekund, to właśnie o ten czynnik zapalny. Proszę bardzo.
0: No proszę to ja muszę się przyznać, klakson. Bardzo naprawdę? Nie lubię, jak ktoś trąbi, a w Warszawie jest to notoryczne. Mm-hmm. I od razu mi się zapala taka lampa. Po co trąbi?
1: Ja muszę kiedyś z tobą pojeździć, bo to będzie komedia po prostu.
0: Nie, tego... ty za mną będziesz i będziesz trąbił. No.
1: Z tego można byłoby zrobić fantastyczny podcast. Po prostu jazda z tobą to jest w ogóle coś niesamowitego.
0: No dobrze. To proszę, teraz ty.
1: Czyli klakson. Ja niestety mam pewien problem, bo ja mam dwa punkty zapalne, a, ale jakby ustalam jakąś gradację, czyli który z punktów zapalnych będzie większym punktem zapalnym, bardziej rozniecającym ten ogień i zdecydowanie nie cierpię sytuacji, w której ktoś dojeżdża mi do tylnego zderzaka i pogania albo mryga światłami. Ja bym jeszcze bym w stanie zrozumieć, gdybym na autostradzie jechał 40 na godzinę. To faktycznie...
0: No tak, tak, lewym pasem.
1: Lewym pasem, dokładnie. Ale jedziesz prędkością od 120 do 140 km na godzinę po autostradzie, w tych widełeczkach i nagle dojeżdża do ciebie jakieś wielkie auto i tymi długimi, jak ja tego nie cierpię.
0: Volvo pewnie. O nie.
1: Nie, no dobrze, proszę dobrze. Pana.
0: To był punkt zapalny, a ten punkcik?
1: A ten punkcik to sytuacja odwrotna, czyli ja jadę lewym pasem i nagle przed nos wtrynia mi się ktoś, kto jedzie na przykład 80 na godzinę. Ja muszę wtedy gwałtownie hamować. No, to jest ten punkcik zapalny. Ale miał być jeden, więc jak
0: tak,
1: wiesz,
0: to no. takie lustrzane te punkty troszkę.
1: Nie, nigdy w życiu nie zdarzyło mi się mignąć światłami. Przyznaję się absolutnie, nigdy w życiu nie zrobiłem czegoś takiego.
0: A klakson?
1: Rzadko używam w sytuacjach naprawdę ekstremalnych i w sytuacjach zagrażających życiu, zdrowiu, albo takich naprawdę niebezpiecznych.
0: To wtedy. Jednak możemy razem jechać.
1: Dobra. To teraz pytamy was, co jest waszym czynnikiem zapalnym? Co najbardziej was denerwuje? Jedna, jedyna sytuacja na drodze, która jest w stanie wyprowadzić was z równowagi. Wytrąciłaś mnie z równowagi, cytując poetę i klasyka. No to proszę bardzo, można pisać w aplikacji, można się także nagrywać, można także dzwonić 22 513 11 11.

0: 8.30 na zegarze. Och, ależ się posypało tych punktów zapalnych. No niestety. Tak to czasami wygląda na naszych drogach, że nawet jeśli jesteśmy oazą spokoju, absolutnie nic kompletnie nie jest w stanie wyprowadzić nas z równowagi, to jednak zdarzają się odstępstwa. Potwierdzam, klakson użyty bez uzasadnienia, żeby popędzić, żeby wepchnąć się na skrzyżowanie, jak ja tego nie lubię.
1: O, ja potwierdzam potwierdzenie.
0: Tak jest, czyli jednak ten klakson. Co jeszcze jest punktem zapalnym? Och, do tego wątku wrócimy już za kilka minut, ale wcześniej oczywiście informacje drogowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Dużo się dzieje na autostradzie A4, jak zwykle o tej porze szczególnie, ale to nie tylko korki, nie tylko spowolnienia, także niestety wypadki i częściowe blokady trasy. Tak jest pomiędzy węzłami Niepołomice a Targowisko, a zatem w województwie małopolskim. Na kilometrze 439 zderzyły się 4 samochody osobowe i mamy tam blokadę w kierunku Krakowa i także oczywiście korek. Autostrada A4 zakorkowana jest na Dolnym Śląsku pomiędzy węzłami Brzezimierz a Wrocław Wschód, gdzie na kilometrze 174 auto osobowe uderzyło w betonowe bariery. Do tego wypadku doszło kilka godzin temu, jeszcze w nocy. 3 osoby zostały w tym wypadku ranne i zablokowany jest tam prawy pas w kierunku Wrocławia. Na autostradzie A4 uwaga pomiędzy węzłami Strzelce Opolskie a Łany. Auto osobowe uderzyło w oznakowanie robót drogowych na kilometrze 282. Mamy tam zwężenie w kierunku Katowic i także tam spory korek. Ekspresowa 8 pomiędzy Rawą Mazowiecką a Tomaszowem Mazowieckim nadal jest zablokowana w kierunku Wrocławia. To już kilka godzin. Doszło tam do tragicznego wypadku 2 aut ciężarowych i busa na kilometrze 369. 2 osoby zginęły w tym wypadku, a 1 osoba została ranna. Ruch kierowany jest na objazdy. W województwie mazowieckim mamy utrudnienia na A2 i to dosyć poważne, pomiędzy Wiskitkami a Grodziskiem Mazowieckim w kierunku Warszawy. W związku z kolizją, wypadkiem mamy tam zwężenie w kierunku Warszawy właśnie i spory korek, który mniej więcej zaczyna się już na wysokości miejscowości Baranów. Jeszcze jedna trasa w województwie mazowieckim, ekspresowa 7. Fragment remontowany niedaleko Grójca. Pomiędzy Grójcem a Tarczynem zdecydowanie wolniej na odcinku mniej więcej 4-kilometrowym jedzie się w kierunku stolicy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Sprawdzamy dzisiaj wspólnie z wami, co jest czynnikiem zapalnym, czyli co denerwuje nas na drodze. Gdy jesteśmy za kierownicą, można pisać, można się nagrywać w aplikacji, można też dzwonić 22 513 11 11.

0: Trzymać się.
1: 22 minuty jeszcze do godziny 9, ależ tych punktów zapalnych, no miał być jeden, a lista się wydłuża niestety.
2: Że tak.
1: Tak jest, dobrze. Ciekawe to, co piszecie. Myślę, że dla każdego punktem zapalnym jest środkowy palec, niestety. Przyznam szczerze, że jeśli zdarzyło się kiedyś, może się kiedyś zdarzyło, że ktoś jakby tym tam wskazywał drogę po prostu.
2: A no właśnie, albo chciał palcem. Po prostu serdecznie ci pokazać, a wyszło...
1: No jak zwykle, no nie poszło, no a może go bolał ten serdeczny czy coś.
2: Albo kciuk chciał pokazać,
1: nie wiadomo.
2: Okay, jest.
1: W ogóle mnie to nie rusza. Kompletnie nie jest w stanie to wyprowadzić mnie z równowagi, nie robi na mnie żadnego wrażenia i tak sobie myślę, no i...
2: No ale no jak widać.
1: No a jednak, a ludzie się trochę denerwują. No dobrze, ten klakson często pojawia się w waszych wiadomościach. Co jeszcze?
3: Witam PRK, szanowny państwo. Panowie, pogodzę was. Ogólnie głupota najbardziej mnie irytuje na drodze. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się.
1: No ale to nie może tak być, no.
2: Aha, nie może.
1: To nie może tak
2: bo
1: być.
2: Bo to nie jest jeden punkt. To jest zbiór punktów.
1: Tak jest, w haśle głupota zawiera się mnóstwo różnych dziwnych manewrów, które wykonujemy na drodze, więc absolutnie rozumiemy intencje, ale no nie zgadzamy się z tym, bo to miał być jeden punkt zapalny.
4: Ej, ale ja to przepraszam, czy pan kolega to jakiś problem z Volvo ma? Bo ja to jeżdżę Volvo, ale ja to nie migam na nikogo. Ja jestem kulturalnym kierowcą. Nie, a tak serio, jak chodzi o punkty zapalne, to faktycznie dojeżdżanie do samego zderzaka nic mnie tak nie drażni i gapienie się w telefon albo w cokolwiek na światłach, jak się zmienia zielone, to ruszamy dynamicznie i jesteśmy gotowi, a nie dopiero włącza się zielone, ktoś dopiero zaczyna szukać, gdzie się zmienia biegi i bardziej zielone już nie będzie. A zwłaszcza jak są gdzieś jakieś święta, to zawsze gdzieś tam w okolicy Wszystkich Świętych, jak u nas jest dużo cmentarzy, to jest jakaś tragedia. Więc ja bardzo proszę nie generalizować, jeśli chodzi o marki i pozdrawiam serdecznie. To byłam ja, Magda.
1: Pozdrawiamy serdecznie.
2: A, tak, pozdrawiam tak. I bardzo przepraszam wszystkich wodziarzy.
1: Okaż skruchę.
2: Tak, i przeszłych, teraźniejszych i przyszłych.
1: No dobrze. Co?
2: Mamy a propos tego telefonu, prawda? Tutaj nasza słuchaczka Marta napisała. Gapiący się w telefon ludzie czekający na zielone światło i oczywiście zamulają i nie ruszają i znowu czerwone.
1: Tak jest. No kiedyś, gdy mieliśmy starsze sygnalizatory świetlne, to można było jeszcze zrzucić to na karb tego, że może być bardziej zielone niż to zielone na początku. Natomiast dzisiaj, gdy LEDy zarządziły w tych sygnalizatorach, to już raczej średnio, bo się po prostu zapala i tutaj natężenie się nie zmienia. A kiedyś się trzeba było wpatrywać i się faktycznie rozpalało, więc mogło być bardziej zielone. Tutaj tylko jeszcze nawiążę do tego. Mnie drażni wyrzucanie niedopałków przez okno, a jak zwrócę uwagę, to wielce zdziwieni. Pozdrawia Piotrek z komunikacji Warszawa. No to też jest czynnik zapalny zdecydowanie.
2: No i bardzo. I to się mieści do tego zbioru głupot.
1: O właśnie.
5: Witam szanowną redakcję. W sprawie tego, co najbardziej mnie wnerwia i doprowadza do białej gorączki podczas jazdy, to zdecydowanie jest to jazda lewym pasem. Mimo, że ktoś nie wyprzedza albo wyprzedza na odcinku 10 km i trzyma się lewego pasa non-stop, nie zjeżdżając na prawy, to mnie doprowadza naprawdę do białej gorączki. Nie lubię, nie znoszę i trzeba tępić takich ludzi. Pozdrawiam serdecznie Włóczyki i miłego dnia.
6: Mnie najbardziej wkurzają kierowcy, którzy jadąc z przeciwka na łuku drogi, ścinają zakręt i zmuszają mnie do zwolnienia, zahamowania bądź zjechania nawet na pobocze. Pozdrawiam, Zbyszek z Bełga.
1: To może irytować, dodatkowo prawda. Jest bardzo niebezpieczna
2: bardzo
1: sytuacja, więc trzeba uważać.
2: Okazuje się, że tych punktów jest naprawdę
1: no
2: dużo.
1: Właśnie, widzisz. Czyżbyśmy otworzyli jakąś puszkę, skrzynkę czy coś? No ale tak
2: coś,
1: może
2: coś
1: być.
2: Jakąś walizeczkę.
1: Nasza walizeczka waszych wiadomości jak najbardziej otwarta, więc można pisać, można się nagrywać w wersji głosowej, tak jak słyszeliście. Co jest czynnikiem zapalnym, czyli co denerwuje nas na drodze? Taka jedna i jedyna sytuacja, która niestety potrafi zmienić.

Mącić tę czystą, krystalicznie wodę, albo wyprowadzić was z równowagi i doprowadzić do białej gorączki. Można pisać, można się nagrywać, czekamy.

0: 11 minut jeszcze do godziny 9. Podróżujemy z wami, a wy informujecie po pierwsze o tych punktach zapalnych, czyli co was najbardziej denerwuje i co jest w stanie wyprowadzić was z równowagi, nawet jeśli jesteście oazą spokoju i wsiadacie do samochodu, jest takie zen.
1: A później ten punkt się pojawia i się zaczyna.
0: I sprawa się rypła. No to jak to wygląda u was? Czekamy na te wasze punkty zapalne. Każdy z nas jest zupełnie inny i każdy z nas ma inne punkty zapalne. Ale niektóre nas łączą. Niestety właśnie. No to czekamy. Można pisać, można się nagrywać, ale także dostajemy informacje od was odnośnie drogowej sytuacji. S7 tym razem. Tam zaglądamy. Koło Białobrzegów w kierunku południowym za mostem też jest remont i też są spowolnienia. O tym informuję w aplikacji PRK. Przemek, Przemo, bardzo dziękujemy. No to jedziemy dalej.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Ekspresowa siódemka jest zakorkowana także pomiędzy Grójcem a Tarczynem w kierunku Warszawy, a oczywiście zakorkowane są także inne trasy na Mazowszu, jak to bywa o tej porze, i ekspresowa ósemka w Warszawie, północna obwodnica miasta, i to w zasadzie w obu kierunkach, i droga krajowa nr 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem, krajowa siódemka pomiędzy Czosnowem, Łomienkami a Warszawą oraz krajowa 79 przed Warszawą od strony Góry Kalwarii i Piaseczna. Na A2 mamy też spore utrudnienia pomiędzy Wiskitkami a Grodziskiem Mazowieckim, gdzie w związku z kolizją na wysokości węzła Grodzisk Mazowiecki mamy zwężenie w kierunku Warszawy. Tutaj jedzie się zdecydowanie wolniej, właściwie już za węzłem Wiskitki, i ewentualnie ten fragment można omijać trasą wojewódzką 719 przez Żyrardów, Jaktorów i Grodzisk Mazowiecki, albo można kierować się na Mszczonów i na ekspres ósemkę i wtedy wjechać do Warszawy od strony Mszczonowa i Nadarzyna. Ekspresowa ósemka jest nadal zablokowana w kierunku Wrocławia pomiędzy Rawą Mazowiecką a Tomaszowem Mazowieckim, niedaleko węzła i miejscowości Czerniewice. Na kilometrze 369 kilka godzin temu doszło do tragicznego wypadku busa i dwóch aut ciężarowych. Dwie osoby zginęły w tym zdarzeniu, a jedna osoba została ranna. Jezdnia w kierunku Wrocławia jest tam zablokowana, a ruch kierowany jest nadal na objazdy. Autostrada A4 w województwie dolnośląskim, tutaj kilka godzin temu pomiędzy węzłami Brzezimierz a Wrocław Wschód. Auto osobowe uderzyło w betonowe bariery. Mieliśmy tam najpierw całkowitą blokadę w kierunku Zgorzelca, potem częściową. W tej chwili, dosłownie kilka minut temu, drogowcy poinformowali nas, że trasa jest już przejezdna całkowicie. No ale oczywiście to drogowcy, kierowcy wiedzą swoje i niestety cały czas jedzie się tam zdecydowanie wolniej, na odcinku właściwie kilkunastokilometrowym. I jeszcze jedna informacja: za czwórki Małopolska, pomiędzy Targowiskiem a Niepołomicami. Mam tam zwężenie w kierunku Krakowa i spore spowolnienia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama. Eurojazda. Wygraj 300 zł. Codziennie w wysokich obrotach. Policz z Robertem Kilenem, ile kilometrów wspólnie przejedziemy podczas audycji. A po godzinie 17 odpowiedz na pytanie i wygraj. Eurojazda w PRK, Polskim Radiu Kierowców.
5: Od poniedziałku do piątku. Zapraszam, Robert Kilen.
4: Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.
6: To była reklama.

0: 16 stopni mamy na termometrach IMGW w Elblągu. To jest teraz najwyższa wartość, natomiast najchłodniej jest w Nowym Sączu. Tutaj zaledwie 10 stopni. A w ciągu dnia...
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: No pięknie będzie, bo zachmurzenie dzisiaj małe, ewentualnie umiarkowane. No tylko ewentualnie na północnym wschodzie oraz na południowej części kraju okresami duże. No i tam także pojawią się przelotne niewielkie opady deszczu. Na północnym wschodzie możliwe również burze. No i jak już ta burza się rozkręci, to 10 litrów wody na metr kwadratowy spaść może. Temperatura maksymalna dzisiaj od 18 na północnym wschodzie oraz obszarach podgórskich około 21 w centralnej części kraju do maksymalnie 24 na północnym zachodzie. Chłodniej będzie tylko w Kotlinach Karpackich około 15 stopni. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany na południu i na południowym zachodzie, przejściowo porywisty. W czasie burz powieje trochę mocniej. Ciśnienie w Warszawie w południe będzie wynosiło 1006 hektopaskali, no i przewiduje się wzrost ciśnienia.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Mamy już 2 minuty po godzinie 9. Polskie Radio Kierowców. Oczywiście jedziemy z wami. Kuba Marcinowicz, dzień dobry.

0: Kuba Domoracki dzisiaj co 20 minut informuje was na bieżąco o aktualnej sytuacji drogowej. Jak wygląda teraz 10 minut po godzinie 9? Czy trochę się poprawiło?
1: Może troszeczkę, ale cały czas niespokojnie. W ogóle ten poranek bardzo niespokojnie się zaczął i niestety trudna sytuacja.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Na pewno nie można powiedzieć, że poranne godziny szczytu się zakończyły, bowiem mamy sporo korków, chociażby na Mazowszu, na ekspresowej 8 w Warszawie, w obu kierunkach, także na dwójce pomiędzy Wiskitkami a Grodziskiem Mazowieckim w kierunku Warszawy oraz na ekspresowej 7 pomiędzy Białobrzegami, pomiędzy Grójcem a Tarczynem w kierunku Warszawy, a także na wysokości Białobrzegów w kierunku Krakowa. Na drodze krajowej numer 74 cały czas utrudnienia utrzymują się pomiędzy Kielcami a Piotrkowem Trybunalskim, niedaleko miejscowości Przełom. Na kilometrze 59 obowiązuje ruch naprzemienny i to w związku z wypadkiem auta osobowego i 3 samochodów ciężarowych. Ekspresowa 8 pomiędzy Rawą Mazowiecką a Tomaszowem Mazowieckim jest nadal całkowicie zablokowana w kierunku Wrocławia. To w związku z nocnym, tragicznym wypadkiem, do którego doszło na kilometrze 368, niedaleko miejsca i węzła Czerniewice. Tutaj w związku z blokadą ruch nadal kierowany jest na objazdy. Mamy informację, że to utrudnienie potrwa jeszcze co najmniej godzinę. Zdecydowanie wolniej jedzie się na 4 pomiędzy węzłami Brzezimierz a Wrocław Wschód, ale także na fragmencie przygranicznym na wysokości Zgorzelca i Jędrzychowic. Spore spowolnienie obserwujemy także na fragmencie pomiędzy węzłami Strzelce Opolskie a Łany, gdzie auto osobowe uderzyło w oznakowanie robót drogowych. Na kilometrze 282 zablokowany jest prawy pas w kierunku Katowic.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No ale oczywiście wy także w każdej chwili możecie zapytać nas o drogę. Proszę bardzo.
3: Witam szanowną redakcję jeszcze raz. Uczyki z tej strony. Mój najserdeczniej przyjaciel akurat leci teraz z Warszawy na Hel. Czy moglibyście go tam przy okazji pozdrowić i powiedzieć mu, jak tam ścieżka i którędy najlepiej uderzać? Pozdrawiam serdecznie, Włóczyki, jeszcze raz.
0: To zacznijmy od ścieżki.
1: No więc tak, kawał drogi, ale pięknej drogi przed naszym słuchaczem. Ja bym proponował 7. Mhm. Wiadomo, pomiędzy Warszawą, Łomiankami a Czosnowem tam są wieczne utrudnienia związane z remontem, ale jeżeli już za Czosnowem na ekspresową 7 wjedziemy, no to właściwie do samego Trójmiasta spokojnie i luźno. No gorzej w województwie pomorskim, bo oczywiście wakacje, więc tam wzmożony ruch, ale na razie większych korków tam nie widać.
0: No i jeszcze ja pozdrawiam i pan?
1: Mhm. Aha, też pozdrawiam, no oczywiście. Właśnie.

złapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

wrzucimy ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour.

0: ten kawałek do reklamy.
1: Sokół przed chwilą na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców i już prawie 20 minut po godzinie 9. Sprawa jest jeszcze od Hani, od Tomka z Mondeo. Halo, jeśli możemy prosić o zrelacjonowanie ścieżki Leszno-Mikoszewo Mierzeja Wiślana z góry, dzięki, dobrego dnia i szerokości dla wszystkich podróżujących.
2: Też kawał polski, no, przed naszymi słuchaczami, kawał. Ale piękny kawał, to prawda. No więc tak, jeżeli chodzi o taką trasę Leszno-Grudziądz, powiedzmy, czyli ekspresowa piątka tam po drodze autostrada A2 jest, to właściwie spokojnie ruch jest, bo tam w pewnych momentach mamy prace drogowe, ale nie utrudniają one bardzo trasę. No i gorzej się zaczyna na A1 od Grudziądza w kierunku właśnie na północ. Tutaj mamy poważne utrudnienia związane z pracami remontowymi i na wysokości węzła Warlubie i pomiędzy Kopytkowem a Pelplinem, więc ja proponuję nie pchać się na A1, tylko kierować się na starą jedynkę, a zatem na drogę krajową numer 91 i pomiędzy właśnie Nowymi Marzami w kierunku Tczewa, Pruszcza Gdańskiego można pojechać na Pomorze i później na samą Mierzeję.
1: No i jeszcze a propos Sokoła, ktoś do nas napisał, wow, 3 razy sprawdzałem, czy na pewno słucham Polskiego Radia Kierowców, super kawałek od Sokoła, pozdrawiam. No oczywiście, no się wie. No. A wracając do tych czynników zapalnych, czyli do tego, co nas najbardziej irytuje i denerwuje na drogach i jest w stanie nas wyprowadzić z równowagi. Ja wiem, że jesteście oazą spokoju. Ja to rozumiem. Jesteście świetnymi kierowcami, ale zdarzają
2: ale
1: się...
2: Ale potwierdza regułę.
1: Tak jest. Najbardziej irytuje mnie wyprzedzanie się ciężarówek jadących z podobną prędkością. Krzysztof ze Sprintera pisze, a co wy jeszcze mówicie?
3: Nic tak bardzo, bardzo nie denerwuje, jak wyprzedzanie lewym pasem albo zajmowanie lewego pasa dłużej niż jest to konieczne. Manewr wyprzedzania na autostradzie powinno się zrobić dennie szybko, a jeżeli ktoś jedzie swoim tempem, powinien jechać prawym pasem. Jeszcze nie widziałem kierowcy, który by migał na takiego kierowcę jadącego prawym pasem. Natomiast jeżeli ktoś zajmuje lewy i faktycznie ten manewr wyprzedzania trwa, nie wiem, 3 kilometry, no to proszę się nie dziwić, że ktoś będzie na państwa migał długimi światłami. Pozdrawiam, Łukasz.
2: No właśnie.
1: Gdybyśmy pominęli to miganie tymi światłami, tak, to wszystko byłoby w porządku, ale faktycznie to nas czasami denerwuje. W ogóle mam wrażenie, że najwięcej irytacji wynika z tego lewego pasa.
2: Mm-hmm.
1: Ten lewy zlikwidować. Pas.
2: Zlikwidować.
1: Tylko prawym. No tak, to ryzykowne.
4: Witam serdecznie. Dawid z Volvo z tej strony. W sprawie tego, co nas najbardziej irytuje podczas jazdy, jest tym punktem zapalnym. Jest mnóstwo rzeczy, ale taka jedna mi się rzuciła teraz na myśl. Brak ustawiania się do osi jezdni podczas skręcania w lewo. Szczególnie w sytuacjach, gdzie to zjechanie do osi jezdni, do środka jezdni daje możliwość ominięcia takiego pojazdu z prawej strony, czyli żeby ten ruch nadal płynnie się odbywał w tym kierunku. Mnóstwo kierowców staje na środku, albo jak kierowcy pojazdów ciężarowych robią niesamowity łuk od prawej strony, przez co zostawiają już całkowicie przejazd i no wszyscy musimy czekać i irytować się, że dopóki ten ktoś nie skręci w lewo, my nie możemy kontynuować jazdy na wprost. Myślę, że to jest jedna z takich bardzo irytujących rzeczy na drodze. Pozdrawiam, życzę wszystkim dobrego dnia.
1: No coś w tym jest faktycznie, zwłaszcza jeśli ktoś jedzie malutkim samochodzikiem, a żeby skręcić w lewo, najpierw ciśnie do prawej, a później zabra.
2: No tak, no bo ciężarówka czy autobus to muszą.
1: Zresztą jest napisane, że zachodzi. Półtora metra. No więc właśnie, ale w przypadku małego samochodu jest to absolutnie nieuzasadnione, jest to totalnie bez sensu. Co jeszcze jest czynnikiem zapalnym? Co jeszcze jest w stanie wyprowadzić was z równowagi? No to można napisać, można także nagrać wiadomość głosową, można również do nas zadzwonić. Pan numer telefonu powtórzy?
2: Oczywiście.

0: No ale teraz to już ma.
1: Rzeczywiście była zmyłka.
0: Taka zmyłka, postanowiłem troszkę cię zestresować. Dobrze, 30 minut zostało nam do godziny 10. Informacje drogowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Na drodze krajowej numer 50 na Mazowszu, niedaleko Wiskitek, a zatem pomiędzy Mszczonowem a Sochaczewem, zderzyły się dwa samochody osobowe na kilometrze drugim. Obowiązuje tam ruch jednym pasem na zmianę i obserwujemy tam dość spory korek. Przede wszystkim od strony Mszczonowa w kierunku Sochaczewa. Autostrada A2 jest zakorkowana pomiędzy Wiskitkami a Grodziskiem Mazowieckim w kierunku Warszawy, a podobnie spory ruch, spore spowolnienie obserwujemy też na S8 w Warszawie, pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Bemowo w kierunku zachodnim, a także w kierunku na Białystok pomiędzy Bemowem a mostem generała Grota Roweckiego. Ekspresowa 8 pomiędzy Rawą Mazowiecką a Tomaszowem Mazowieckim nadal jest zablokowana w kierunku Wrocławia. Kilka godzin temu, jeszcze w nocy, doszło tam do tragicznego wypadku na kilometrze 369, to dokładnie w pobliżu węzła Czerniewice. Ruch kierowany jest na objazdy, a przypomnę, był to wypadek dwóch samochodów ciężarowych, a także busa. Dwie osoby zginęły, a jedna osoba została ranna właśnie w tym tragicznym wypadku. Na autostradzie A4 pomiędzy węzłami Strzelce Opolskie a Łany na kilometrze 282 auto osobowe uderzyło w oznakowanie robót drogowych. Mamy tam cały czas blokadę prawego pasa w kierunku Katowic, no i spore spowolnienia, może nie korki poważne, ale spowolnienia, owszem, tak. Jeszcze województwo małopolskie, tutaj kilka informacji o tym regionie. Autostrada A4 jest zakorkowana, zatłoczona może bardziej, na obwodnicy Krakowa, pomiędzy węzłami Kraków Południe a Kraków Tyniec. Podobnie Zakopianka, na fragmencie podhalańskim, niedaleko Szaflar Bańskiej, Niżnej, Poronina i samego Zakopanego, oraz droga krajowa numer 28 w pobliżu Gorlic, Mszany Dolnej, a także Wadowic.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To jeszcze pojawiło się jedno pytanie od naszego słuchacza.
3: Dzień dobry, dzwonię z taką sprawą, żeby Radio Kierowców się zorientowało, czy od 11 września po raz drugi w tym roku rosną znów opłaty na autostradzie A2 tutaj Kulczykowej. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich kierowców dużych mobili, bo szczególnie do nich to będą dotkliwe podwyżki. Dziękuję, do widzenia, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, też pozdrawiamy. No niestety dobrych wiadomości nie mamy. Od 11 września rzeczywiście

mieście, a dwójka pomiędzy Koninem a Nowym Tomyślem będzie droższa. Przejazd każdym z trzech 50-kilometrowych odcinków będzie kosztować o złotówkę więcej.

0: 120 minut jeszcze do godziny 10. Wracamy do tego niezmąconego jeziora.
1: A jednak czasem jakaś fala się pojawi.
0: Niestety tak, czyli co nas najbardziej irytuje i co jest w stanie wyprowadzić nas z równowagi, z tego zen za kierownicą, jest sporo takich rzeczy. Na przykład wyjazd osobówki z rozbiegowego, czyli wymuszone włączanie się do ruchu, czyli osobówka, która nie jest w stanie osiągnąć odpowiedniej prędkości, wjeżdża centralnie przed nos, zmusza wszystkich innych na prawym pasie do gwałtownego hamowania. To też faktycznie może wyprowadzić trochę z równowagi.
1: Nawet oazę spokoju.
0: Cudownie jest, jeśli mamy taką możliwość i z tego prawego uciekamy na lewy, żeby ten z osobówki na rozbiegowym mógł się wkleić i to w ogóle jest super sytuacja, ale oczywiście wiemy doskonale, że bardzo często tak się nie dzieje. Co jeszcze?
2: Ja jeszcze tak uzupełnię kolegę Łukasza. Zgadzam się w 100%, więcej takich kierowców jak ty. Ale oprócz lewego pasa też środkowy. No kierowcy drodzy, jedziemy prawym, skrajnym prawym pasem ruchu. Środkowy i lewy służą do wyprzedzania. Naprawdę nauczmy się tej zasady, będzie wszystkim się płynnie jeździło. Ja na co dzień jeżdżę obwodnicą Trójmiasta, większość czasu spędzam w korkach, zwłaszcza teraz, gdy są nasi kochani turyści. No i ta plaga jest jeszcze większa, także ja zachęcam, naprawdę wyprzedzamy, wracamy na swój pas, jedziemy skrajnym prawym, uśmiechamy się do siebie, wtedy nie trzeba mrygać, trąbić, krzyczeć, no nigdy nie trzeba, ale wiadomo, czasami ta irytacja jest. Dużo radości, cierpliwości, uśmiechu wszystkim.
0: Jaki ładny
1: głos. No, i bardzo mi się podobało. Tak. Nasi kochani turyści.
0: I ja powiem szczerze, że ja się czuję kochanym turystą.
1: Tak?
0: Tak, tak. Jakby odebrałem to personalnie, to bardzo miło, więc bardzo serdecznie dziękuję.
3: Witam serdecznie. Ja pracuję jako kierowca ciężarówki po Europie, ale to właśnie z innej strony chciałem spojrzeć na tą kwestię, co mnie denerwuje. Kiedy jestem na spacerze ze swoją rodziną, z dwójką małych dzieci i no wiadomo, poruszamy się po chodniku w sposób, wiadomo, prawidłowy, tam gdzie się należy chodzić i tak dalej, ale po prostu denerwują mnie kierowcy, którzy, gdzie jest ograniczenie do 50 km, do 30 km zdarza się i w naszym mieście, no po prostu bardzo, bardzo szybko jadą.
0: Zdecydowanie. To może denerwować. Ja mam taki sposób na to, że jak widzę właśnie, że jest 50, a kierowca zasuwa tam zdecydowanie więcej, to jeszcze krzyczę, szybciej, szybciej.
1: Aha,
0: To jest taka ironia troszkę. Na przekór.
4: Halo, halo, dzień dobry, PRK, Małcin z tej strony. Sytuacja sprzed chwili bardzo irytująca. Dojazd do ronda, dwa pasy, przed rondem lewy pas się zwęża do prawego, na prawym pasie 10 ciężarówek. Osobówki korzystają z lewego pasa, dojeżdżając nim do końca i wjeżdżając zgodnie z prawem na suwak przed każdą kolejną ciężarówkę. I nagle pojawia się on, szeryf w czerwonym Volvo, który wyjeżdża na środek i blokuje.

0: blokuje lewy i prawy pas.
1: Cześć, mnie irytuje mruganie długimi światłami, kiedy jadę z prawidłową prędkością, na przykład po drodze ekspresowej. Wyprzedzam inny samochód albo zjeżdżam innemu samochodowi, żeby mógł włączyć się z bocznego pasa do ruchu zjazdu. I kierowcy, którzy jeżdżą z dużo większą niż dozwolona prędkość, po prostu mrugają światłami. A w części z tych sytuacji ja bym był zmuszony do hamowania. Dlaczego ja mam hamować, kiedy jadę prawidłowo? To jest dla mnie brak myślenia, brak kultury. Pozdrawiam, Marcin.
2: Pozdrawiamy i bardzo dziękujemy. Faktycznie, jest tak, ustalmy i podsumujmy naszą dzisiejszą dyskusję o elementach, które nas irytują i denerwują i wyprowadzają nas z tego spokoju. Lewy pas, środkowy pas. Dziękuję.
3: No ale zaraz, nie dziękuję, jeszcze dużo tych punkcików.
2: Ale to jakby wysuwa się
3: na prowadzenie
2: tak, zdecydowanie. Tak. Najwięcej takich głosów, więc pamiętajmy o tym lewym pasie, pamiętajmy o tym pasie środkowym, trzymamy się prawej krawędzi jezdni, jeździmy prawym pasem i wtedy wszystko powinno być idealne. I nie denerwujmy się za kierownicą, nawet jeśli właśnie jakiś punkt zapalny się pojawi.

0: Informacje drogowe u nas w Polskim Radiu Kierowców co 20 minut.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: W województwie pomorskim zakorkowana jest trasa majora Sucharskiego w Gdańsku pomiędzy obwodnicą a mostem na Martwej Wiśle, ale także spore spowolnienie obserwujemy na innych trasach pomorskich, chociażby na A1 na fragmencie remontowanym pomiędzy węzłami Kopytkowo a Pelplin, przede wszystkim w kierunku Gdańska, chociaż także wolniej jedzie się w drugą stronę, oraz na trasach wojewódzkich na północy tego województwa. Już coraz większy ruch, coraz więcej spowolnień, nawet takie niewielkie punktowe korki niedaleko Rumi, Redy, a także Pucka i Władysławowa. Ekspresowa ósemka pomiędzy Rawą Mazowiecką a Tomaszowem Mazowieckim nadal jest zablokowana w kierunku Wrocławia, niedaleko węzła Czerniewice. Na kilometrze 369 kilka godzin temu doszło do tragicznego wypadku busa i dwóch aut ciężarowych. Dwie osoby zginęły w tym zdarzeniu i ruch nadal kierowany jest na objazd. Dwa samochody ciężarowe i auto osobowe zderzyły się pomiędzy Kielcami a Piotrkowem Trybunalskim na drodze krajowej nr 74. W pobliżu miejscowości Przełom obowiązuje ruch naprzemienny, a chodzi o kilometr 59. Jeszcze wspomnę o autostradzie A4. Tutaj mamy już mniej utrudnień niż jeszcze chociażby dwie godziny temu, ale one cały czas występują, chociażby w Małopolsce na obwodnicy Krakowa. Tutaj wolniej jedzie się w obu kierunkach, no a na fragmencie przygranicznym na Dolnym Śląsku cały czas utrzymuje się spory korek na wysokości Jędrzychowic w kierunku Drezna.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Gdybyście mieli jakąś informację dla nas, ale także dla innych podróżujących, to proszę pamiętać 22 513 11 11, a także oczywiście aplikacja. W niej można pisać, można się nagrywać.

0: 4 minuty jeszcze. Zostały nam do godziny 10, ale już Piotr Kwilan jest na stanowisku. Dzień dobry, panie Piotrze. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Cudownie, że się pan pojawił i w takim razie w tym towarzystwie wyborowym po prostu.
1: Oczywiście, że tak.
0: Będziemy podróżować dalej, czyli kolejne kilometry.
1: Ja już zapraszam wszystkich na pokład.
0: No to pięknie. Piotr Kwilan z wami po godzinie 10.

0: Na zegarze zbliża się godzina 10. Powoli zaczynamy od prognozy pogody.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Całkiem przyjemnie zapowiada się dzień. Oczywiście nie wszędzie będzie tak samo. Najwięcej słońca i niewielkie zachmurzenie w centrum i na zachodzie kraju. Więcej chmur pojawi się na północnym wschodzie oraz w południowej części Polski. Tam miejscami może przelotnie popadać. Na północnym wschodzie możliwe są również burze, ale będą one lokalne. Podczas burz może spaść do około 10 mm deszczu, a wiatr będzie porywisty. Jeśli jedziecie dzisiaj przez Podlasie czy Warmii i Mazury, warto mieć oko na sytuację. Temperatury dzisiaj umiarkowane, około 21 stopni w centrum do 24 na północnym zachodzie. Na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich około 18 stopni, a w Kotlinach Karpackich tylko około 15. Wiatr na ogół słaby albo umiarkowany ze wschodu i północnego wschodu. Na południu i południowym zachodzie okresami będzie porywisty. Aktualnie najcieplej w Świnoujściu i w Gdańsku, mamy tam 17 stopni, a najchłodniej w Ostrołęce prawie 12.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Piotr Firan, kłaniam się, zaczynamy.

PRK, Polskie Radio Kierowców. I wiesz, co się dzieje na drodze.

0: które nas denerwują, a okazało się, że
1: no właśnie,
0: trochę jest.
1: Pytanie, czy kierowca w ogóle powinien się denerwować za kierownicą, bo to chyba
0: nie powinien.
1: Wpływa dobrze.
0: No ale teoria teorią.
1: A praktyką tak. Są ludzie, którzy nie potrafią chodzić chodnikiem, tak jak należy. Na przykład idą pod prąd.
0: No tak.
1: Tylko bywa. Pytanie, czy te zasady na chodniku obowiązują, takie jak w ruchu drogowym?
0: No na pewno pod prąd, jak się idzie na chodniku, to jest to mniej niebezpieczne niż na jezdni.
1: No tak, ale jednak bardziej porządkuje, jeżeli idzie to każdy prawda. Swoim pasem. Tak, prawda?
0: Zgadza się. Prawym pasem.
1: Ja chciałbym chodnika. tylko powiedzieć, że nie należy się denerwować i proszę się dzisiaj nigdzie nie spieszyć.
0: O, stoik Piotr Firan.
1: Dzisiaj tak. Chociaż, wiecie, ja też mam swoje za uszami. Tak.
0: To może
1: o słownictwie
0: ruszajmy.
1: Nie będę mówił o polszczyźnie. No dobrze, tak, rzeczywiście, to jest dobry moment.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Na ekspresowej ósemce w Warszawie, na północnej obwodnicy miasta, pomiędzy węzłami Aleja Prymasa Tysiąclecia a Bemowo, doszło do zderzenia busa i trzech aut osobowych. Na 7 kilometrze zablokowany jest jeden pas w kierunku Poznania i obserwujemy tam, no niestety, kilkukilometrowy korek. Ekspresowa ósemka zakorkowana jest także w przeciwną stronę, czyli w kierunku Białegostoku, pomiędzy węzłami Powązkowska a Wisłostrada. Na ekspresowej ósemce cały czas już od kilku godzin poważne utrudnienia utrzymują się pomiędzy Rawą Mazowiecką a Tomaszowem Mazowieckim, gdzie niedaleko węzła Czerniewice doszło do tragicznego wypadku dwóch ciężarówek i busa. Na kilometrze 369 doszło do tego zdarzenia jeszcze dzisiaj w nocy. Dwie osoby zginęły w tym wypadku, a jedna osoba została ranna. Ruch kierowany jest na objazdy. Na ekspresowej trójce pomiędzy węzłami Polkowice Północ a Głogów Południe doszło do awarii samochodu ciężarowego niedaleko miejscowości Kazimierzów. Na kilometrze 253 zablokowany jest jeden pas w kierunku Zielonej Góry. Cały czas problemy utrzymują się pomiędzy Kielcami a Piotrkowem Trybunalskim, to jest Krajowa 74. Niedaleko miejscowości Przełom na kilometrze 59 doszło do wypadku trzech aut ciężarowych i samochodu osobowego. Obowiązuje tam ruch naprzemienny, a chodzi o kilometr 59. I jeszcze kilka słów o sytuacji na południu naszego kraju w województwie małopolskim. Zakopianka jest zatłoczona, jak to bywa właściwie każdego dnia w wakacje, na fragmencie podhalańskim w pobliżu Nowego Targu, Szaflar Bańskiej Niżnej, Białego Dunajca, Poronina i samego Zakopanego. Podobnie Krajowa 28, niedaleko Mszany Dolnej, a także Wadowic oraz sporo cierpliwości przyda się na drodze krajowej 44 w Zatorze i niedaleko miasta.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Informacje od Was, informacje drogowe w naszej aplikacji. Oczywiście czekamy, a zaczynamy nasze spotkanie od zagadki, czyli ja podaję Wam podpowiedzi, a Wy zgadujecie, o co może chodzić. Jesteśmy razem w trasie przez najbliższe niespełna 3 godziny. Pierwsza podpowiedź dzisiaj jest następująca. Niektórzy sprawdzają, gdzie się znajduje dopiero kiedy jest już za późno. Niektórzy sprawdzają, gdzie się znajduje dopiero kiedy jest już za późno. 13 po 10. Jedziemy dalej.

0: Moi drodzy, zagadka i pierwsza podpowiedź już za nami. Niektórzy sprawdzają, gdzie się znajduje dopiero, kiedy jest już za późno. No to słuchamy.
1: No witam. Czy chodzi może o rozum, którego szukają w głowie? Jest za późno? A tak serio, to prędzej chyba gaśnica. Pozdrawiam, Leszek.
0: Pozdrawiamy Leszka. I jeszcze jedna propozycja.
2: Czyżbyś pytał dzisiaj o gaśnicę? Pozdrawiam, Zbyszek.
0: No tak, gaśnica, rzeczywiście, ale zazwyczaj chyba wiemy, gdzie jest. Niektórzy sprawdzają, gdzie się znajduje dopiero, kiedy jest już za późno. Nie chodzi o gaśnicę, nie chodzi o rozum. A druga podpowiedź jest następująca. Możesz to otworzyć, ale niekoniecznie po to, żeby coś wyjąć.

0: Niektórzy sprawdzają, gdzie się znajduje dopiero wtedy, kiedy jest za późno. Możesz to otworzyć, ale niekoniecznie po to, żeby coś wyjąć. I mamy tak, jeśli chodzi o kwestie związane z odpowiedziami, no to lokalizacja pojawiła nam się od propozycji Rafała z Mazdy. Oprócz tego, czy chodzi o koło zapasowe, Daniel z Lęborka, także nie o to chodzi. I mamy znowu koło zapasowe od Macieja z UK, trójkąt ostrzegawczy od Roberta, apteczka od Filipa z Krosna, gaśnica już była, gaśnica znowu od Bartosza z tureczką, zestaw naprawczy do kół i mamy znowu apteczkę i linka do otwierania maski czy też dźwignia. Pozdrawiam, Bartosz z tureczką, Darią z trasy, pozdrawiamy serdecznie. I nie o to chodzi, moi drodzy. Trzecia podpowiedź. Czasami otwiera się ją jednym naciśnięciem, a czasami trzeba zrobić coś więcej.
1: Na 100% to jest korek od chłodnicy. Pozdrawiam, Tomek.
0: Pozdrawiamy, Tomku. I nie chodzi o korek od chłodnicy. Trzecia podpowiedź. Przypominam, czasami otwiera się to jednym naciśnięciem, a czasami trzeba zrobić coś więcej.

0: Za pół godziny będzie 11:00, czas sprawdzić, co dzieje się na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Tragiczny nocny wypadek na ekspresowej ósemce pomiędzy Rawą Mazowiecką a Tomaszowem Mazowieckim i tutaj cały czas bardzo poważne utrudnienia utrzymują się w kierunku Wrocławia. Trasa jest całkowicie zablokowana, a ruch kierowany jest na objazdy. Przypomnę, niedaleko węzła Czerniewice na kilometrze 369 zderzyły się trzy pojazdy, bus i dwa auta ciężarowe. Dwie osoby zginęły w tym wypadku, a jedna osoba została ranna. Ruch właśnie cały czas kierowany jest tam na objazdy, na pobliskie trasy lokalne. Jeżeli chodzi o ekspresową ósemkę, ale w Warszawie, to tutaj mamy utrudnienia na jezdni w kierunku zachodnim, czyli w kierunku Wrocławia i Poznania, pomiędzy Aleją Prymasa Tysiąclecia a węzłem Bemowo. Na siódmym kilometrze zderzyły się bus i trzy auto osobowe i zablokowany jest tam jeden pas cały czas. Korek może nie jakiś bardzo poważny, ale korek się tam utrzymuje. Zdecydowanie wolniej jedzie się także na innym fragmencie S8, pomiędzy Wyszkowem a Radzyminem, niedaleko węzła Niegów, na fragmencie remontowanym, a także w pobliżu węzłów Marki i Głębocka na jezdni w kierunku Wisły, w kierunku Poznania i Wrocławia. Cały czas utrudnienia utrzymują się także na Krajowej 74, pomiędzy Kielcami a Piotrkowem Trybunalskim, niedaleko miejscowości Przełom, na kilometrze 59, gdzie doszło do wypadku czterech pojazdów, obowiązuje ruch jednym pasem na zmianę. Jeszcze województwo pomorskie, tutaj tak, A1 zatłoczona jest na fragmencie remontowanym, jak to bywa oczywiście pomiędzy węzłami Kopytkowo a Pelplin. Tutaj te fragmenty najlepiej omijać starą jedynką, a zatem krajową 91. A co do tras wojewódzkich, niedaleko nadmorskich kurortów, czyli na północ województwa pomorskiego, no to one się korkują, są zatłoczone. Mamy tam spore takie wakacyjne spowolnienia niedaleko Władysławowa, Jastrzębiej Góry i Karwi, ale także Pucka, Redy i Rumi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 27 minut do godziny 11:00.

wracać do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię.

0: Moi drodzy, dzisiaj Dzień Polskiej Żywności, więc może sobie na ten temat porozmawiamy. A konkretniej chodzi o to, co zazwyczaj ląduje w rękach kierowców, jeśli zatrzymują się na stacji benzynowej albo gdzieś tam przy drodze. Czy jakość tych punktów gastronomicznych jest coraz lepsza? I gdybyśmy stworzyli też taki ranking rzeczy, które mogłyby być naszym takim towarem eksportowym, jeśli chodzi właśnie o asortyment tego, co jest przy drogach. Nie wiem, czy na pierwszym miejscu będzie hot dog, ale zobaczymy. Czekam na wiadomości w tej sprawie, ale jeśli chodzi o naszą zagadkę, to cały czas rozwiązania nie ma. Niektórzy sprawdzają, gdzie się znajduje dopiero, kiedy jest już za późno. Możesz to otworzyć, ale niekoniecznie po to, żeby coś wyjąć. Słuchamy.
1: A może chodzi o instrukcję obsługi?
0: Pasowałoby, ale nie chodzi o instrukcję obsługi. Czasami otwiera się jednym naciśnięciem, a czasami trzeba zrobić coś więcej.
2: Adam ze Skody, czy to chodzi o magnet, miarkę mierzenia oleju w silniku, poziom oleju w silniku na magnecie? Dziękuję, pozdrawiam wszystkich kierowców.
0: Pozdrawiamy serdecznie, nie chodzi o bagnet. Jest jeszcze jedna podpowiedź, jest częścią większej całości, ale nie wykonuje najważniejszej pracy. O co może chodzić, moi drodzy? Mam nadzieję, że uda nam się niebawem odgadnąć i rozwiązać naszą zagadkę. Ale równolegle także proponuję, żebyśmy stworzyli taki ranking rzeczy, które mogłyby uchodzić za najlepsze rarytasy. A może macie swoje ulubione miejsca, które moglibyście polecić i dania właśnie tam, przy drodze. Czekam na wiadomości tekstowo albo głosowo w naszej aplikacji.
3: Chihuahua. Chihuahua.

0: W Dniu Polskiej Żywności pytamy, co najlepiej sprawdza się w drodze i jeśli chodzi o przysmaki, no i gdzie najlepiej karmią. Wiadomości w tej sprawie za pomocą naszej aplikacji tekstowo albo głosowo, ale zagadkę należy rozwiązać. Niektórzy sprawdzają, gdzie się znajduje dopiero kiedy jest już za późno. Możesz to otworzyć, ale niekoniecznie po to, żeby coś wyjąć. Czasami otwiera się ją jednym naciśnięciem, a czasami trzeba zrobić coś więcej i jest częścią większej całości, a nie wykonuje najważniejszej pracy. Takie były podpowiedzi do tej pory. No to posłuchajmy.
1: Witam, witam odnośnie zagadki, czy to będzie wlew paliwa. Chodzi mi o otwarcie wlewu paliwa, czy to może to?
2: Halo, halo, dzień dobry. Dopiero dołączyłem, także mam nadzieję, że ta odpowiedź jeszcze nie padła, ale wydaje mi się, że chodzi tutaj o klapkę od wlewu paliwa. Pozdrawiam serdecznie, Albert z Volvo.
3: Dzień dobry, Bartosz z córką Darią. W trasie to musi być wlew paliwa. Także pozdrawiamy z drogi. A jeżeli chodzi o gastronomię, to co będzie? Hot dog, nie? Będzie hot dog, pozdrawiamy.
0: No tak, jednogłośnie tutaj hot dog. Dobrze, to w takim razie z okazji właśnie tej klapki, to czy będą oklaski?
4: Czyli dobra odpowiedź.
0: Dobra odpowiedź. Trochę za szybko została podana podpowiedź numer 3, która was naprawdę bardzo szybko naprowadziła.
4: Została podana. Ciekawe, kto podał.
0: No ja podałem.
4: A. To się wyjaśniło.
0: To tak się stało. No.

0: Tomek z Peugeot, Yamahy, Zbyszek z Toyoty, Łukasz, Bartosz i Daria, Mariusz z Volvo, Łukasz ponownie, a pierwszy był Rafał z Mazdy. To wiadomości tekstowe, także brawa dla was. Zagadka rozwiązana, ale to była dopiero, moi drodzy, rozgrzewka, bo przed nami autostop, ale to po godzinie 11. Wcześniej sprawdźmy, co dzieje się na drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Ekspresowa ósemka pomiędzy Rawą Mazowiecką a Tomaszowem Mazowieckim nadal jest zablokowana w kierunku Wrocławia, niedaleko węzła i miejscowości Czerniewice. Na kilometrze 369 doszło do tragicznego wypadku busa i dwóch ciężarówek. Do tego zdarzenia doszło przed godziną 5 rano, a zatem ponad 6 godzin temu. Ruch nadal kierowany jest tam na objazdy. To utrudnienie może jeszcze potrwać do godziny 12. Na ekspresowej ósemce w Warszawie utrudnienia w kierunku Poznania cały czas utrzymują się niedaleko węzła Bemowo, gdzie na 7 kilometrze zderzyły się 4 pojazdy. Zablokowany jest tam jeden pas właśnie w kierunku zachodnim. Dużo wolniej jedzie się na trasie Majora Sucharskiego w Gdańsku pomiędzy obwodnicą a mostem na Martwej Wiśle. Podobnie na remontowanym odcinku autostrady A1 pomiędzy węzłami Kopytkowo a Pelplin oraz na trasach województw w pobliżu Rumi, Redy, Pucka i Władysławowa, a także Jastrzębiej Góry i Karwi. Kilkukilometrowy korek na A4 na Dolnym Śląsku na wysokości Zgorzelca i Jędrzychowic w kierunku Drezna, a spore spowolnienia utrzymują się także pomiędzy węzłami Mikołajowice, Legnickie Pole a Legnica Wschód w kierunku granicy państwa. Jeszcze wspomnę o Zakopiance. Tutaj oczywiście mamy korki właściwie, bo zdecydowanie wolniej jedzie się i w kierunku Krakowa, i w stronę Zakopanego. I te fragmenty najlepiej omijać trasą wojewódzką przez Chochołów i Czarny Dunajec.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: A4, Wrocław, Legnica przed zjazdem Legnica, Jawor. Osobówka uderzyła w tył naczepy tira. Służb jeszcze nie ma, mocno się korkuje. Tobo 1, 2, 3. Bardzo dziękujemy za te informacje.

0: Wicher, a specjalnie dzisiaj nie będzie przeszkadzał kierowcom. Sprawdźmy prognozę na dziś.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Podział pogodowy dość wyraźny w centrum i na zachodzie. Spokojnie, natomiast więcej chmur mamy na północy, wschodzie i południowej. I w południowej części kraju, tam miejscami pojawi się deszcz. Największą uwagę zwracamy na północny wschód, gdzie lokalnie mogą wystąpić burze.

0: nie powinny obejmować całego regionu, ale jeśli jesteście w trasie i zobaczycie przed sobą szybko rosnące chmury burzowe, warto przygotować się na nagłą zmianę warunków. Podczas burz wiatr będzie tutaj akurat porywisty, a suma opadów może sięgnąć około 10 mm. W centrum będziemy mieć dzisiaj maksymalnie około 21 stopni, na północnym wschodzie do 24, natomiast na północnym zachodzie nieco chłodniej. Najchłodniej jednak w Kotlinach Karpackich, tam około 15. Poza burzami wiatr nie powinien szczególnie przeszkadzać kierowcom, choć na południu i południowym zachodzie okresami będzie porywisty. Generalnie jednak przed nami dość spokojny pogodowo dzień. Jeśli chodzi o najcieplejsze miejsca aktualnie, to Słubice, Tomaszów Mazowiecki, Krzesiny, Toruń, Resko, Poznań, Wrocław, Mirosławiec i Świnoujście. Tutaj około 19-20 stopni. Najchłodniej aktualnie na Kasprowym. Tam mamy 8 stopni. Poza tym dosyć chłodne miejsca dzisiaj to Ostrołęka, Kłodzko, Racibórz, Kwidzyń, Olsztyn, Białystok, Łeba i Nowy Sącz.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Jesteśmy razem w trasie. Jedziemy dalej.

0: Monika Gniewaszewska pojawiła się w naszym studiu. Moniko, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Kiedy jedziesz w trasę, to myślisz sobie, o jakim przysmaku, że spróbujesz po drodze?
1: Ja mam nawet plan.
0: Są takie grzeszki?
1: To nawet chyba nie jest grzeszek.
0: Kulinarne?
1: Tak, nie, w ogóle tak tego nie postrzegam.
0: Bo masz na pewno pokrojoną w słupki marchewkę z kalarepką i do tego orzechy?
1: Nie, w ogóle.
0: Nie? A
1: mam
0: co?
1: Orzeszki, tak. Migdałki bardzo lubię.
0: Mm-hmm.
1: I plan zatrzymania się w konkretnym miejscu i zjedzenia hamburgera z halloumi.
0: Czyli masz takie miejsce, a gdzie podają takie burgery?
1: W różnych miejscach na konkretnej stacji.
0: Aha. Czyli to jest taka sieć?
1: Taka
0: i
1: sieć,
0: oni mają to w ofercie.
1: I to jest bardzo smaczne i celujemy tak, żeby to właśnie wypadło.
0: Na razie mamy hot doga na pierwszym miejscu.
1: Bez bułki?
0: Jeśli chodzi. Właśnie opowiadałem ci przed chwilą, że był pan na stacji benzynowej, ku mojemu zdziwieniu wziął dwa bez bułki.
1: A co to za hot dog?
0: I to były właśnie te parówki, które były polane keczupem i musztardą.
1: Ale ładnie Piotrek pokazuje, proszę państwa.
0: I były po prostu schowane w papierkach.
1: Ale to była Wiktoria, wiesz, z twoich dwóch
0: widać
1: palców.
0: Było, że pan był bez śniadania.
1: Bo wziął dwie bez bułki.
0: Tak. Był strasznie
1: może
0: głodny.
1: Może z sucharem gdzieś tam miał ukrytego
0: nie,
1: w kieszeni.
0: Może miał pajdę chleba schowaną

0: bocznej kieszeni w samochodzie. No dobrze, jeśli chodzi o polskie przysmaki przy drodze, jeśli się zatrzymujecie na przykład...
1: Hamburger z halloumi to mało polski, ale... Można uznać, że już tak.
0: No ktoś to wymyślił w Polsce na pewno.
1: Tak, na pewno.
0: To czekamy na propozycje. Moi drodzy, a teraz już 10 minut po godzinie 11 sprawdzamy z Moniką Gniewaszewską, co dzieje się na polskich drogach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No niestety, cały czas mamy blokady na S8 po tym tragicznym zdarzeniu drogowym, do którego doszło dzisiaj rano. Tutaj między węzłami Czerniewice, Lubochnia, w pobliżu Czerniewic, w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego, to jest łódzkie, 368 kilometr, zderzyły się dwa samochody ciężarowe i bus. Sytuacja była dosyć, no taka powiedzmy sobie, nie najlepsza. Samochód zatrzymał się, żeby zmienić koło, później dołączył do tego bus. Okazało się, że są to znajomi kierowcy, któremu właśnie koło się zepsuło. No i w to jeszcze wjechała ciężarówka. Dwie osoby poniosły śmierć, jedna osoba została poważnie ranna. No i mamy cały czas blokadę jezdni w stronę Łodzi Wrocławia, bo tutaj praca służb cały czas trwa. I w związku z tym no, mamy taką sytuację, a nie inną. Właściwie przed świtem doszło do tego zdarzenia drogowego, ale cały czas widać na mapie, że jest blokada tutaj przed Tomaszowem Mazowieckim w kierunku Piotrkowa Trybunalskiego od strony Warszawy S8 kierowcy nie przejadą. Taka jest sytuacja na S8. Zresztą ta S8 przewija się w naszych serwisach i w informacjach od służb, bo pojawiły się kolejne informacje sprzed 10 minut. To już jest Warszawa i Mazowsze, obwodnica węzeł Marki Łabiszyńska, 20 km. Tutaj mamy kolizję, dwa samochody osobowe i ciężarówka, zwężenie w stronę Wrocławia-Poznania na S8 w Warszawie. No i uwaga, to jest jedno z utrudnień, niestety, bo tych jest sporo, a na A1 też kłopoty z przejazdem są. To jest też świeża sprawa w Kujawsko-Pomorskiem, a właściwie już na Pomorzu. Pelplin, Kopytkowo, miejscowość Kornatka. Dwa samochody ciężarowe i osobówka się zderzyły i mamy dwa pasy zajęte w stronę Łodzi. No a przejazd awaryjny.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: 12,5 minuty po godzinie 11:00.

Mam voucher o wartości 200 zł na zakupy w sklepie internetowym e-parts, moi drodzy. Asortyment jest dość szeroki, więc na pewno każdy coś dla siebie wybierze, ale żeby taki voucher od nas dostać, to trzeba do nas zadzwonić pod numer 22 139 29 29. To jest specjalny numer przeznaczony dla naszego konkursu. 22 139 29 29. No i kiedy będzie jechał autostop na naszej antenie, to trzeba mieć bardzo dobre argumenty, żeby kierowca się zatrzymał. Krótko mówiąc, trzeba przekonać kierowcę do tego, żeby zatrzymał auto i zabrał nas na pokład. Jeżeli komuś się uda zatrzymać samochód, to dostanie od nas voucher o wartości 200 zł. Ale najpierw dzwonimy. 22 139 29 29.

0: Sponsorem nagród w konkursie jest Iparts, właściciel sklepu online oferującego części samochodowe. www.iparts.pl.
1: Konkurs. I kto będzie zatrzymywał z nami autostop? Halo, halo, Maciek, halo. Zdaje się z nami.
2: Halo, dzień dobry, Maćku. Halo, halo, dzień dobry, witam.
1: Dzień dobry, Maćku, skąd dzwonisz?
2: Dzwonię do was z centralnej Polski, z Mazowsza Słonecznego aktualnie, a dokładnie z Płocka.
1: No właśnie, nigdy w Płocku nie byłem, ale słyszałem, że to piękne miasto i że warto odwiedzić Płock.
2: Polecam, zapraszam, jest bardzo wyjątkowo położone.
1: Myślę sobie, że jeśli chodzi o pogodę, to bardzo podobna do tej w Warszawie, bo dzisiaj u nas niemal bezchmurne niebo, więc całkiem przyjemny dzień się zapowiada. Maćku, jakie plany na dzisiaj? Pracujesz czy jeszcze masz wolne?
2: Nie, urlop minął, szybko mija, choć był wyjątkowo długi, bo 2,5-tygodniowy, ale minął niestety, więc od poniedziałku wróciłem w szeregi kolegów z pracy.
1: Tak, organizacji.
2: I zgadzamy się z codziennością. Tak jest.
1: No dobrze, Maćku, a urlopowałeś w Polsce, za granicą, a może robisz remont w mieszkaniu?
2: W Polsce, nie, to taki standardowa forma polskiego urlopu, faktycznie remonty, ale... Nie, udało się spędzić go właściwie, wypoczynek z dziećmi w Polsce, w górach, w naszej Wiśle.
1: O, no to bardzo fajnie. Pogoda rozumiem, że dopisała w miarę.
2: Była w sam raz. Nie za gorąco, nie za zimno. Wszystko na właściwym poziomie.
1: Różnorodna. Dobrze, Maćku, za chwilę ruszy nasz autostop. Będziesz miał jakieś 20 sekund na to, żeby przekonać kierowcę, żeby się zatrzymał. Czy jesteś gotów?
2: Spróbujmy.
1: No dobra, no to auto... Auto rusza już powoli w twoją stronę, tak? I teraz jest czas, żebyś przekonał kierowcę.
2: Witam, szanowny panie. Sytuacja dość wyjątkowa. Razem z moją narzeczoną bierzemy udział, nie uwierzy pan prawdopodobnie, ale jest to wyścig autostopowy. Tylko dzięki panu możemy dotrzeć na metę. Jest to ostatni etap naszej podróży, naszego wyścigu. Jeśli będziemy pierwsi na mecie, zapewni nam to udział jakby w konkursie finałowym i tylko dzięki panu możemy pojechać.
1: No i co on na to? No dzisiaj udało się za pierwszym razem, zresztą wczoraj także. Wygląda na to, że nasz kierowca w tym tygodniu ma dosyć dobry humor. No i postanowił cię zabrać, Maćku. W związku z czym nagroda jest twoja, to jeszcze tylko słów kilka o nagrodzie.
0: Sponsorem nagród w konkursie jest Iparts, właściciel sklepu online oferującego części samochodowe. www.iparts.pl.
1: No to udało się, bardzo dobrze.
2: Dziękuję serdecznie.
1: A brałeś kiedyś udział w takich zawodach?
2: Tak, to jest prawdziwa historia.
1: A, no to już druga z tego tygodnia, bo wczoraj też była prawdziwa historia, która utkwiła mi w głowie o tacie, który ze swoim synem przygotowywali rower na retro wyścigi. Sporo tego odnawiania, a ty bierzesz udział albo brałeś udział w wyścigach autostopowych. No to cóż.
2: Tak jest, był taki wyścig i to tak on faktycznie był po takim, no po Europie, bo to chyba 3 czy 4 kraje, no nie za dalekie, bo ościenne nasze, ale... przez kilka państw.
1: Maćku, to pozdrawiamy cię serdecznie.
2: Dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego.
1: Wszystkiego dobrego. Trzymaj się. No tak, moi drodzy, to był Maciek. Jutro będzie kolejna szansa, żeby ruszyć w podróż autostopową. A już za moment, już za chwilę, w zasadzie to już teraz prawie, Monika Gniewaszewska, która szuka i sprawdza informacje drogowe i nam je przedstawi. Za krótką chwilę.

0: A teraz nadamy informacje drogowe.
1: Nadamy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Otóż nadamy kilka komunikatów z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Otóż mamy ich naprawdę sporo dziś, co niezbyt cieszy. Choć może pocieszeniem jest to, że korków nie jest zbyt dużo. Są spowolnienia na głównych trasach, ale to nie są jakieś dramatyczne korki. Utrzymuje się cały czas zator między Wrocławiem a Legnicą. Przy dojeździe do Legnicy kierowcy zwalniają przed legnickim polem, a za Wądrożem Wielkim. Tutaj w stronę Legnicy jest rzeczywiście na A4 dolnośląskim odcinku korek jadąc od strony Wrocławia, a w kierunku Legnicy on ma prawie 8 kilometrów. No a zgłoszenia od służb, tych jak wspomniałam sporo, w ciągu tych 20 minut przybyło kolejne dwa przybyły. 17, Krajowa 17, Krasny Staw Piaski, to jest Lubelszczyzna, w pobliżu miejscowości Fajsławice. 124 kilometr, zderzenie dwóch samochodów osobowych, dwie osoby poszkodowane, na droga zamknięta. 15, trasa Milicz z Koroszów, to też jest nowa wiadomość, miejscowość Świebodów, tu zderzenie dwóch autosobowych i trzy osoby poszkodowane. Droga zamknięta, a objazd został poprowadzony wojewódzką 439 w kierunku Żmigrodu, następnie S5 jedziemy, tak podają drogowcy. No i bezzmianne S8 w tym miejscu, do którego doszło dziś do tragicznego zdarzenia drogowego, to jest na wysokości miejscowości Czerniewice mniej więcej. Droga w stronę Łodzi, Wrocławia jest zupełnie zamknięta między węzłami Czerniewice-Lubochnia. Należy zjeżdżać jeszcze węzłem Czerniewice, tak żeby ominąć te blokady. Tutaj dwie osoby straciły życie, jedna została bardzo poważnie poszkodowana. To nie są jedyne utrudnienia na S8, bo kolejne są w Warszawie, na obwodnicy węzeł Prymasa Tysiąclecia Lazurowa. 7 kilometr, tu trzyosobowe i bus się zderzyły. Na szczęście bez poszkodowanych, no ale zajęty jeden pas w stronę Wrocławia Poznania. No i jeszcze węzeł Marki lub Łabiszyńska, też Warszawa, dwa samochody osobowe i ciężarówka i też zwężenie w stronę Wrocławia Poznania. Tu należy oczywiście liczyć się ze sporym korkiem na obwodnicy Warszawy S8.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

nie wygładzamy dróg, ale z nami przyjemnie się jedzie. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: drodzy, 330 km w stronę Gdańska, autostrada A1, wypadek, ciężarówka plus dwa samochody osobowe, lewy pas zamknięty, środkowy też i trzeba przejechać pasem awaryjnym. Tworzy się powoli taki dwukilometrowy korek według mnie, także uważajcie na siebie. Pozdrawiam, Marcin z Koczaka.
1: Pozdrawiamy Marcina i bardzo dziękujemy za te informacje. Zresztą zawsze, kiedy jesteście świadkami utrudnień, to warto skorzystać z naszej aplikacji, nagrać wiadomość albo po prostu napisać, jak wam jest wygodnie, a my te informacje przekażemy dalej. 19 minut do godziny 12. Dzisiaj także porozmawiamy sobie co nieco o elektrykach, bo jak się okazuje i z najnowszych badań to wynika, z najnowszych raportów raczej, takich twardych, liczbowych, że wystrzeliła sprzedaż elektryków w krajach europejskich. W Polsce jesteśmy sceptyczni. Pytanie, skąd ten sceptycyzm? Może wy macie jakąś odpowiedź też na to? O szczegółach sobie powiemy jeszcze w tej godzinie.

Moi drodzy, Europa coraz mocniej przesiada się do samochodów elektrycznych. W lipcu na 16 najważniejszych europejskich rynkach elektryki stanowiły już prawie 6% wszystkich nowych rejestracji. W Unii ich sprzedaż wzrosła rok do roku aż o 40%. A jeśli chodzi o Polskę, tutaj obraz wygląda zupełnie inaczej. U nas elektryki stanowiły zaledwie 4% nowych rejestracji. To jeden z najsłabszych wyników w Europie. Dla porównania w Niemczech było to ponad 29%, a we Francji 30%. Pytanie, czy nie chcemy elektryków, czy odstraszają nas ceny, infrastruktura i zasięg, czy może po prostu nie wierzymy jeszcze w tę motoryzacyjną rewolucję i co ciekawe, na europejski wzrost sprzedaży wpływają także coraz wyższe ceny paliw. Czekam na wasze komentarze. Moi drodzy, dlaczego samochody elektryczne, nowe samochody elektryczne w Polsce nie są zbyt popularne, a w Niemczech i we Francji już tak. Nasza aplikacja do waszej dyspozycji, a za kilka minut u nas informacje drogowe.

0: pozostaje na bardzo niskim poziomie.
1: Bo my się chyba boimy.
0: Ja jeździłem samochodem elektrycznym tak krótko, co prawda, i całkiem dobre miałem wrażenia.
1: Ja nie wiem, my się chyba boimy. Jesteśmy tacy zachowawczy. Ale ja mam takie wrażenie, że my tak boimy się do przodu.
0: Myślę sobie, że gdybym miał pojechać na Podkarpacie, nie wiem, do Ustrzyk.
1: No
0: tak?
1: Właśnie, już się boisz, że nie ma ładowarki.
0: I myślę sobie, no a jeżeli nie byłoby ładowarki? W ogóle jak to właśnie się ładuje, tak, w trasie?
1: A tu problem, nie problem.
0: Z kolei właśnie, Maciek Kacperek zawsze mówi, nie, że to można naładować.
1: Prawda?
0: Tak, wszędzie naładujesz.
1: Tak. I on chyba ma rację tak naprawdę. Tylko my mamy takie wyobrażenie i wszystkiego się boimy. Nie bójmy się.
0: Moi drodzy, jak to wygląda u was? Może ktoś jeździ, użytkuje, może powiedzieć, czy miał
1: ale
0: takie obawy.
1: Troszkę pewnie się zdenerwowali niektórzy nasi słuchacze.
0: Zobaczymy, no. Czekamy w aplikacji na komentarze.
1: Ja się boję.
0: A teraz Monika Gniewaszewska o tym, co na drogach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No utrzymuje nam się ten korek na A4 dolnośląskim odcinku. Ponad 8-kilometrowy on jest niestety między Wrocławiem a Legnicą. W stronę Legnicy się utworzył i jest za Wądrożem Wielkim. Wjeżdżają w niego kierowcy i muszą swoje odstać albo powoli jechać. Tak chyba lepiej powiedzieć, bo przejazd jest w stronę Legnicy A4. Tak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o korki. Też spowolnienie za Wrocławiem, tuż za Wrocławiem w stronę Legnicy też kierowcy wjeżdżają, ale już to spowolnienie nie jest aż tak duże. Spory ruch na obwodnicy Krakowa. Tutaj też notujemy spowolnienia i koreczek mały w okolicach węzła Kraków Południe w stronę Śląska, ale bardzo duży ruch jest w ogóle na obwodnicy Krakowa. I to na obu jezdniach. I też uwaga, ostrzegamy was przed korkiem, przed Libertowem, jadąc od strony Mogilan, od strony Zakopanego. Tutaj prace drogowe sprawiają, że właśnie jest taki zator. No i na Mazowszu, to już jedziemy na S8. Tutaj sporo utrudnień jest niestety na tej S8. Oprócz tego tragicznego zdarzenia drogowego cały czas zamknięta jest S8 między węzłami Czerniewice, Lubochnia w stronę Wrocławia po tragicznym zdarzeniu, bo tutaj dwie ciężarówki brały udział w wypadku i busy, dwie osoby poniosły śmierć, jedna została poszkodowana i cały czas pracują służby. No to jeszcze na S8 mamy dwa utrudnienia, one wszystkie są w Warszawie na obwodnicy. S8 w Warszawie to jest węzeł Prymasa Tysiąclecia Lazurowa, 7 kilometr, zwężenie w stronę Wrocławia na 7 kilometrze, tak jak wspomniałam, i kolejne zwężenie mamy na 20 kilometrze, to między węzłami Marki Łabiszyńska, też w stronę Wrocławia Poznania na S8 obwodnicy jest zwężenie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Nasz słuchacz pisze a propos elektryków. Infrastruktura odstrasza i brak konkretnych dopłat. Na przykład w Niemczech do elektryka państwo dopłaca 6000 euro. To Jacek z Wrocławia. Pozdrawiamy, dziękujemy za komentarz i oczywiście czekamy na inne komentarze w tej sprawie. Na zegarze 7 do 12. Za kilka minut u nas najnowsze informacje pogodowe.

0: Na zegarze minęła godzina 12.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dzisiaj bez sensacji, jeśli chodzi o pogodę. Jeśli jesteście w centrum albo na zachodzie Polski, możecie liczyć na spokojniejszą aurę. Więcej chmur i miejscami deszcz mamy na południu oraz na północnym wschodzie. I właśnie północno-wschodnia część kraju pozostaje dzisiaj miejscem, które warto obserwować. Lokalnie mogą pojawić się burze. Opady deszczu w czasie burz mogą być tak do 10 mm i do tego porywisty wiatr. Temperatura dzisiaj od około 18 stopni na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich, przez 21 w centrum, do 24 na północnym zachodzie. W kotlinach karpackich zaledwie około 15 stopni. Jeżeli macie przed sobą jazdę, warunki powinny pozostać na ogół dobre. Wieczorem zrobi się spokojniej, ale pojawi się inna rzecz, na którą kierowcy powinni uważać, a chodzi o lokalne mgły. Widzialność miejscami może spaść do około 300 metrów. Warto pamiętać o tym, szczególnie jeśli wracacie późnym wieczorem albo będziecie ruszać wcześnie rano.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jesteśmy razem w trasie, 2 minuty po godzinie 12.

0: Monika Kniewaszewska o sytuacji na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No, rzeczywiście to była krótka zapowiedź. Nie chce ze mną rozmawiać Piotrek, no trudno.

0: trudno, jakoś to muszę przeżyć.
1: Moniko, ja chcę bardzo, tylko że teraz...
0: Ważniejsze sprawy są.
1: Po prostu jestem nieśmiały.
0: Aha, no to ja cię ośmielę, ale to po serwisie.
1: Dobrze.
0: Wracamy więc na drogi. Bez zmian na tych naszych drogach. Cały czas na S8 pracują służby po zdarzeniach drogowych. Do dwóch doszło na obwodnicy Warszawy. Tutaj cały czas ostrzegamy was, że S8 w Warszawie jest zajęta między węzłami Prymasa Tysiąclecia Lazurowa. Na 7 kilometrze jest zwężenie w stronę Wrocławia, Poznania. 3 samochody osobowe i bus. Na szczęście bez poszkodowanych i S8 jeszcze w innym miejscu, bo na 20 kilometrze to jest już właściwie dojazd do Warszawy, węzeł Marki Łabiszyńska, 20 kilometr, 2 samochody osobowe i ciężarówka i też jest zwężenie na tej samej jezdni w stronę Wrocławia, Poznania. No i cały czas ta S8, gdzie pracują służby już w Łódzkiem, tragiczne zdarzenie drogowe jeszcze przed godziną 5, węzeł Czerniewice Lubochnia, cały czas zamknięta jest trasa w stronę Wrocławia na wysokości Czerniewic na 368 kilometrze. Tu jeden z samochodów ciężarowych zepsuło mu się koło, zatrzymał się na poboczu. Dojechał bus do tegoż pojazdu. Prawdopodobnie kierowcy znali się i ten, że kierowca busa chciał pomóc temu z ciężarówki. No i wjechał w nich niestety, ale kierowca innego samochodu ciężarowego. Bilans tego zdarzenia to 2 osoby, które straciły życie. Jedna jest poszkodowana i jest ranna, przewieziona do szpitala, a S8 wciąż zamknięta na jezdni w stronę Wrocławia na wysokości miejscowości Czerniewice. To nie są jedyne utrudnienia, oczywiście zgłoszenia od służb, bo cały czas aktualne są te na S5 na przykład. Węzeł Śmigiel Północ, Kościan Południe, miejscowość Kobylniki w Wielkopolsce, 21 kilometr. Ciężarówka się zepsuła, stoi na jednym pasie jezdni w stronę Poznania. No i cały czas uważajcie, bo na A1 Pelpin Kopytkowo, 2 pasy zajęte w stronę Łodzi na wysokości miejscowości Kornatka na 55 kilometrze po zderzeniu 2 samochodów ciężarowych i auta osobowego.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama. Eurojazda. Wygraj 300 zł. Codziennie w wysokich obrotach. Policz z Robertem Kilenem, ile kilometrów wspólnie przejedziemy podczas audycji. A po godzinie 17 odpowiedz na pytanie i wygraj. Eurojazda w PRK Polskim Radiu Kierowców.
3: Od poniedziałku do piątku. Zapraszam, Robert Kilen.
2: Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.
4: To była reklama.
1: Dlaczego tak się dzieje, że w Polsce auta elektryczne są mniej popularne niż na przykład w Niemczech czy we Francji? Samochody elektryczne są fajne, ale te prawdziwe są na benzynę, napisał Bolecki. I jeszcze jedna wiadomość, jeżdżę w pracy, jest bardzo przyjemnie. Pozdrawiam, Piotr z komunikacji Warszawa. No i rzeczywiście piękny autobusik warszawski z zieloną rejestracją. No właśnie, całkiem przyjemnie pewnie się taki podróżuję. Ja już dawno nie jechałem akurat autobusami, bo zazwyczaj wybieram tramwaj, ale tramwaj to też przecież pojazd elektryczny. Moi drodzy, o tych elektrykach sobie jeszcze dzisiaj porozmawiamy. Jedziemy dalej, 14 po 12.

0: Sprzedaż aut elektrycznych w Unii Europejskiej wzrosła rok do roku o 40%. W niektórych krajach, na przykład w Niemczech, 29% nowo rejestrowanych aut to są właśnie elektryki, we Francji 30%, a w Polsce 4%. Dlaczego jesteśmy sceptyczni, jeśli chodzi o auta elektryczne? Słuchamy.
1: W sprawie aut elektrycznych i małej popularności w Polsce, wydaje się mi, że to jest słuszne stwierdzenie, że my się boimy tych aut, tylko dlatego, że my myśląc o aucie elektrycznym, czy w ogóle o zakupie auta, myślimy o autach, które mają jeździć kilkaset kilometrów w ciągu jednej, że tak powiem, podróży. Dlatego boimy się, że nie naładujemy go i tak dalej, i tak dalej. Francuzi, Niemcy chyba bardziej kupują elektryczne auta, aby poruszać się po mieście, czyli tam nie ma tego problemu, co ja zrobię, gdy mi się rozładuje bateria, bo tam jest się, że tak powiem, wokół komina, więc łatwo jest ładować. To jest chyba ta różnica, że Niemcy, Francuzi, Europa myśli o autach elektrycznych jako auto miejskie, tu, teraz i na co dzień, a my ciągle o aucie myślimy jako aucie, który ma nas zabierać gdzieś w podróż, a nie tylko wokół tak zwanego komina.
0: No dobrze, no ale dziękujemy bardzo za ten głos. Jeśli chodzi o jazdę po mieście, no to mamy dosyć dobrze rozwiniętą w wielu krajach, w Polsce także komunikację miejską, są też rowery, inne środki transportu. Nie wiem, czy do tego potrzebny jest samochód. Oprócz tego jeszcze, no chyba, że na zakupy jakieś większe. Oprócz tego pytanie, czy to jest ekologiczne, żeby właśnie wykorzystywać samochód do takich doraźnych celów. I jeszcze jedna sprawa, która przychodzi mi do głowy, to jest sprzedaż takich samochodu elektrycznego. Kiedy jego bateria już ma za sobą ileś cykli naładowań i rozładowań, podobno później trudno takie auto jest sprzedać. Wydaje się, że spalinówki, mimo że tam więcej może się zepsuć, jednak niektórzy twierdzą, że są bardziej ekologiczne. Ciekaw jestem, co wy na to. No i czekam także na komentarze tych, którzy na co dzień korzystają z aut elektrycznych i mogą coś na ten temat powiedzieć, jak ono się sprawdza w dłuższej podróży, ale także w takiej doraźnej po mieście, no bo czasami też jeździmy po mieście, wiadomo, hybryda tutaj jest świetnym rozwiązaniem, a jeśli chodzi o auto elektryczne, to także zdaje się, że nie najgorszym, tylko pytanie też o to, skoro chcemy być tacy ekologiczni, to gdzie ta ekologia jest, jeżeli to ma być taka jednorazówka, która jednak jest dosyć droga, no i sporo zasobów zostało użytych do tego, żeby takie auto wyprodukować. Nasza aplikacja jest do waszej dyspozycji.

0: świat.
1: Taka muzyka przy ognisku, Moniko, prawda?
2: Ale ładna była, wiesz, jakoś tak wciągnęła.
1: Rozmarzyła się.
2: Tak, tak, nawet nie wiem, czy coś powiem.
1: Ale dobrze, że
2: radio lubi ciszę podobno teraz już. To
1: tak?
2: Są takie czasy, tak.
1: Tak, że... No to może pomilczmy, ale nie, co szefostwo
2: ale nie
1: na to.
2: Na antenie.
1: No właśnie. Dobrze, to poproszę sygnał.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: No idealnie to zrobiłeś, muszę powiedzieć. Wracamy
1: Dziękuję.
2: Na drogi, tak. Mamy korek na A1, ale on jest spowodowany zdarzeniem drogowym, więc przejazd jest, ale niestety mocno utrudniony. Korek jest na Pomorzu, między Pelplinem a Kopytkowem. W miejscowości Kornatka doszło do zderzenia dwóch samochodów ciężarowych i auta osobowego, a więc trzy pojazdy się zderzyły, w tym duże. No i w związku z tym dwa pasy są w stronę Łodzi zablokowane. Na 55 kilometrze przejazd jest, ale pasem awaryjnym, no i to niestety skutkuje właśnie tym korkiem, który mamy na A1. Ponad 6-kilometrowy taki zator jest dla kierowców, którzy jadą od strony Nadmorza, a w kierunku na południe, w kierunku Łodzi. To jest na trasie między Gdańskiem a Grudziądzem. To tutaj na A1 natkniecie się na ten korek między właśnie za Pelplinem, tak naprawdę, a przed Grudziądzem. A skoro jesteśmy na północy kraju, no to tutaj obwodnica Trójmiasta. Ona wygląda bardzo dobrze. Przejazd płynny odbywa się i na S6, i na S7, chociaż uwaga, bo przed chwilą dosłownie dostaliśmy informację, że na S6 na trasie Szemut-Luzino w pobliżu miejscowości Sychowo na 13 kilometrze ciężarówka się zepsuła, miała wystrzał opony, jak donosi komunikat Generalnej Dyrekcji. No i w związku z tym auto stoi na jednym pasie jezdni prowadzącym w stronę Szczecina. To nie jest w tej chwili odczuwalne dla kierowców korzystających z tej trasy, bo tu nie widać specjalnie spowolnienia korka, no ale uważajcie, bo dziś już mieliśmy tragiczne zdarzenie właśnie w związku z wystrzałem opony, z wymianą koła na S8. Cały czas trwa blokada w Łódzkiem. Tu cały czas pracują służby, bo doszło do śmiertelnego wypadku. Dwie osoby straciły życie między węzłami Czarniewice-Lubochnia. Dwóch kierowców pojazdów, jeden ciężarowy, drugi busa, na wysokości miejscowości Czerniewice, na jezdni prowadzącej w stronę Wrocławia. Cały czas mamy blokadę. No i dosłownie przed chwilą pojawiły się utrudnienia na A1 w Łódzkiem też. Węzeł Tuszyn, Łódź Południe, 329 kilometr. Trzy pojazdy znów. Dwa osobowe, jeden ciężarowy i zwężenie mamy na pasie prawym i lewym w stronę Gdańska.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Ta nasza niespieszna, niezobowiązująca dyskusja a propos elektryków się toczy. Elektryki są super pod względem parametrów, ale ładowanie. Ja nie mam nawet perspektywy, żeby mieć ładowarkę w domu, bo parkuję 200 metrów od domu. Jak ładowanie do pełna będzie trwało plus minus tyle, co tankowanie i wystarczy mi na 800-900 km, to się przesiądę. To przewóz PW napisał do nas taką wiadomość. Czekam na wasze komentarze w tej sprawie. Dlaczego tak się dzieje, że w niektórych krajach te elektryki sprzedają się chętnie, jak świeże bułeczki prawie, i te liczby rejestracji rok do roku wzrastają o naprawdę kilkadziesiąt procent, a w Polsce troszkę to tak nam pełznie.

0: Czy przesiedlibyście się na auto elektryczne albo kupili używane? Nasz słuchacz pisze, mity i uprzedzenia to jedno, a tak naprawdę cena. Kupujemy auta tańsze, używane, a przy elektrykach to już w ogóle ludzie się boją, bo jak ocenić stan baterii? Pozdrawiam, użytkownik już trzeciego elektryka w rodzinie, dwa kupione jako używane auta. No właśnie, to Sławro napisał. Pytanie, jakie tutaj parametry trzeba sprawdzić, czy są na to jakieś sposoby, czy bardziej na chybił trafił, nie wiem, i kierujemy się bardziej wyglądem karoserii. Gdybyś mógł ewentualnie rozwinąć, to byśmy byli wdzięczni. A jeśli chodzi o komentarze z naszych notatek głosowych, no to słuchamy.
1: A dla mnie brak zainteresowania kupnem tych elektryków to też jest taka trochę polska mentalność. Ludzie przez wiele lat sami sobie coś naprawiali przy tych samochodach, mieli na to wpływ. W elektrykach tego nie ma tak naprawdę i nic nie można sobie samemu czy poprawić, czy naprawić, czy zmodyfikować. I to też na pewno jest jakiś lęk przed tym, że człowiek jest zdany całkowicie na serwis i jak to się w cudzysłowie rozkraczy, to jesteśmy już zdani tylko i wyłącznie na lawetę i dodatkowe koszty tak naprawdę. Tak dla mnie osobiście to też jest jakieś trochę deprecjonujące to, że ten samochód nie jest w ogóle słyszalny. To może być dziwne, ale lubię słyszeć, że silnik pracuje, jak pracuje, z czego mogę też jakieś wnioski wydobyć.
0: Bardzo dziękujemy za komentarz. No właśnie, i wygląda też na to, że no a propos ekologii. Ekologicznie byłoby mieć jeden samochód, który długo jeździ, a tu tak naprawdę tworzy nam się kolejny rynek samochodów, które mają być tak zwanymi samochodami po mieście, bo nawet jeżeli kupimy sobie elektryka po mieście, no to one zazwyczaj mają mniejsze baterie, zasięg do 350-400 km i one są tańsze, bo są też takie elektryki, które mają dużo wyższy zasięg, no i oczywiście tak kim możemy pojechać w trasę. W każdym razie zaznacza nam się rynek samochodów dalekobieżnych i takich, z których będziemy korzystać do jazdy wokół tak zwanego komina. No i tutaj znowu będzie być może taka propozycja, że jak chcesz mieć auto do wszystkiego, to najlepiej mieć w tym przypadku dwa. Wasze komentarze w naszej aplikacji.

Głogów, ulica Obrońców Pokoju, przed skrzyżowaniem z Kossaka potrącenie rowerzysty, służby na miejscu, zwężenie do skrajnych pasów w obie strony. Tobo 1, 2, 3 to informacja z naszej aplikacji. Za 10 minut będzie godzina 13. Jesteśmy razem w trasie. Margaret śpiewa, ale dzieją się różne rzeczy na drogach, niekoniecznie

0: przyjemne, czasami tragiczne, więc uważajmy, a teraz sprawdzamy, jak wyglądają szczegóły.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Zniknął korek z dolnośląskiego odcinka A4. To jest dobra wiadomość. Chodzi o odcinek Wrocław-Legnica. Tutaj spory był za Legnickim Polem, a właściwie za Wądrożem Wielkim w stronę Legnicy. Utrzymywał się około 7-kilometrowy zator. Teraz już w stronę Legnicy nie ma. Jest bardzo niewielkie spowolnienie za Legnickim Polem na A4. To są dobre wiadomości z A4, natomiast nieco gorsze z A1. Tutaj dwa utrudnienia. Jedno z nich to jest wiadomość od służb z Łódzkiego, węzeł Tuszyn, Łódź Południe, tu na 329 kilometrze. Uwaga, bo mamy zajęte dwa pasy w stronę Gdańska. Ruch odbywa się pasem awaryjnym, bo doszło do zderzenia trzech pojazdów, dwóch aut osobowych i samochodu ciężarowego. Nie ma poszkodowanych, ale szacują służby, że około 2,5 godziny będą trwały te utrudnienia, więc dosyć długo. Kolejne utrudnienia na A1 to na Pomorzu już, Pelplin Kopytkowo, tutaj jest korek. Miejscowość Kornatka, też zajęte są dwa pasy, ale w stronę Łodzi. I też mamy zderzenie trzech pojazdów, ale dwóch samochodów ciężarowych i auta osobowego, też na szczęście bez poszkodowanych. No i A4 wywołana do tablicy odezwała się. Dolnośląski odcinek, trasa węzeł Chojnów-Lubiatów na wysokości węzła Chojnów. Uważajcie, na 74 kilometrze zepsuł się samochód ciężarowy, auto stoi, blokuje przejazd w stronę Wrocławia. Na razie nie jest to odczuwalne specjalnie dla kierowców jadących tym odcinkiem A4, no ale zobaczymy, jak sytuacja się rozwinie. Na razie przejazd odbywa się tutaj płynnie, ale uważajmy, sami zwolnijmy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Robert Killen na miejscu.
1: Dzień dobry,
0: więc to oznacza, że wskakujemy za moment na wysokie obroty.
1: Tak jest, po Kid Rocku, tuż pod Kid Rocku.
0: I po Patrycji Markowskiej. A jeśli chodzi o W Trasie, to ja już bardzo dziękuję. Zapraszam na jutro, Piotr Firan, do usłyszenia.

0: 13 minęła, zaczynamy wysokie obroty w PRK w Polskim Radiu Kierowców.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: O 13, 13 stopni Celsjusza w Bielsku-Białej i tam jest najchłodniej w tym momencie. 13 stopni zaledwie w Bielsku-Białej, jak powiedziałem. Najcieplej w Słubicach na zachodzie Polski, 22 pokazują termometry. Czy będzie cieplej? Będzie, ale niedużo cieplej. Do 24 stopni na północnym zachodzie przewidują synoptycy na dzień dzisiejszy. Jeżeli chodzi o aurę, no to wydane ostrzeżenia przed mgłami w północno-wschodniej części kraju. Aż do Gdańska właściwie obowiązują te ostrzeżenia, czyli jakbyśmy pojechali sobie A1 do Grudziądza od strony północnej, no to na wschód od tej linii wszędzie ostrzeżenia przed mgłami wydali synoptycy, ostrzegają przed widzialnością do 200 metrów zaledwie. Jeżeli chodzi o

0: Zachmurzenie, jak powiedziałem, małe bądź umiarkowane, tylko na północnym wschodzie okresami może być duże i tam jakieś opady deszczu mogą się pojawić. Wiatr słaby bądź umiarkowany, wieje na ogół z północnego wschodu i ze wschodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dzień dobry, kłaniam się, jedziemy razem od godziny 13. Na wysokich obrotach oczywiście Robert Kinen, a to Red Hot Chili Peppers. Na rozgrzewkę, no skoro tak chłodnawo się zrobiło, no to będzie cieplej muzycznie w wysokich obrotach. Zapraszam raz jeszcze i jedziemy.

0: 9 minut po godzinie 13, cały czas na wysokich obrotach w PRK w Polskim Radiu Kierowców od godziny 13. Przypominamy za chwileczkę rozgrzewka szarych komórek. Dziś, nie wiem czy wiecie, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, ale mamy Dzień Polskiej Żywności. Dzień Polskiej Żywności, to zobowiązuje. Trzeba jakąś polską żywność dziś zjeść, żeby uczcić. Na przykład Monika zjadła twarożek polski.
1: Naprawdę? Kiedy? Bo to chyba przez sen.
0: Przez sen twarażek? Zjadła, proszę bardzo.
1: Twarażek zjadła?
0: Nie każdy potrafi jeść przez sen, a Monika potrafi. Dobra, Dzień Polskiej
1: Aż
0: Żywności.
1: Się przestraszyłam.
0: Zapamiętaj to.
1: Już się boję, nie będę spała teraz przez ciebie.
0: I teraz taka sytuacja w restauracji. Czasem zamawiamy polską żywność. Jeden pan zamówił polską żywność w restauracji, prawda? Mhm. Mogę powiedzieć nawet co? Golonkę.
1: Golonkę.
0: I potem zjadł i był nieusatysfakcjonowany.
1: Za mało?
0: Nie, za dużo chciał kelner, żeby zapłacił. I oto taka sytuacja.
2: Proszę pana, nie pomylił się pan?
3: Ja? Nie. Ta golonka ważyła...
0: No właśnie, ile ważyła golonka? To jest moje pytanie do was, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze. Ile ważyła ta golonka?
1: Musiała być ciężka.
0: Musiała być ciężka, tak. Ile ważyła ta golonka według pana kelnera i panów kucharzy zresztą też? Ile ważyła? Jeżeli wiecie, zapraszam do aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. A teraz Monika Gniewaszewska i wiadomości drogowe.
1: Drogowe.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i niestety, ale utrudnienia na drogach naszych. Co prawda ruch jakby coraz mniejszy, ale utrudnień cały czas sporo. Jeśli chodzi o ten ruch, no to on rzeczywiście zmalał na przykład na dolnośląskim odcinku A4 Wrocław-Legnica, czy też Katowice-Wrocław. A4 tutaj w pełni przejezdna, bez zatrzymań, bez korków.

0: Natomiast no, obwodnica Krakowa cały czas trzyma się nieźle, w cudzysłowie, bo tu korki są na obwodnicy Krakowa. Korek jest w okolicach węzła Kraków Południe, no a później po bramki w Balicach ciasno i to na obu jezdniach. Ciasno też, tak podejrzanie, bo tutaj rzadko zdarzają się kłopoty z przejazdem. Ostrzegamy Was więc na S1 i to między granicą a Żywcem. To dosyć długi odcinek, aż takiego korka spowolnień nie ma. Bardziej może przed Żywcem i za Żywcem, o tak, w stronę Żywca i w stronę granicy na S1. Tkniecie się na taki zator spowolnienie. No a jeśli chodzi o zgłoszenie od służb, no to mamy dwa z A1, trasa węzeł Tuszyn Łódź Południe. Tu na 329 km tylko pas awaryjny jest dostępny dla kierowców jadących w stronę Gdańska. Podobna sytuacja, tylko pas awaryjny jest na A1 dostępny na Pomorzu, na trasie Pelplin-Kopytkowo w stronę Łodzi, tutaj na wysokości Kornatu. Taką mamy sytuację. Też na A4 pojawiły się kłopoty z przejazdem na Dolnym Śląsku, ale tak jak wspomniałam, nie widać specjalnie spowolnień na A4. Chodzi o odcinek Chojnów-Lubiatów. Między tymi węzłami w okolicach węzła Chojnów. Uważajcie, na 74 kilometrze mamy samochód ciężarowy, awaria jest i zablokowany jeden pas w stronę Wrocławia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to w Dniu Polskiej Żywności pytam o golonkę. Ile ważyła ta golonka?
3: Proszę pana, nie pomylił się pan?
4: Ja? Nie. Ta golonka ważyła...
2: No właśnie, ile ważyła golonka? To zasadnicze pytanie rozgrzewkowe dziś w Wysokich Obrotach. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Trzymam kciuki jak zwykle oczywiście.

0: No to jak to jest z tą golonką, moi drodzy? W Dniu Polskiej Żywności pytam o wagę golonki. Wiadomo, 1,60 kg. Pozdrawiam, Piotrek, komunikacja Wawa, tak napisał Piotrek. Piotrek myśli, że 1,60 kg. Ba! Kadaś życzy miłego dnia i również potwierdza to, co Piotrek napisał, czyli 1,60 kg. Panowie, nie! To nie jest dobra odpowiedź.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Golonka ważyła 1,20 kg. Pozdrawiam, Jacek ze Skody.
0: Pozdrawiam, Jacku ze Skody.
2: Cześć, Jaco Wrocław.
0: Cześć, Jaco.
2: Golonka ważyła 1,20 kg. Chyba. Pozdrawiam, cześć.
0: Pozdrawiam. 1,200 kg, tak napisał Włodzimierz. I też nie zgadzam się z wami, panowie. 1,20 kg to nie jest dobra odpowiedź. 1,60 kg to nie jest dobra odpowiedź.
3: Cześć, Robercie.
0: Cześć.
3: Odnośnie konkursu. W filmie Sztos kelner podał golonkę, która ważyła 1,5 kg. No można było się najeść. Pozdrawiam, Jarek z Krakowa.
0: Można było się najeść, twierdzi Jarek z Krakowa. Robert Skoroli potwierdza to, co mówi Jarek. 1,5 kg. Nie! Nie tyle ważyła golonka, ile ważyła ta golonka. Przypomnijmy raz jeszcze może to, co się wydarzyło. Pan zjadł golonkę, kelner mu przyniósł rachunek, ten nie do wiary, nie, że tyle ważyła ta golonka, ale kelner się upierał. Za chwileczkę to przypomnimy, pamiętajcie, pytanie brzmi, ile ważyła golonka? Tak brzmi to pytanie.
4: Proszę pana, nie pomylił się pan?
5: Ja? Nie. Ta golonka ważyła.
0: No właśnie, ile ważyła golonka? Jeżeli wiecie, ile ważyła golonka, zapraszam. Trzymam kciuki. Za chwileczkę mam nadzieję, że to rozwiążemy.

0: No to jak to jest z tą golonką? W Dniu Polskiej Żywności o to pytamy w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. No oczywiście w wysokich obrotach. Ile ta golonka ważyła? Poprawiam się, pisze Włodzimierz, 1,80 kg. Z talerzem będzie 1,2 kg. Pewnie tak. Pewnie tak. 1,80 kg, odpowiedź do zagadki. Dawid z Volvo też tak twierdzi. Paweł z Dafa, ta golonka to 1,80 kg ważyła. Czy rzeczywiście...
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Ja w sprawie tej sceny z filmu. Ta golonka ważyła 1,80 kg. Pozdrawiam, Rafał.
0: Tak, Rafale, no skoro tyle osób twierdzi, że 1,80 kg, to nie mogę się nie zgodzić. Ignacy 01 wiedział, Ania Starnowa, Jarek ze Skody, Justyna z Alfy, Ewa, Miluś Skork, Jacek z Wrocławia. Kto jeszcze wiedział i powiedział?
2: Dzień dobry, Wiktor i Lilka z tej strony. Golonka w filmie Sztos ważyła 1,80 kg. Pozdrawiam serdecznie całe radio i słuchacze.
0: Pozdrawiam serdecznie, oczywiście, że tak. 1,80 kg. Jacek z Wrocławia też tak napisał. Hej Robercie, kto tu? A, Czupur z Durango. Golonka ważyła 1,80 kg, to jest dobra odpowiedź. Krzysztof z Paserati, Piotr z Wawy, Hania z Mondeo, świetna odpowiedź, Haniu.
3: Witam, Piotr. Witam, z Wrocławia. Piotrze. Golonka ważyła 1,80 kg, taka malutka. Pozdrawiam.
0: Tak jest, 1,80 kg. Krzysztof z Volvo, Kasia, Daniel i Olgierd z Kodiaka też wiedzieli, że 1,80 kg. Peter, Waldek ze Słonecznego Olsztyna, proszę bardzo. 1,80 kg, panie Robercie, pisze Małcin i ma rację. A kto miał rację i kto napisał najszybciej dobrą odpowiedź? Hubert był najszybszy spośród tych, którzy pisali, a spośród tych, którzy nagrywali?
4: Golonka ważyła 1,80 kg i to jest cytat z filmu Sztos. Pozdrawiam, Artur.
0: Artur. Hubert i Artur, panowie, możecie pozdrawiać kogo chcecie. W aplikacji napiszcie albo nagrajcie pozdrowienia, a my do waszych pozdrowień dołączymy piosenkę, oczywiście dla tych, których pozdrawiacie. Dowód na to, że 1,80 kg, proszę bardzo.
5: Proszę pana, nie pomylił się pan?
6: Ja? Nie. Ta golonka ważyła 1,80 kg. Jak pan chce, to możemy spytać kucharza. Ta golonka 1,80 kg ważyła, tak?
7: Tak.
8: Tak.
0: Tak, oczywiście. Tak. 1,80 kg, oczywiście.
8: Mogła i więcej, prawda?
0: Mogła i więcej, oczywiście.
8: Dobrze, że tylko tyle.
0: Tutaj Monika i Jerzy z Audi trafnie zauważyli, że Cezary Pazura nie chciał zapłacić Grzegorzowi Skrzeczowi. Boksera trafnie, Moniko i Jerzy, rozpoznaliście, natomiast no, z wagą.
8: Średnio.
0: Średnio, tak, bo to była waga.
8: Ile?
0: Ciężka.
8: Ciężka.
0: Ciężka, a tutaj tylko 1,5 kg Monika i Jerzy z Audi.
8: O 300 gramów za mało.
0: Tak jest. Zjadłabyś taką dużą golonkę?
8: No pewnie.
0: Naprawdę?
8: Dwie. Spokojnie.
0: Proszę bardzo. Kobieta, która wie, że wiele
8: je
0: potrafi.
8: Golonki.
0: Je golonki. Teraz wam powie, co się dzieje na polskich drogach. Brawa jeszcze dla wszystkich tych, którzy wiedzieli, że 1,80 kg to jest dobra odpowiedź. A teraz już Monika Gniewarzyska i wiadomości drogowe.
8: Zapraszam.
9: PRK. Polskie Radio Kierowców.
8: No i na początek dobra wiadomość za jedynki. Węzeł Tuszyn, Łódź Południe, Łódzkie. Dwa samochody osobowe się tu zderzyły i ciężarówka.

0: Mieliśmy w stronę Gdańska tylko pas awaryjny dostępny dla kierowców, no a teraz mamy zgłoszenie od służb, że utrudnień tutaj nie ma. Natomiast pojawiły się kłopoty z przejazdem na S7 na Pomorzu, czyli na obwodnicy Trójmiasta, węzeł Gdańsk-Port, Gdańsk-Południe. Tutaj jest korek widoczny dość mocno. Na wysokości węzła Gdańsk-Lipce na 2 km zderzyły się 2 auta osobowe. Nie mamy informacji o poszkodowanych, ale zwężenie jest w stronę Gdyni. Na S6 w Zachodniopomorskiem pojawiły się też kłopoty z przejazdem. Węzeł Koszalin Wschód, Koszalin Północ. W pobliżu Koszalina na obwodnicy Koszalina 129 km osobowy zderzył się z ciężarowym. No i też na szczęście bez poszkodowanych, ale zwężenie mamy w stronę Szczecina. No i niestety bez zmian cały czas na S8. Ta wciąż zamknięta jest w Łódzkiem w stronę Wrocławia. Po tym tragicznym zdarzeniu drogowym, do którego doszło nad ranem między węzłami Czerniewice-Lubochnia, samochód ciężarowy śmiertelnie potrącił 2 osoby i też jedna osoba została poszkodowana, jest ranna. I cały czas mamy blokadę tutaj na S8 między węzłami Czerniewice-Lubochnia na wysokości Czerniewica, więc cały czas obowiązuje kierowców objazd.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Wracam na wysokie obroty muzyczne, oczywiście w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Za 28 minut będzie godzina 14.

Dzień polskiej żywności. Ja dziś zjadłem polskiego łąbki. Proszę bardzo, pisze Andrzej, na deser wafelka. Też o polskiej nazwie Polo się nazywa. Niektórzy mówią, że z Polski. No był z Polski, tak. A na kolację planuję zjeść kanapki z polędwicą. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Polska żywność dziś króluje. Teraz kolejna zagadka. Na rozruszanie żarzych komórek będzie... Nie trzeba będzie znać golonki, wagi golonki, ale trzeba będzie troszkę pomyśleć. Myślę, uwaga, uwaga, zna to elektryk, sommelier, piłkarz i kierowca. O co pytam? Co zna elektryk, sommelier, piłkarz i kierowca? Jeżeli wiecie, zapraszam do aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Myślę, że to pstryk. I albo się wie, albo się nie wie. Elektryk, sommelier, piłkarz i kierowca to znam. O co pytam? Aplikacja czeka na wasze odpowiedzi. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Czekam ja z niecierpliwością na odpowiedzi. Za 20 minut będzie 14, a my ciągle na wysokich obrotach.

Czas na koncert życzeń. Hubert, pozdrowienia dla wszystkich odbudowujących samochody zabytkowe w Polsce. Bezpiecznej drogi życzę. Hubert, pozdrawiamy wszystkich odbudowujących samochody zabytkowe w Polsce i gramy dla nich. I dla rolników też niech będą te pozdrowienia. I dla wszystkich, którzy hodują marchewkę, bo teraz marchewkowe pole. Lady Punk na antenie PRK Polskiego Radia. Kierowców, jeszcze raz powtórzę zadanie. Zna to elektryk, sommelier, piłkarz i kierowca, o co pytam, tak brzmi pytanie, czekam na odpowiedzi, trzymam kciuki i już słyszymy gitarkę Jana Borysewicza.

0: Pixies na antenie PRK Polskiego Radia. Kierowców z NATO Electric, sommelier, piłkarz i kierowca, o co pytam. Paweł twierdzi, że może chodzi o spięcie, natomiast Piotrek z Wawy twierdzi, że chodzi o napięcie. Panowie, nie, bez spiny nie chodzi o napięcie.
1: Witam serdecznie, odpowiedź do zagadki to jest moc. Pozdrawiam, Dawid z Volvo.
0: Nie.
2: Żarówka.
0: Nie, też nie żarówka, nie moc, nie żarówka.
2: No to co łączy, co łączy?
0: Myślę, że chodzi o przepisy uciu-guciu z Norwegii. Przepisy, przepisy, to bym w jeszcze Norwegii. Babcie tutaj na przykład umieścił, bo babcia zna przepisy.
2: Babcia?
0: Babcia, tak, babcia zna przepisy.
2: Babcia jest tylko jedna.
0: A nie, ja mam dwie.
2: Czasem trzy.
0: Tak?
2: Tak, bywa.
0: Nie wiem, gdzie ty bywasz. Miluś.
2: Miluś?
0: Twierdzi tak, elektryk i kto? Jeszcze raz poproszę, tylko tym razem wyraźnie, więc może ty powtórzysz po mnie, bo ja nie wyraźnie. Zna to elektryk, sommelier, piłkarz i kierowca.
2: Elektryk, sommelier, piłkarz i kierowca.
0: Sommelier, piłkarz i kierowca. O co pytam w takim razie w tej zagadce? Co to za słowo? O, podpowiem, jedno to słowo. Jedno
2: boisko.
0: Słowo. Nie, nie, nie wiem, czy elektryk, czy każdy elektryk zna boisko, bo piłkarz to tak, sommelier.

0: lir na boisku?
1: No, może
0: chyba
1: być.
0: Chyba nie.
1: Nie?
0: Nie.
1: Nie.
0: Nie. Nie słuchajcie podpowiedź, bo Monika zawsze was prowadzi na manowce.
1: Zawsze?
0: Prowadzi na manowce, chciałem powiedzieć.
1: Wiesz co?
0: Właśnie, Osz, ty masz rację. Oczywiście, nie prowadzi was na manowce, prowadzi was po polskich drogach.
1: Och.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: To było bardzo nieładne. Chyba powinnam się obrazić. Kłopoty z przejazdem są na trasie S7 Gdańsk. W okolicach Gdańska S7, obwodnica Trójmiasta, już prawie korek jest, bo między węzłami Gdańsk-Port, Gdańsk-Południe na wysokości węzła Gdańsk-Lipce na drugim kilometrze jest zwężenie w stronę Gdyni, w stronę obwodnicy Trójmiasta, bo tutaj mamy zderzenie dwóch samochodów osobowych i dlatego jest taka sytuacja. A poza tym mamy sporo zgłoszeń od służb o końcu utrudnień, m.in. na S6 w zachodniopomorskim, Koszalin Wschód, Koszalin Północ, obwodnica Koszalina, czysta przejezdna na 129 kilometrze. Były kłopoty z przejazdem, zwężenie w stronę Szczecina. Natomiast jeszcze 74 też bez kłopotów, Piotrków Trybunalski, Kielce, miejscowość Przełom, trzy samochody osobowe, ciężarowe się zderzyły, jeden osobowy, jedna osoba poszkodowana, obowiązywał kierowców ruch na zmianę jednym pasem. I tak było ponad 3 godziny. Natomiast cały czas mamy blokadę na S8. To przypominamy o okolice miejscowości Czerniejewice w Łódzkiem. Trasa między węzłami Czerniejewice-Lubochnia. Kierowcy wciąż muszą korzystać z objazdów, bo w stronę Wrocławia droga jest zupełnie zamknięta po tym tragicznym zdarzeniu, do którego doszło dzisiaj rano. Cały czas kłopoty z przejazdem mamy również na A1. To jest na Pomorzu Pelplin-Kopytkowo w pobliżu miejscowości Kornatka. Jest tylko pas awaryjny dostępny dla kierowców, którzy jadą w stronę Łodzi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to jak to z tą zagadką? Wrócimy do niej po godzinie 14. Raz jeszcze. Zna to elektryk, sommelier, piłkarz i kierowca. O co pytam? Jak wiecie, to piszcie albo nagrywajcie wiadomości głosowe. Oczywiście trzymamy kciuki. Za 7 minut będzie 14. O 14. O pogodzie powiem.

0: Zna to elektryk, sommelier, piłkarz i kierowca, o co pytam. Arek z UK twierdzi, że chodzi o czerwone światło, czerwone wino, czerwona kartka. Moja odpowiedź to czerwone. Arku, nie chodzi o czerwone. Nie chodzi o czerwone, chodzi o rzeczownik. Mogę powiedzieć tyle, mogę podpowiedzieć. Nawet chodzi o rzeczownik w liczbie mnogiej. Zapraszam do aplikacji. Jeżeli ktoś wpadł na to, co zna elektryk, sommelier, piłkarz i kierowca, to zapraszam. Możecie pisać, możecie nagrywać. A tymczasem wiadomości pogodowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 13 stopni Celsjusza w Kłodzku, tym razem najchłodniej. Tyle pokazują tam termometry. 23 pokazują termometry w Szczecinie, tyle miało być. A nie, już synoptycy stwierdzili, że może nawet 24. Dziś zobaczymy na termometrach. Na krańcach zachodnich Polski ma być 24, na razie 23, jak powiedziałem, w Szczecinie. Po południu i wieczorem zachmurzenie raczej małe, bądź umiarkowane, tylko na północnym wschodzie oraz południowej części naszej pięknej Polski okresami duże i okresami opady deszczu mogą się zdarzyć, a na północnym wschodzie nawet burze. Niestety synoptycy wydali również ostrzeżenia przed gęstą mgłą. Prawdopodobnie te mgły wrócą wieczorem. Od Gdańska do Grudziądza, jakbyśmy pojechali A1, no to na wschód od tej linii wszędzie te ostrzeżenia obowiązują.

0: czyli na Pomorzu, na Warmii, na Mazurach, na Podlasiu i na Suwalszczyźnie. Mogą dziś wieczorem prawdopodobnie pojawić się gęste mgły. Wiatr za to mamy słaby bądź umiarkowany. W czasie burz może być przejściowo porywisty, a wieje z północnego wschodu i ze wschodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Chodzi o moc. Tutaj znów się pojawia taka odpowiedź od Magdaleny z Warszawy. Nie, Magdo, nie chodzi o moc. O co chodzi? Wiecie, czekam na odpowiedzi. Trzymam kciuki oczywiście. O, huknę, żeby było jeszcze bardziej dodać wam otuchy i szczęścia. Kłaniam się. Robert Kilenek.

0: Co wzdychasz?
1: No, czasem muszę.
0: A może teraz już dobre odpowiedzi padną i będziemy się cieszyć. Marcin z Łodzi twierdzi, że jego zdaniem to są po prostu dziury.
1: Dziury?
0: Tak, dziura w gniazdku, dziura w nosie someliera, dziura w bramce i dziury w drodze. Nie chodzi o dziury, Marcin.
1: Ale
0: nie
1: chwali, chwali się.
0: Oczywiście.
1: Bo znalazł wspólne.
0: Rozruszajmy sobie szare komórki. Ja też jestem tego zdania, co Monika, jasne. Marcinie, dzięki, że myślisz, natomiast nie trafiłeś tym razem. Halo, halo?
2: Odpowiedź na tą zagadkę to będzie łuk.
0: Łuk? Elektryk zna łuk elektryczny, tak, rzeczywiście. Piłkarz po łuku może strzelić, kierowca na łuku może wylecieć.
1: Tylko solitier co robi?
0: No właśnie, sommelier z łukiem, no nie wiem, co robi. Więc nie, to nie jest łuk. Halo, halo.
3: Dzień dobry, odnośnie konkursu. Myślę, że są to przepisy.
0: Przepisy?
3: Piotrek z Kadika. Dzięki, pozdrowienia.
0: Nie, Piotrze, to nie są przepisy. Nie są to przepisy, ale za chwileczkę znajdziemy przepis, żeby rozwiązać zgadywankę, a teraz Monika znajdzie...
1: Odpowiedź, którędy nie jechać.
0: Dokładnie tak.
1: O.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A na przekór powiem, którędy można jechać już zupełnie bez problemów. S8-ka. Kłopotów z przejazdem nie ma na obwodnicy Warszawy, a były i to na tej samej jezdni, bo wszystkie pojawiły się na jezdni w stronę Poznania-Wrocławia i były rzeczywiście spore utrudnienia tutaj, bo zajęty był

0: przez zdarzenia drogowe jeden pas. No i to utrudniało przejazd S8 obwodnicą Warszawy. Chodzi o S8 i odcinek między węzłami Marki Łabiszyńska, 20 km w stronę Wrocławia-Poznania już otwarty, i S8 na 7 km też między węzłami Prymasa Tysiąclecia Lazurowa, odcinek ten otwarty. Natomiast dzisiaj bardzo dużo dzieje się na S8. Cały czas S8 po tragicznym zdarzeniu zamknięta jest w stronę Wrocławia na wysokości miejscowości Czerniewice. To jest Rawa Mazowiecka-Piotrków-Trybunalski. Ten odcinek bez przejazdu w stronę Wrocławia. No i pojawiły się dosłownie przed sekundą nowe kłopoty z przejazdem na S8 na Mazowszu. Węzeł Niegów-Trojany. Samochód ciężarowy uderzył w bariery. No i mamy zwężenie w stronę Warszawy, jadąc od strony Białegostoku, bo to jest ten północno-wschodni odcinek S8, czyli Białystok-Warszawa. Dużo się dzieje, naprawdę dużo się dzieje dzisiaj na S8. Uważajcie na siebie, bo to dzisiaj ta trasa króluje w przeciwieństwie do A4, która bardzo spokojnie, nawet zakończyły się utrudnienia między węzłami Chojnów-Lubiatów. Mieliśmy awarię samochodu ciężarowego, a więc na szczęście nic poważnego, przynajmniej nic poważnego w stronę Wrocławia, kłopoty z przejazdem były. Wracamy na Mazowsze, na S7, Nowy Dwór Mazowiecki, Płońsk, miejscowość Zakroczym. Tutaj podobna sytuacja, ale z udziałem samochodu osobowego, uderzenie w bariery, zwężenie w stronę Gdańska. Mamy na S7, trasa mocno uczęszczana obecnie. To jest ta trasa między Warszawą a Gdańskiem, a skoro mowa jeszcze o S7 i właśnie Gdańsku, to wciąż korek jest z powodu zdarzenia drogowego przed węzłem Gdańsk-Lipce zaczyna się, bo tutaj w stronę węzła Gdańsk-Południe właśnie mamy kolizję samochodów i w związku z tym ten korek właśnie jest. Jeśli zastanawiacie się, dlaczego na S7 za węzłem Gdańsk-Port wjeżdżacie w ten zator, no to dlatego, że tutaj mamy zdarzenie drogowe przed węzłem Gdańsk-Południe w stronę Trójmiasta.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to jak to jest z tą zagadką? Robercie, zapewne pytasz o korki. Remigiusz tak napisał, korki. Napisał Andrzej Stczewam. Kto jeszcze wiedział, że chodzi o korki?
3: W zagadce zapewne chodziło o korek. Pozdrawiam, Maciej.
2: Oczywiście, Maćku, chodzi o korek, korki, sommelier, korek z butelki wina, piłkarz, buty to gry, elektryk to bezpiecznik, czyli korek. No i elektryk, tutaj proszę bardzo, ktoś napisał, nie podpisał się, ale podziwiam, elektryk też może ominąć korki buspasem. Oczywiście, że tak, to jest bardzo dobra odpowiedź. Elektryka, sommeliera, piłkarza i kierowcę łączą korki. Agata i Daniel z Volvo wiedzieli, Ania Starnowa, Jakub z Forda, Filip, Arleta, Justyna z Alfy, Krzysztof ze Sprintera, Wuko, Michał z Rumi z BMW 1-120D też wiedział, a Grzesiek z A4, teraz z A15 też wiedział, Patryk wiedział, Jurek z MG wiedział, kto jeszcze wiedział?
4: Witam, Grzegorz z Volvo z tej strony, mam wrażenie, że odnośnie tego pytania mam wrażenie, że to chodzi o korki. Pozdrawiam serdecznie.
2: Ja też mam takie wrażenie, bardzo dobre wrażenie. Zbyszek i Zbigniew w jednej osobie też wiedzieli, że chodzi o korki. Ania, Hania z Mondeo, Tobo 123, profesjonalny kierowca z Krakowa, tak się podpisał słuchacz, też wiedział. Grzegorz, Barbara z Artulem ze Skody, Jalu z Renik, Daniel z Kodiaka, Sebastian, Grzegorz, Esiowaty wiedział też i napisał. Gosia ze Skody, Jakub z Forda, Tomek z Cytryny, Mieczysław z Oktawi, Jacek z Galicji, Natalia i Krzysiek, Krzysiek z Volvo, Paweł Gielce, Staszek z Audi, Paweł z Dafa, Robert z Fiata, Krzysztof z Pasera, Peter, Ewa i Dominik, Emilka z Korsy, Sława, Tomasz z Jastrzębia-Zdroju. Przepraszam, nie wymienię was wszystkich. Kto był najszybszy z odpowiedzią?
5: Za 200 metrów. Skręć w prawo.
2: Halo?
6: Już skręcam, z tej strony Grzesiek. Cześć, ze Szkody. Wszystkie te rzeczy, czyli korki, czyli korek, znają właśnie ci wszyscy sommelierzy, elektrycy. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich.
2: Grzesiek był najszybszy, jak skręcił, trochę go rozproszył ten skręt, jak słyszeliście, ale był i tak najszybszy. Grzesiek, a Daniel z Kodiaka był najszybszy spośród tych, którzy pisali. Czyli Grześku, Danielu, pozdrawiajcie kogo chcecie, wykorzystajcie aplikację, do waszych pozdrowień dokładamy oczywiście jak zwykle piosenkę, brawa i fanfary dla wszystkich. Chodziło o korki, naturalnie, że tak. Dlaczego o korki pytam? Wczoraj była rocznica rozładowania największego korka na świecie, jeżeli chodzi o ten korek drogowy. Zgadniecie, ile dni rozładowywano ten korek? 10. Tak, 10 dni trwał ten korek, półtora tygodnia, liczący 100 km, zmuszał kierowcę każdego, który w nim

im utknął do stania lub poruszania się z niewielką prędkością. Przez 10 dni, wyobrażacie sobie? W Chinach to było, nie u nas. Więc mając taką wiedzę, że korek w Chinach miał 100 km i trwał 10 dni, nie powinniśmy narzekać na nasze korki. Przynajmniej na razie. 17 po 14, jedziemy dalej.

0: Czas na koncert życzeń. I słuchamy.
1: Witam, z tej strony Grzesiek ze Skody. Jako, że mam niebywałą możliwość pozdrowienia, gdyż udało się wygrać, chciałem pozdrowić wszystkich, którzy są za kółkiem. Chciałem pozdrowić również moją żonę, która akurat siedzi zapewne w tabelkach i robi ważne Excele, swojego syna, który wrócił do mnie z Honolulu, i wszystkich, którzy słuchają PRK. Uważajmy na siebie, patrzmy, co się dzieje przed nami i bądźmy uśmiechnięci dla siebie i dobrzy. Tego życzę sobie i wam, czyli Grzesiek Mamrok ze Skody.
0: No to w takim razie dla wszystkich, którzy są dla siebie dobrzy, życzymy sobie tego samego. No, dla syna, który wrócił z Honolulu, dla żony, która siedzi w Excelu, teraz będzie posmalony. Od Grześka. I jedziemy. Na wysokich obrotach oczywiście.

0: 29 minut po godzinie 14, już za chwileczkę, już za momencik oczywiście wiadomości drogowe na naszej antenie w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Monika jest już w studiu, dajmy jej trochę odsapnąć.
1: Odsapnąć?
0: No.
1: A co, wyglądam na zmęczoną?
0: Nie, w ogóle.
1: No, no to co?
0: Ale wiesz, no przeszłaś się korytarzem, wiesz.
1: Znaczy ledwo szłam, ledwo szłam.
0: No, czyli daj mi się odsapnąć, a jak odsapniemy...
1: Ale dobrze, że nie widać w radiu.
0: Dobrze. Właściwie to muszę wam powiedzieć, że w przypadku Moniki to szkoda, że nie widać w radiu.
1: Tak?
0: Taki komplemencik.
1: A, taki komplemencik.
0: Zrozumiałaś?
1: Nie bardzo.
0: To za
1: Honolulu.
0: Opowiedzieć dowcip blondynce. Właśnie przypomniałem sobie taki...
1: Farbowanej.
0: Farbowanej, tak. Przypomniałem sobie taki dowcip, to się nazywa suchar, prawda? Albo daddy's joke, jak chcemy iść spać, co mówimy?
1: Honolulu.
0: No właśnie. Tak a propos syna, który wrócił do...
1: Z Honolulu
0: naszego słuchacza. Wyjeżdżamy już?
1: Tak, zdecydowanie.
0: I nie idziemy lulu, naprawdę nie zasypiajmy za kierownicą.
1: Nie.
0: Skoncentrujmy się. Szare komórki niech pracują i jedziemy.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Zaognia się sytuacja na S7 na Pomorzu. Tutaj wydłużył się korek do 7 km jest w tej chwili na S7. Zaczyna się na wysokości węzła Gdańsk-Port i ciągnie właściwie po węzeł Gdańsk-Południe. Tutaj mamy zdarzenie drogowe, o którym zresztą informują służby. Na S7 na Pomorzu właśnie między węzłami Gdańsk-Port, Gdańsk-Południe na wysokości miejscowości Lipce, węzeł Gdańsk-Lipce, właściwie drugi kilometr. Zderzyły się dwa samochody osobowe. No i jest zwężenie w stronę Gdyni. To jest mocno odczuwalne dla wszystkich tych, którzy jadą teraz S7. Zresztą to nie są jedyne utrudnienia na S7. Na Mazowszu z kolei między węzłami Nowy Dwór, a właściwie między miejscowościami Nowy Dwór Mazowiecki Płońsk na wysokości Zakroczymia 145 km auto osobowe uderzyło w bariery. No i mamy zwężenie w stronę Gdańska. Tutaj ruch zawsze jest duży, a więc też należy spodziewać się sporych spowolnień. Kolejne zdarzenie drogowe na S8. To już dzisiaj chyba szósta sytuacja na S8. W Warszawie raz jeszcze węzeł Powązkowska-Bemowo, obwodnica. Na 11 kilometrze dwa samochody osobowe i dwa dostawcze się zderzyły. No i mamy zwężenie w stronę Wrocławia-Poznania. No i tutaj oczywiście zawsze ruch jest duży, a więc to nie pomaga i jeszcze potęguje te korki, które mamy już w tej chwili na obwodnicy Warszawy. S8 raz jeszcze węzeł Niegów-Trojany też ma zawsze, ale od strony Białegostoku jadąc w kierunku Warszawy, przed Warszawą, miejscowość Niegów. Tu zwężenie w stronę Warszawy po tym, jak auto ciężarowe uderzyło w bariery. No i blokuje przejazd na 498 kilometrze częściowo. Cały czas blokada jest dni na S8 między węzłami Czerniewice-Lubochnia w kierunku Wrocławia. W ogóle brak przejazdu, a więc trzeba uciekać. To jest odcinek Rawa Mazowiecka-Piotrków-Trybunalski. No i oczywiście to nie są jedyne utrudnienia na naszych drogach, bo też pojawiły się niedawno kłopoty z przejazdem.

0: Zjazdem na 55, trasa Sztum, Nowy Dwór Gdański, to też pomoże. W pobliżu Malborka trzy samochody osobowe się zderzyły. Ruch na zmianę jednym pasem obowiązuje kierowców. To też niestety, ale jedna osoba została poszkodowana.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i kolejny koncert życzeń. Tym razem Daniel ze Skody Kodiak. Czekamy na koncert życzeń. A Daniel pozdrawia wszystkich kierowców, w szczególności Kasię i Olgierda, którzy podróżują z nim. I uwaga, pozdrawiam panią redaktor Monikę, dzięki której wiemy, które drogi wybierać. Proszę bardzo.
0: Proszę bardzo, i o to nam chodzi.
2: O to nam chodzi, żeby, znaczy nie nam, tylko tobie chodzi. Pozdrawiajcie Monikę, bo dzięki niej wiadomo, jakie drogi wybierać.
0: Aha, dziękuję.
2: Zaczerwieniłaś się nawet.
0: Trochę.

0: Doktor Michał Mularczyk jest teraz z nami, kardiolog, dietetyk, wielu specjalności, ekspert. Dzień dobry, panie doktorze, witam serdecznie.
1: Witam serdecznie, ten dzień.
0: Dzisiaj jest Dzień Polskiej Żywności i jednocześnie Dzień Zupy Błyskawicznej. To najpierw może zacznijmy od Dnia Polskiej Żywności. Czy polska żywność to dobra żywność, panie doktorze, z punktu widzenia kardiologa, dietetyka?
1: Była dobra.
0: Była.
1: Jak to powiedzieć, może nie z dnia na dzień, ale tak widzimy jej pogorszenie. Zacznie się

0: Jeżeli to jest debela w Polsce, to jeszcze jak się mogę. Znaczy, jest wprowadzone w większości przypadków, to już jest takie, no nie polecam.
1: Czego pan nie poleca, panie doktorze? Polskiej żywności?
0: Nie, nie polecam, jeżeli jest sprowadzona z daleka.
1: Okej, ale polska żywność nie może być sprowadzona, bo jest polska.
0: A, no właśnie, ale dużo osób myśli, że jak jest, kupujemy w Polsce, to znaczy, że nie jest polska, a to nie zawsze no, do końca jest prawdą.
1: Właśnie, nie wszystko, co kupujemy, jest polskie, ale to, co jest polskie i kupujemy polskie, to jest dobre?
0: W większości przypadków, jeżeli kupimy to w dziale, powiedzmy, bio, eko, czy coś takiego, czy zdrowa żywność, to rzeczywiście... To jest szansa, że jest zdrowe. Ja wiem, że to mi głupio, że w sklepie wchodzimy i mamy dział ze zdrową żywnością, to reszta znaczy, że jest chora, tak?
1: No. Właśnie, to jest idiotyzm totalny. Naprawdę, nie mogę tego zrozumieć. Powinno być wszystko zdrowe i dobre, prawda?
0: No teoretycznie tak, natomiast no, to jest problem z tą żywnością, dlatego że te normy, które są dopuszczane, mają coraz więcej różnych dziwnych dodatków, które normalnie w naturze nie występują, a my jako gatunek Homo sapiens żeśmy się do pewnego składu jedzenia przez te miliony lat przyzwyczaili, powiedzmy tam te setki tysięcy. W związku z tym pojawienie się nagle jakichś nowych związków rozstraja nasz organizm, a szczególnie wątrobę i nerki, tak? W związku z tym na to trzeba spojrzeć, że to może nam jednak troszeczkę zaszkodzić.
1: No właśnie, no to w takim razie...
0: Im mniej zepsute, tym lepsze.
1: No w takim razie, no właśnie, to w takim razie co, jeżeli chodzi o polską żywność, jest najlepsze? Jakie produkty pan poleca, żeby nie szkodzić nerkom i wątrobie?
0: Znaczy i w ogóle całemu człowiekowi. To, tak co jest teraz dostępne, oczywiście, czyli jeżeli mamy teraz no koniec lata, początek zaraz jesień, no to już ta jesień się zbliża, według niektórych się jesień zaczęła już nawet w sierpniu, no to mamy piękne nasze owoce sezonowe, które są fantastyczne, prawda? Teraz o warzywa nasze, no zaraz będzie, już połkawaczki się pojawiły. Dynie właściwie już rosną, ale to jeszcze chwila. To jest taki rzeczy, powiedzmy, pestki dyni. Pestki dyni proponuję, jak te dynie urosną, czyli za miesiąc one już będą dostępne. Czy pestki słonecznika? Tak, teraz, jeżeli będziemy jedli pestki słonecznika, nawet polskie, to one są z zeszłego roku. To znaczy, że są zgiełczałe, no bo jak coś rok leży w plastikowym opakowaniu i wiem, w jakiej temperaturze, to nie ma szansy.
1: No dobrze, czyli tak naprawdę na pestki słonecznika czekamy jeszcze, na te świeże.
0: Miesiąc, tak.
1: Na orzechy pewnie też poczekać trzeba na roskowe jeszcze, nie?
0: Dokładnie. Trafna uwaga, panie redaktorze, dokładnie, bo to jest podobny mechanizm. Jak długo leży, to on jest tak naprawdę orzechy i nasiona tak do końca wiosny, nie wiem, do końca zimy, do początku wiosny powinny wystarczyć. A później tego raczej nie ruszamy, tak? To mięcho jest cały rok, lepsze czy gorsze, powiedzmy, to, ale będzie dostępne. Jajka raczej też, no i nabiał też powinien być raczej dobry, tak? W tym momencie, czyli takie, jeżeli to będzie naturalne oczywiście, też raczej z tych półek, powiedzmy, wyższych, a nie tych najniższych. I z tej polskiej żywności jak najbardziej. Nie boimy się masła. Masło zawiera krótko łańcuchowe kwasy tłuszczowe, które są dla nas konieczne dla naszego zdrowia. To jest coś fantastycznego.
1: Nie boimy się masła, nie boimy się mięsa, tego z wyższej półki, jak powiedział doktor Mularczyk, jeżeli chodzi o polską żywność. A w dniu zupy błyskawicznej, przejdźmy do tej zupki błyskawicznej. Czy taka zupka błyskawiczna w czasie podróży, bo wiem, że niektórzy kupują i zalewają gorącą wodą, to jemy czy nie jemy tego?
0: To zależy, jaki efekt chcemy osiągnąć. Jeżeli chcecie państwo trafić do mnie koniecznie, to ja nie będę się sprzeciwiał, ale generalnie nie polecam. Przypominam,
1: że doktor Michał Mularczyk jest dietetykiem, między innymi, także, więc generalnie nie polecam.
0: A żona jest gastrologiem i właśnie wyciąga pacjentów po nadmiernym spożyciu takich zupek, tak?
1: Ojej.
0: No innymi. No właśnie, bo to jest coraz więcej tego tak zwanego, powiem, przepraszam, syfu produkcyjnego, a z drugiej strony mamy coraz większą ilość pacjentów, którzy mają tak zwane niespecyficzne zapalenia przewodu pokarmowego. To są bardzo ciężkie choroby, takie jak choroba leśniowskiego grona, powodujące zapalenie jelita grubego. I to są rzeczywiście coraz bardziej popularne, niestety, choroby autoimmunologiczne, bezpośrednio związane ze stylem życia, z tym, co jemy i z tym, że nie wypoczywamy i mało się ruszamy. Czyli to jest może nie sama dieta i tak dalej, ale raczej to jest szeroko pojęty styl życia, ale dieta to będzie no przynajmniej 50% udziału miała, ale to nie mniej.
1: Zaniepokoił mnie pan, panie doktorze, bo tak naprawdę zupa błyskawiczna, to co nazywają producenci zupą, to nie jest zupą, bo to nie nadaje się do jedzenia, z tego co pan powiedział. Użył pan takiego mocnego sformułowania syf produkcyjny. Co to takiego?

0: emulgatory, tak zwane E, prawda? Czyli w większości naprawdę nam niepotrzebne, znaczy nam nie, tylko potrzebne producentom, żeby to jeszcze jakoś tam smakowało. Druga rzecz, trzeba pamiętać, że te tłuszcze, które są używane do tych tłuszek, to są tłuszcze, które są pozbawione zapachu. Może to i dobrze, i źle, ale pozbawiając zapachu nie czujemy, że coś jest zgiełczałe, a to głównie o to chodzi. A te zgiełczałe kwasy roślinne, podobnie jak z tymi pestkami, które składają się w dużej mierze z tłuszczu, są dla nas bardzo toksyczne, w związku z tym tego naprawdę unikajmy. Tak naprawdę, jeżeli miałbym wybrać zjeść kawanosy czy zupkę błyskawiczną, ja w ogóle nie mam wątpliwości. Każdy prawie kawanos, jeżeli będzie jeszcze w miarę przyzwyczaj jakości, będzie lepszy od jakiejś takiej chińskiej zupki, znaczy tam, gdzie ten chińskiej tam szybciej. Kiełbasa nawet przypalona trochę z grilla przydrożnego, przedawanego, też będzie lepsza, mniej toksyczna, znaczy mniej toksyczna będzie lepszym stwierdzeniem. Natomiast tak naprawdę nauczmy się planować i miejmy w samochodzie coś, co się nadaje do spożycia. Właśnie te pestki jesienią, zimą, bo one się nie psują, kabanosy też nie popsują, zimą się będą stali. Teraz nie się zbliża. Teraz można, no kabanosy też się właśnie psują. No, wiem, że to orzeszki to tak samo, no, ale też może będą mniej trujące niż ta zupka.
1: No, czyli tak naprawdę w Dniu Polskiej Żywności, Dniu Zupy Błyskawicznej wybieramy raczej polską, a właściwie nie raczej, tylko na pewno polską żywność. Kabanosy to przecież też polski wynalazek. Dziękuję.
0: O, kiełbasa suszona. Nasza polska.
1: I to poleca dr Michał Mularczyk, który był z nami w Wysokich Obrotach. Dziękuję panie doktorze, wszystkiego dobrego. Zdrowia.
0: Dziękuję, wzajemnie, do usłyszenia.

0: Co tak krótko? Trzeba było, Robercie, jeszcze trochę pociągnąć za język.
1: Myślałam, że ty do mnie, ale ja się jeszcze nawet Molarczyka. Nie...
0: Ale daj mi powiedzieć, co ludzie piszą.
1: Proszę bardzo.
0: No. Doktor Mularczyk ma sporo pożytecznej wiedzy, warto z niej korzystać. My oczywiście korzystamy regularnie z wiedzy doktora Mularczyka, który powiedział, że zupka chińska to...
1: B.
0: Nie, mocnie powiedział.
1: Syf, zapraszam do mnie.
0: Syf produkcyjny i my tego naprawdę, jak powiedziała Monika, B, nie jemy. Jeżeli już jesteśmy już w trasie i chcemy zjeść, to kabanosy, orzechy, pestki dyni, pogryzajmy sobie, bo to o wiele lepsze niż ten...
1: Ja rozmawiałam kiedyś z doktorem Mularczykiem.
0: Ja regularnie rozmawiam z doktorem Mularczykiem.
1: I to, co zapamiętałam, to jest bardzo cenna rada.
0: Tak?
1: Mogę powtórzyć?
0: Proszę.
1: Jemy wtedy, kiedy jesteśmy głodni.
0: Bardzo cenna rada. Wiesz, że pan doktor Mularczyk wyleczył mnie, bo kiedyś chorowałem.
1: Tak.
0: Usłyszał, że nie ma mnie na antenie, więc zadzwonił do mnie.
1: O, jak miło.
0: I powiedział, co mam szybciutko kupić i za 3 dni będę zdrowy. I byłem.
1: To wszystko po tych pulpetach, widzisz?
0: Właśnie, pulpety mięsne. Za 9 minut będzie godzina 15, a wracamy na drogi.
2: PRK.

0: Polskie Radio Kierowców.
1: A na nich coraz więcej samochodów. Korkuje się trasa Legnica-Wrocław, tym razem w stronę Wrocławia. Kierowcy wjadą w takie spowolnienie korek. Koreczek mały, niewielki, na wysokości Legnickiego Pola się zaczyna, a to za sprawą prac drogowych. Drogowcy pojawili się tutaj, no i od razu pojawił się też korek. Niewielki, ale jednak w stronę Wrocławia za Legnicą na A4. A skoro jesteśmy na A4, o niej dawno nie było mowy. Na Śląsku też duży ruch w tej chwili. Katowice-Mysłowice. Między węzłami Murckowska-Brzęczkowice w stronę Krakowa należy spodziewać się dużej liczby samochodów. I też węzeł Murckowska się korkuje w stronę Rudy Śląskiej. No i jakiś, no można by powiedzieć, Armagedon na wysokości Katowic. 79. Bardzo duży zator. Tutaj należy się liczyć z nim między Katowicami w stronę Chorzowa. Kierowcy będą jechać w bardzo dużym korku, a nawet trudno mówić tutaj o jakiejś jeździe. Też 86. Katowice, węzeł Murckowska. Też korek na jezdni w stronę A4. No i teraz południe kraju, to też oczywiście Małopolska. Bardzo się zakorkowała obwodnica. Tutaj zapowiadało się na to, że będzie ciasno i zrobiło się ciasno i to bardzo. Między węzłami Kraków Południe, Bramki w Balicach. Zarówno w stronę Śląska, jak i w kierunku Rzeszowa. Bardzo duży ruch, na tyle duży, że jedziemy bardzo powoli, zderzak w zderzak. Właściwie samochody jeden za drugim podążają na obu jezdniach. Mazowsze to oczywiście S8, na której dzisiaj dochodzi do wielu zdarzeń drogowych, niestety. I też jest tak obecnie. Obwodnica Warszawy S8, węzeł Powązkowska-Bemowo. W kierunku Poznania kłopoty z przejazdem na 11 kilometrze, kolizja dwóch autosobowych i dwóch samochodów dostawczych i w związku z tym jeszcze przez to, że natężenie ruchu urosło nam, bo taka pora już zaczyna być, no to jeszcze to zdarzenie drogowe. Nie jedyne niestety, bo też na S8 przy dojeździe do Warszawy węzeł Niegów-Trojany na wysokości Niegowa, 498 kilometr, mamy zwężenie, no i cały czas służby, które pracują po tym tragicznym zdarzeniu drogowym w miejscowości Czerniewice w stronę Wrocławia, wciąż blokada jezdni na S8. Na S7 kłopoty z przejazdem cały czas na Mazowszu między Nowym Dworem Mazowieckim a Płońskiem na wysokości Zakroczymia. Jeden pas dostępny w stronę Gdańska. Kłopoty z przejazdem też utrzymują się cały czas na A1 na wysokości, a właściwie między Pelplinem a Kopytkowem. Tutaj w stronę Łodzi. Dwa pasy zajęte i awaryjny pas w stronę Łodzi tylko dla kierowców dostępny.
0: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Co 20 minut wracamy oczywiście z najnowszymi informacjami drogowymi dla Was, a za 6 minut o 15 powiemy, jak będzie się dziś zachowywać pogoda, zdaniem synoptyków z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Teraz Karol Santana, co słychać? Rob Thomas zaśpiewa, Smooth.

0: Jeszcze chwileczkę i będzie godzina 15 i cały czas na wysokich obrotach. Oczywiście w PRK, w Polskim Radiu Kierowców najchłodniej. W tym momencie niecałe 13 w Kłodzku, 12,7 najcieplej, w Szczecinie 23,3 stopnia Celsjusza.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Do 24 jeszcze powinniśmy zobaczyć dziś na krańcach zachodnich, zdaniem synoptyków. Jeżeli chodzi o aury, no to zachmurzenie raczej małe i umiarkowane, to dobrze. Tylko na północnym wschodzie oraz w południowej części kraju okresami duże i na południu i na północnym wschodzie może jeszcze popadać. Na północnym wschodzie możliwe do tych deszczy jeszcze burze, tak prognozują synoptycy. Jeżeli chodzi o wiatr, to na razie słaby i umiarkowany. W czasie burz przejściowo porywisty wieje z wschodu i z północnego wschodu i cały czas obowiązują, sprawdzę jeszcze dla pewności, tak, cały czas obowiązują te ostrzeżenia, co prawda pierwszego stopnia przed gęstymi mgłami, ale te mgły prawdopodobnie wrócą wieczorem i nocą, o czym, jeżeli wrócą, będziemy informować w wysokich obrotach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ruszamy po 15 na wysokich obrotach, kłaniam się, Robert Kilen.

PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Już 9 minut po godzinie 15, czas wyjechać ponownie na polskie drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No a na nich już tłumy, naprawdę. Bardzo duży ruch na obwodnicach miasta. Obwodnica Krakowa zaczyna pękać w szwach w okolicach węzła Kraków Południe. Bardzo duże korki już w tej chwili. Ten korek zaczyna się w okolicach węzła Gdańsk Kraków Południe i ciągnie za węzeł Kraków Skawina po węzeł Kraków Tyniec. To jest dnia w stronę Śląska. W przeciwnym kierunku, w kierunku Rzeszowa, okolice Bramek w Balicach zakorkowane i później już wjazd na obwodnicę też w korku i w bardzo dużej liczbie aut. To wszystko w stronę Rzeszowa. Zakopianka, na niej dawno nie byliśmy. Okolice Libertowa, tutaj cały czas spowolnienie przy dojeździe do Libertowa od strony Zakopanego. Natomiast sama Zakopianka na całym swoim odcinku nie widać specjalnie korków spowolnień. Oczywiście na tym głównym takim między Zakopanem a Nowym Targiem tutaj są spowolnienia w stronę Krakowa, w stronę na północ, ale one są raczej spowodowane światłami chociażby, które cały czas występują na tym odcinku Zakopianki na 47. Tak wygląda Małopolska, natomiast Śląsk. Najwięcej aut i najgorsza sytuacja panuje w tej chwili na 4 w okolicach węzła Murckowska. I to jest trasa prowadząca w stronę Rudy Śląskiej, a więc Katowice, Ruda Śląska i węzeł Murckowska. Tu należy spodziewać się korka. Podobnie na 86, na trasie, która prowadzi nas w stronę węzła Murckowska i S86 od strony Sosnowca, a w kierunku Katowic. No i w samych Katowicach 79 z bardzo dużym korkiem w tej chwili w kierunku Chorzowa-Zabrza. Poza tym dobrze, Gliwice-Zabrze, Ruda Śląska-Chorzów, tutaj bez korków przejazd właściwie wygląda na to, że odbywa się zupełnie płynnie, a przynajmniej bez spowolnień. To spowolnienie na Dolnym Śląsku utrzymuje się między Legnicą a Wrocławiem na wysokości Legnickiego Pola. Prace drogowe na jezdni w stronę Wrocławia są i w związku z tym kierowcy rzeczywiście zwalniają. Dawno nie byliśmy na naszych zachodnich granicach. Tutaj korek utrzymuje się w Jędrzechowicach. On jest dosyć duży na A4 przy dojeździe do Jędrzechowic. Kierowcy zwalniają do granicy i jadą w około 4 km w takim spowolnieniu. To Jędrzechowice, natomiast Świecko też w spowolnieniu. Też w około takim 4-3 km spowolnieniu korku jedziemy w stronę Niemiec.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A za moment w wysokich obrotach w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, o najdroższych awariach w samochodach będziemy mówić.

0: Już 19 minut po godzinie 15 powiedziałem, że będziemy rozmawiać o najdroższych awariach w samochodach z ekspertem, oczywiście mechanik Marek Mozga z nami. Dzień dobry Marku, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam Ciebie, radio słuchaczy.
0: Ponieważ tak naprawdę na co dzień zajmujesz się awariami w samochodach, to pytanie do Ciebie. Najdroższe awarie w samochodach to, co nam się zepsuje i najdrożej będzie nas kosztowało?
1: Wszystko, co związane z silnikiem i brakiem oleju tak de facto, bo niestety jest taka nagminność, że samochody są troszkę za bardzo użytkowane na zbyt wysokich obrotach, ten olej znika troszeczkę, się przepala i niestety klienci tego nie kontrolują, a jak tego nie kontrolują, to zaraz i turbina się zaciera i tutaj cały silnik, szlak trafia, delikatnie rzecz ujmując, więc tak naprawdę najbardziej prozaiczna rzecz, która jest cały czas wmawiana przez mechaników, przez właśnie radiokierowców, czyli dbanie o ten olej, o wymianę i kontrola poziomu oleju, to właśnie zaniedbanie tego powoduje potem największe problemy.
0: Czyli tak naprawdę trzeba ten bagnecik wyciągnąć szmatką, przetrzeć, włożyć jeszcze raz i sprawdzić, ile mamy oleju.
1: Dokładnie, dokładnie to. No i wymieniać systematycznie.
0: Albo uzupełniać. Znaczy systematycznie oczywiście co, nie wiem, co 15, co 20, co 30 niektóre samochody.
1: Ja bym powiedział max 15. Max naprawdę? 15 bym. Tak naprawdę, tak.
0: To dlaczego w takim razie producenci te interwały wymiany oleju tak wydłużają do 30 tysięcy? Nawet słyszałem, że 40 niektórzy.
1: Tutaj jest dużo teorii, dlaczego. Ja chyba najbardziej wiarygodną jakąś słyszałem to, że jest to robione przede wszystkim dla dużych flot, które kupują na 3 lata samochód i te 3 lata ma wytrzymać. I wtedy też się liczy to, co ile serwis jest wymagany i tym podobne, więc jak jest mniej tych serwisów, no to dla takiego leasingobiorcy, no to jest to opłacalne w jakiś tam sposób.
0: No tak, ale potem drugi użytkownik nie będzie zadowolony.
1: Dokładnie. Dokładnie drugi, ale to już nie interesuje, bo to już jest po gwarancji, więc
0: no cóż. No tak, czyli co 15 tysięcy radzi mechanik Marek Mozga, wtedy
1: bądź raz do roku,
0: wtedy awarii nie będzie albo będą mniej dotkliwe, bo jak słyszeliście, silnik to znaczy i osprzęt silnika, bo o turbinie też mówiłeś, prawda, Marku?
1: Tak, tak.
0: To najdroższe rzeczy, które nas mogą pociągnąć po kieszeni. Coś jeszcze?
1: Bo, druga sprawa, jaka mi przychodzi do głowy, to na pewno filtr cząstek stałych, czyli nas znany DPF, czyli samochody, które no mamy silniki diesla i dużo osób jeździ tym samochodem tylko i wyłącznie po mieście. Niestety taki filtr cząstek stałych to nie jest dla niego najlepsze warunki, jak jeździ tylko po mieście, on się zapycha, a taki filtr cząstek stałych to w innych samochodach potrafią kosztować, przypuśćmy, tylko 2000, ale w innych no nawet po kilkanaście tysięcy. A wycinanie tego, no to też już się że tak powiem, nie ma sensu, zważywszy na to, że zaraz będą to bardzo mocno kontrolować na stacjach kontroli pojazdów.
0: No w ogóle to nie ma sensu, natomiast znaczy niektórzy oczywiście to robili, mam nadzieję, że już tego nie robią, natomiast masz rację, jeżeli chodzi o te silniki diesla, no, można na wizycie serwisowej to potem wypalić, prawda, znaczy w sensie typu...
1: Tak, ale to nigdy nie jest to samo niż po prostu dbanie o samochód, który jest przystosowany do tego, by jeździć na tych trasach. Jak cały czas go przyduszamy, to nawet potem wypalimy go statycznie tak zwane, lub nawet chemią. No ale problem będzie wracał, no niestety to musi być w jakiś sposób
0: tak,
1: na trasie.
0: Tak naprawdę jak jeździmy po mieście, mamy silnik diesla, cieszymy się, że mało pali, prawda, no to jednak tak. Od czasu

0: do czasu, no raz na miesiąc myślę, żeby wystarczyło go tak po trasie przejechać. Mhm. Filtr cząstek stałych, silnik, co jeszcze, Marku, bo klimatyzacja też chyba potrafi trochę.
1: Klimatyzacja potrafi trochę kosztować. O, i tu jest fajna rzecz, że klimatyzację, ja to też patrzę ze swojego doświadczenia, żeby użytkować ją faktycznie cały rok i w zimę, i w lato, i to de facto przynosi nam większe oszczędności niż straty, bo jak klimatyzacja cały czas pracuje, no to ona będzie sobie tam ładnie działać. A jeżeli robimy tak, że tylko i wyłącznie latem pracujemy, to nawet te moje doświadczenie pokazuje, że ci klienci częściej mają problem, a to z kompresorem, a to z jakąś nieszczelnością, a to z czymś tam, nie? Mhm. Więc faktycznie tą klimatyzację trzeba użytkować cały rok i to minimalizuje te problemy. No i faktycznie raz na te co najmniej 3 lata pójść na sprawdzenie szczelności, uzupełnienie, bo to zawsze mimo wszystko może troszkę tego czynnika ubyć, wymianę oleju i tym podobne.
0: No tak, masz rację. Spotkałem się z takim zdaniem, że nie użytkujemy klimatyzacji w zimie, bo oszczędzamy, a przecież klimatyzacja zabiera trochę paliwa. Ale tak naprawdę, jeżeli nawet zabierze, nie wiem, 0,3 litra do 0,5 litra paliwa na 100 km, no to taniej i tak nam wyjdzie niż potem serwis i, znaczy, no nie serwis, tylko naprawa tej klimatyzacji.
1: W dodatku klimatyzacja zimą nam osusza powietrze,
0: oczywiście,
1: dzięki czemu,
0: wyciąga
1: dzięki
0: wilgoć
1: czemu
0: z samochodu.
1: Mamy lepszą widoczność.
0: Jasne, oczywiście, że tak. Klimatyzacja, filtr cząstek stałych, osprzęt silnika i sam silnik to najdroższe awarie w samochodach zdaniem naszego gościa Marka Mozgi, mechanika. A wy, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, z czym mieliście największe problemy i najdroższą awarię, którą przeżyliście? Pamiętacie? Jeżeli tak, to zapraszam, podzielcie się takimi informacjami z innymi w aplikacji PRK Polskiej Rady Kierowców. Marku, dzięki za rozmowę, zdrowia życzę.
1: Dziękuję bardzo,
0: wszystkiego dobrego.
1: Cześć.

0: Najdroższe. Na przykład nieserwisowany rozrząd może narobić niezłego bigosu, to prawda, pisze Andrzej. Układ klimatyzacji też, hamulcowy, skrzynie biegów, zwłaszcza te automatyczne, no oczywiście, że tak.
1: Wygląda na to, że wszystko.
0: Wszystko, oczywiście, jak się nie dbam, no to się potem, wiesz...
1: Płaci.
0: Płaci. Skoda Felicia, nasz słuchacz Padamus pisze 1.6, pęknięty pasek rozrządu w drodze na wakacje nad Polskim Morzem, rok 2003. Wspomina nasz słuchacz w serwisie, w Gdyni mieli problem z częściami. Cały pobyt nad morzem poświęciłem na poszukiwanie części. No, zmarnowany urlop, oczywiście. Współczujemy.
1: Słabe to jest, jak samochód w drodze zaczyna kichać, no i choruje później.
0: I prychać.
1: I prychać, no. I później się trzeba nim zajmować.
0: Potem katar ma i w ogóle.
1: I kołderka, no tak. I aspiryna.
0: I dlatego wszyscy myślą, że łańcuch rozrządu jest lepszy niż pasek. Po takich przykładach można sądzić, tak? Ale ostatnio słyszałem, że i te łańcuchy...
1: zawodzą.
0: Dokładnie tak. 15.30, wyjeżdżamy na drogi, posłuchajcie, co się dzieje na polskich drogach, a jeżeli chcecie się pochwalić albo podzielić taką informacją, co najdrożej kosztowało w waszym samochodzie, jeżeli chodzi o awarię, zapraszam do aplikacji.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i cały czas kłopoty z przejazdem utrzymują się na S8 i to w kilku miejscach. Obwodnica Warszawy, węzeł Powązkowska-Bemowo, 11 km w kierunku Poznania-Wrocławia, zwężenie. 4 samochody tu się zderzyły, 2 osobowe i 2 dostawcze. Na szczęście nie mamy poszkodowanych. Formalności trwają kolejną godzinę. W stronę Warszawy, a od strony Białegostoku też kłopoty z przejazdem na wysokości miejscowości Niegów. Węzeł Niegów-Trojany, 498 km. Ciężarowy uderzył tutaj w bariery. No i jest zwężenie, też na szczęście bez poszkodowanych. Na S7 mamy w 2 miejscach kłopoty z przejazdem. Na Pomorzu to jest okolice węzła Gdańsk-Port, właściwie węzła Gdańsk-Port, tak? Między węzłami Gdańsk-Port, Gdańsk-Południe. Na 2 kilometrze mamy kolizję 2 samochodów osobowych, no i zwężenie w stronę Trójmiasta. Odczuwalne dosyć mocno, chociaż trzeba przyznać, że korek na samej S7 nieco zmalał, ale utrzymuje się na 89, a może bardziej pojawił się. Pojawił się na 89 na wysokości Gdańska już i do węzła Gdańsk-Port. Ciągnie się ten korek, wjeżdżając na S7, wjeżdżamy w zator, jadąc od strony Elbląga. Też między innymi dlatego właśnie, że doszło tutaj do tego wspomnianego przed chwilą zdarzenia. No i ten korek właściwie rozciąga się między węzłami Gdańsk-Port, Gdańsk-Południe w stronę Trójmiasta. Na samym węźle Gdańsk-Południe też korki, to jest zjazd z S7.

0: Na S6. I ten korek jest między węzłami Gdańsk Południe, Gdańsk Kowale w stronę Gdyni. Tak wygląda sytuacja na północy, bo później jeśli chodzi o obwodnicę, to jest całkiem nieźle. Przejazd odbywa się płynnie. Cały czas na A1 spowolnienia w okolicach Warlubia za Pelplinem w stronę na południe, w stronę Łodzi. Tutaj drogowcy nie odwołali utrudnień na A1, ale to by była już kolejna godzina tych kłopotów z przejazdem po zderzeniu dwóch samochodów ciężarowych i auta osobowego. Zablokowane dwa pasy w stronę Łodzi między Pelplinem a Kopytkowem w pobliżu miejscowości Kornatka. Jeśli wiecie coś na ten temat, bo tutaj korek właściwie zniknął, jest to małe spowolnienie przed Warlubiem w stronę Łodzi, ale czy ono jest spowodowane właśnie tym zdarzeniem drogowym, tej pewności nie mamy. W każdym razie cały czas nie mamy odwołania też tych utrudnień, o których przed chwilą była mowa na A1.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Fuwon pisze o urwanych przegubach w Syrence. No, w dzisiejszych czasach może to być chyba kosztowne. W Syrence mój wujek miał taki problem. Pamiętam, że mu rdzewiały tak naokoło reflektorów. Tam, zdaje się, był taki błąd konstrukcyjny i tam było spawane, prawda? Ten błotnik nie dochodził do reflektorów, tylko kończył się i taka była, nie wiem, przyspawany fragment blachy. To oczywiście fabrycznie było lakierowane, ale potem po jakimś czasie wychodziło i wychodziła rdza i z tym miał problem, pamiętam. A propos syrenek, to tyle wiem. Za 23 minuty będzie godzina 16. Wiem natomiast, dokąd dziś pojedziemy, jeżeli chodzi o eurojazdę.
1: Konkurs.
0: A jeżeli chodzi o eurojazdę, no to dziś wyruszamy.

z motoryzacyjnego miasta, można powiedzieć, we Francji, Le Mans. Tutaj te słynne wyścigi 24-godzinne się odbywają, więc z Le Mans jedziemy do Lyonu. A co? Przejedźmy się. Trochę tych kilometrów zrobimy. Po Francji Le Mans, Lyon. Zapamiętajcie tę trasę. Ile to kilometrów? Zapamiętajcie naprawdę, bo może się przydać ta wiedza po godzinie 17. Wtedy to ktoś znowu wygra 300 zł i upominki od Komisji Europejskiej będzie można zdobyć w wysokich obrotach w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Przy okazji oczywiście tej trasy zwiedzimy sobie pewne zamki. Oczywiście nad Loarą i nie tylko. Le Mans, Lyon, jedziemy taką trasą na razie, a potem zdecydujemy, dokąd pojechać dalej.

0: Za 16 minut będzie godzina 16 i o tej porze kolejna informacja od Was. Tym razem chodzi o S7. Witamy, witamy.
1: Cześć, Polskie Radio Kierowców.
0: Cześć.
1: Na drodze S7 w kierunku Gdańska, zjazd numer 55. Mhm. Na zakroczy macie wypadek na lewym pasie. Zatoru nie ma, ale uważajcie na siebie. Pozdrawiam, szerokości.
0: Dziękujemy pięknie za informację. W każdej drogowej sprawie pamiętajcie, możecie pisać albo nagrywać wiadomości głosowe poprzez aplikację. Będzie nam łatwiej podróżowało się po polskich drogach. My oczywiście wracamy co 20 minut na drogi.

0: nie wymieniam.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Mnie najdrożej kosztowały wtryskiwacze LPG 1400Z, no i zawór EGR się wytrybił, nie otwierał do lotu spalin do kolektora, kosztował 700 plus 150 zł za adaptację. Tyle bez większych kosztów. No rzeczywiście bez większych kosztów, tak, pisze Andrzej. Ale za to D-Rex pisze tak. Spróbujcie pobić mój rekord z 2024 roku.
1: No i?
0: Jego ciężarówka D-Rexa w Ameryce zaliczyła drobny pożar silnika. I 3 tygodnie później i 51 tysięcy dolarów później wyglądał i jeździł jak nowy. $51 tysięcy kosztował
1: mały pożar
0: silnika.
1: Może być mały pożar silnika?
0: No właśnie, tak nasz słuchacz pisze.
1: Ciekawe, czy może być mały pożar za 51 tysięcy.
0: W takim razie ile kosztuje duży pożar silnika?
1: 151.
0: Tego nie wiemy, natomiast to jak na razie rzeczywiście najdroższa naprawa, jaką mamy w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Za 9 minut będzie godzina 16, wyjeżdżamy na drogi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Tak patrzę na mapę Europy i na przykład we Włoszech nie ma korków. To jest ciekawa dosyć sytuacja, nieprawdaż?
0: Ale we Włochach pod Warszawą?
1: We Włochach są, we Włoszech nie ma.
0: A, nie ma.
1: Nie, wcale. W okolicach Rzymu, wcale.
0: To nie jest dobra
1: miara? Tak, dlaczego? Tak. Dobra, jak ktoś jest we Włoszech?
0: Są.
1: Jak są, jak nie ma?
0: Są.
1: Aha, dobra. Robert wie lepiej niż mapy. Dobrze, trzymajmy się tego w takim razie.
0: Jestem przekonany o tym, że w Rzymie są korki teraz.
1: No, może w samym Rzymie, ale dookoła nie. Dobrze.
0: No i kłóci się.
1: No i kłóci się, ja mam mapę.
0: Ktoś jest pod Rzymem, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, powiedzcie Monice, że pod Rzymem są też korki.
1: Pod Rzymem są korki, zadowolony?
0: Mhm.
1: Dobra, to Polska teraz. A w Polsce są korki, na przykład na odcinku Legnica-Wrocław kierowcy natknął się na korek.

0: za Legnicą w stronę Wrocławia. On cały czas się utrzymuje, bo tu w okolicach Legnickiego Pola trwają prace drogowe i w związku z tym zmieniona organizacja ruchu powoduje, że kierowcy zwalniają. Zwalniamy też przed samym Wrocławiem jadąca czwórką, ale nie bardzo. To jest dobra wiadomość. Na samej obwodnicy A8 Wrocławia też ruch właściwie odbywa się płynnie. Natomiast w kilku miejscach ósemki od Łagiewnik po Bielany Wrocławskie przez Kobierzyce. Tutaj w kilku miejscach będziemy dosyć mocno zwalniać w stronę Wrocławia wszystkie te spowolnienia. Dolny Śląsk tak wygląda, natomiast na Śląsku bez zmian, jeśli chodzi o węzeł Murckowska, ten mocno zakorkowany zarówno w stronę Rudy Śląskiej na wysokości Katowic, jak i w kierunku Mysłowic też należy spodziewać się spowolnień. Zresztą w ogóle spiętrzenie wokół Katowic, bo S86 też zwalnia. 86 zwalnia w stronę węzła Murckowska, czyli A4, no i też cały czas spowolnienia na 79. I to takie potężne, to już jest w samych Katowicach. Duży ruch w ogóle w aglomeracji śląskiej, też w okolicach Tychów. Kierowcy zwalniają i na 44 i na 86. Małopolska i obwodnica Krakowa tutaj bez zmian, ciasno na obu jezdniach między węzłami Kraków Południe Bramki w Balicach, no i Mazowsze. Tutaj oprócz S8 zaczyna się korkować S2. Standardowo okolice węzła Warszawa Południe, Warszawa Opacz to obie jezdnie. No i też S2 na Wiśle, na moście. Też korek jest w stronę Terespola.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama. Eurojazda. Wygraj 300 zł. Codziennie w wysokich obrotach. Policz z Robertem Kilenem, ile kilometrów wspólnie przejedziemy podczas audycji. A po godzinie 17 odpowiedz na pytanie i wygraj. Eurojazda w PRK Polskim Radiu Kierowców.
2: Od poniedziałku do piątku. Zapraszam, Robert Kilen.
1: Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.
3: To była reklama.
4: No i ruszamy na wysokich obrotach w stronę 16. Co byście powiedzieli, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, o tym, żebyśmy zorganizowali kolejną rozgrzewkę szarych komórek? Tym razem chodzi o samochód, oczywiście, bo o co może chodzić o tej porze w PRK, w Polskim Radiu Kierowców? O jaki samochód chodzi? Gdy zamienimy G na N w nazwie tego modelu, to możemy mieć pogryzione przewody. Gdy zamienimy G na N w nazwie tego modelu, to możemy mieć pogryzione przewody. O jaki model chodzi, jeżeli wiecie, domyślacie się, zapraszam do aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Czekam i trzymam kciuki.

0: Najchłodniej w dalszym ciągu na Dolnym Śląsku. Kłodzko, 13 stopni pokazują termometry i 24 mamy osiągnięte. Maksimum zapowiadane przez synoptyków w Szczecinie właśnie w tym momencie 24 stopnie powyżej zera.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A po południu i wieczorem zachmurzenie raczej małe i umiarkowane, co cieszy. Jedynie na północnym wschodzie oraz południowej części kraju okresami może być duże i na południu i na północnym wschodzie może popadać. Ba, na północnym wschodzie również możliwe burze, przewidują synoptycy. Jeżeli chodzi o temperaturę maksymalną, to jak powiedziałem, osiągnęliśmy na krańcach zachodnich, dokładnie na krańcach północno-zachodnich, 24 w Szczecinie. Wiatr mamy słaby bądź umiarkowany, przejściowo może być porywisty, prawdopodobnie w czasie tych burz będzie porywisty, które, przypominam, na północnym wschodzie kraju. Wieje nam ze wschodu i z północnego wschodu. Jak będzie dzisiejszej nocy, to powiem już za godzinę, bo synoptycy pewnie przed 17 przygotują prognozę pogody dotyczącą dzisiejszej nocy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to co, my ruszamy już minutę, a nawet prawie dwie minuty po godzinie 16. Kłaniam się, zapraszam. Jedziemy razem na wysokich obrotach z Jennifer Lopez teraz. Robert Kilanem.

0: A jednak wiesz, lepiej wiem niż tak? mapy. Nasi słuchacze potwierdzają. Posłuchaj.
1: Wie lepiej niż mapy, bo we Włoszech są korki i teraz od razu korek Bolonia.
0: No, jest. Korek w Bolonii, w Rzymie też są korki.
2: I on przeciwko mnie też?
0: Tak, nasz słuchacz, wiesz, wie co mówi po prostu.
2: Chciałam powiedzieć, że ja mówiłam o korkach nie w samych miastach, tylko między miastami i tych nie ma.
0: We Włoszech są korki, naprawdę, uwierz mi, 10 minut po godzinie 16
2: są
0: muszą
2: we
0: być korki we Włoszech.
2: Nie, bo oni są na wakacjach wszyscy.
0: To prawda, wątpię, ale to prawda, sierpień to wakacyjny miesiąc i we Francji, i we Włoszech, oczywiście, że tak, ale przecież, wiesz, do Biedronki trzeba pojechać.
2: Ale.
0: No w każdym razie,
2: do Biedronki.
0: Gdy zamienimy G na N w nazwie tego modelu, to już wracam do zgadywanki, to możemy mieć pogryzione przewody. O jaki samochód chodzi? Jeżeli wiecie, do tego wrócimy za chwileczkę, teraz wracamy na polskie drogi, bo jak słychać, na włoskich drogach Monika się nie zna, ale na polskich perfekcyjnie.
2: No ja nie mogę,
0: zna.
2: No.
0: Nie możesz?
2: No wiesz, ja się znam
0: nie
2: na wszystkich drogach.
0: Nie można się
2: drogach.
0: Znać na wszystkim.
2: Ale na drogach wszystkich we Włoszech też można.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Dobra, już dosyć o tych korkach, natomiast no niestety, ale korki są rzeczywiście w Polsce
0: no to
2: i
0: jak
2: nie tylko.
0: Dosyć o korkach.
2: No dosyć o korkach.
0: Nie, no teraz będziesz mówiła o
2: nie,
0: korkach.
2: Nie, nie będę właśnie. A właśnie, że nie będę mówiła teraz o korkach. Teraz będę mówiła o
0: inwazji. Nie wytrzymuję z tobą.
2: Dlaczego?
0: Dobrze, mów o czym chcesz.
2: Teraz będę mówiła o Sylwestrze. Może być? Nie. No dobra, już przestań mnie prowokować, no.
0: Nic nie robię, przecież nic nie mówię.
2: Jak to?
0: Mów,
2: no, mówisz cały czas.
0: Informacje drogowe.
2: Informacje z dróg od Generalnej Dyrekcji Wiadomości mamy kilka. Dobrych nawet w tym wypadku mogę się dzielić. Ze siódemki, przepraszam, Nowy Dwór Mazowiecki Płońsk, miejscowość Zakroczym, tutaj nie mamy już utrudnień, w stronę Gdańska było zwężenie. Na S7 też na północy kraju nie ma utrudnień na S7 między węzłami Gdańsk, Port Gdańsk, Południe. Na wysokości węzła Gdańsk-Lipce były kłopoty z przejazdem w stronę Trójmiasta, teraz już ich nie ma. Natomiast w ciągu 20 minut, kiedy się nie słyszeliśmy niestety, mam nadzieję, pojawiły się kłopoty z przejazdem, bo byliście sami z Robertem. Pojawiły się kłopoty na 63. Trasa Radzyń Podlaski Sława Tyczew w miejscowości Bezwola. Samochód osobowy zderzył się z dostawczym. Ruch na zmianę jednym pasem obowiązuje i 12 też w Łódzkiem. Trasa Piotrków Trybunalski Sulejów. Uważajcie, miejscowość Włodzimierzów. Tutaj droga jest zamknięta. Na miejscu jest policja i wyznaczyła objazdy.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A za moment wrócimy do tego samochodu, o który dziś chodzi w wysokich obrotach. Przypomnieć jeszcze raz zagadkę? Proszę bardzo, gdy zamienimy G na N w nazwie tego modelu, to możemy mieć pogryzione przewody.

0: nasz czas.
1: No i właśnie teraz nadszedł ten czas, żeby poznać ten samochód, o który dziś pytałem. Gdy zamienimy G na N w nazwie tego modelu, to możemy mieć pogryzione przewody. O jaki samochód chodzi?
2: Witam.
1: Witam.
2: Czyżby to była Kuna? Pozdrawiam, Irek z Kępna.
1: Kuna to taki samochód? Chyba nie ma takiego samochodu jak Kuna. Halo, halo.
3: Halo, halo, dzień dobry, Perka, cześć Robercie.
1: Cześć.
3: Tu chodzi tylko i wyłącznie o Forda Kugę, czyli Kuna. Pogryzione przewody.
1: Tak.
3: Kuna, to właśnie ona. Pozdrawiam, Marcin.
1: Dokładnie, ale model nazywa się Kuga. Po zamianie tych liter, no oczywiście wychodzi Kuna. Chodzi o Forda Kugę. Czy po zamianie liter wychodzi Kuna? Paweł Zdafa też tak argumentuje. Ania Starnowa napisała, że po zamianie G na N mamy Kunę, która gryzie przewody. Oczywiście, że tak, czyli mamy Forda Kugę.
4: Dzień dobry, dzwonię. Dzień dobry. W sprawie konkursu. Ford Kuga, Kuna, co oznacza pogryzione przewody. Pozdrawiam, Magda ze Skody.
1: Magda ze Skody, świetna odpowiedź. Magdo, Kanapot 74 też wiedział. Natalia z Krzyśkiem też trafnie napisali w aplikacji. Wujas wiedział. Mariusz z Teslowozu. Z Teslowozu, proszę bardzo. Marta, Radek ze Stonika. Motylek ze Świebodzina, dobrze czytamy. Lukis też wiedział. A Kasia z Kodiaka napisała, z Forda Kugi wyskoczyła Kuna i pogryzła przewody. Dokładnie tak.
5: Halo, wiemy.
1: Wiemy.
5: Ford Kuga, Bartosz z Darią, wiemy. Ford Kuga, pozdrawiamy.
1: Bartosz z Darią, wiedzieliście, rzeczywiście pozdrawiam was serdecznie. Andrzej Zajonik 5 też wiedział. Krzysztof z Volvo, Czupur z Durango. Dobra odpowiedź. Kazimierz, Aśka z Czerwonej Mazdy. Peter, Ewander, Gregor z A6, Arturek 79. Aga z Pumy też wiedziała, że chodzi o Kugę.
6: Witam. Chodzi oczywiście o model Kuga Forda. Gdy zamienimy te litery, otrzymamy Kunę, czyli zmorę kierowców, jeśli chodzi o kable, szczególnie te w tych nowych modelach. Pozdrawiam serdecznie całe radio i wszystkich kierowców. Tomek z Jarocina.
1: Tomek z Jarocina, dobrze odpowiedziałeś. Karol z Vito, MK Dekor z Opla, Tode, Pablo z Oktawi, Robert z Ducato, Johnny. Wszyscy wiedzieli, że chodzi o Kugę.
7: Halo, halo,
1: halo.
7: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
7: Dzień dobry. Aniu.
1: Dobry.
7: Co to za samochód? To będzie Ford. Kuga. Gdy zamienimy G na N, wyjdzie Kuna. A ta nam kiedyś przegryzła w Fordzie przewody i kosztowało nas to tylko niecałe 1200 zł. Pozdrawiamy serdecznie Kasię i Anię ze Stingerki.
1: Pozdrawiam Kasiu i Aniu ze Stingerki. Tylko 1200 zł, ale zapamiętały, jak słyszycie, na całe życie. No dobrze, kto był najszybszy? Antek z Gryfina spośród tych, którzy pisali, był zdecydowanie najszybszy. Antku, już szykuj pozdrowienia. Kto jeszcze?
8: Myślę, że chodzi o Forda Kugę. Myślimy. Dagmara i Łukasz z Czarnej Skanii.
1: Dagmara i Łukasz z Czarnej Skanii. Możecie też pozdrawiać kogo chcecie. Antek z Gryfina, Dagmara i Łukasz z Czarnej Skanii to zwycięzcy. Wykorzystajcie aplikację, nagrajcie albo napiszcie pozdrowienia. My do waszych pozdrowień dołączymy piosenkę. Oczywiście wielkie brawa dla wszystkich, którzy wiedzieli. Chyba nie było zbyt trudno dziś, no ale w końcu mamy dopiero wtorek i dalej w tydzień będzie może bardziej skomplikowanie, jeżeli chodzi o zagadki motoryzacyjne w wysokich obrotach w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Przypominam, jedziemy cały czas, jeżeli chodzi o Eurojazdę, a po 17 do zdobycia 300 zł i upominki.

0: 29 minut po godzinie 16. Muszę ci powiedzieć, Moniko...
1: Na moim zegarku jest 28.
0: No to przestaw go, bo prawie
1: dlaczego?
0: 29.
1: A może ty się tym razem mylisz?
0: Ja chciałem wyciągnąć tak? rękę na zgodę.
1: No, ciekawe.
0: Z tego prostego powodu, że Toczek cię broni.
1: O,
0: tak.
1: Dziękuję bardzo.
0: Ona zna się na drogach.
1: O.
0: Tak napisał Toczek. Na włoskich też się zna. Tam jest wszystko proste.
1: O.
0: Toczek pewnie był, to wie.
1: Tak.
0: I oczywiste. Wszystkie drogi prowadzą gdzie?
1: Do Rzymu.
0: Dokładnie tak. Dokąd? Do Rzymu. Czyli się nie korkują. I dopiero w środku, w Rzymie, tam gdzie te drogi się schodzą, się korkuje.
1: Dokładnie. O to mi chodziło. Ty nic nie zrozumiałeś po prostu. Nie rozgrzałeś sobie szarych komórek.
0: No właśnie, ja też muszę w takim razie myśleć nad tymi zagadkami, żeby znać odpowiedź.
1: Tak.
0: Nie tylko wymyślać je, ale
1: dokładnie.
0: Żeby znać odpowiedź. Oczywiście.
1: Bo znasz, jak zadajesz zagadkę, to znasz odpowiedź.
0: Nie, absolutnie. Wymyślam i zapominam.
1: No właśnie.
0: 29 już teraz mogę powiedzieć, że...
1: U mnie jest 29, nie wiem jak u ciebie.
0: A u mnie już 30. Prawie.
1: No to u ciebie szybciej ten czas leci.
0: No właśnie.
1: I to widać.
0: W dobrym towarzystwie to szybko czas leci. Wyjeżdżamy na drogi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Mam nadzieję, że wam też szybko czas leci, jak utknęliście w korku na przykład, bo rzeczywiście w tej chwili nie brakuje tych zatorów, na przykład na Mazowszu. To są obwodnice Warszawy, czyli standardowo, jeśli ktoś jest przygotowany, a mam nadzieję, że jest, bo właściwie codziennie informujemy was o zakorkowanych obwodnicach Warszawy. I tak jest i dziś, zwłaszcza na S8 na jezdni prowadzącej w stronę Wrocławia-Poznania. S8 jest zakorkowana jeszcze przed węzłem Łabiszyńska i ten korek ciągnie się za most. Tutaj dużo się działo dzisiaj na tej S8. Już w tej chwili utrudnień nie ma, choć zostało jedno niestety. No nie, właśnie się zakończyły kłopoty z przejazdem między węzłami Powązkowska-Bemowo, bo tu zablokowany był jeden pas w stronę Poznania po zderzeniu czterech pojazdów, bez poszkodowanych na szczęście. No ale to było kolejne zdarzenie ze S8 i to właśnie w kierunku Wrocławia-Poznania. Spory ruch też w kierunku Białegostoku, też standardowo Blizny Łaszczyńskiego, Żoliborz. Na tym odcinku należy spodziewać się tych spowolnień. Jedziemy sobie na S8, ale na południe i tu wjazd do Warszawy. Od strony Janek będziecie zwalniać. Przed węzłem Opacz jest dosyć spore spowolnienie i później na południowej obwodnicy Warszawy też zwalniamy i to na obu jezdniach. Korek natomiast zniknął z S2 za mostem na Wiśle. W stronę Terespola był przed Falenicą, ale teraz już go nie ma, więc ten przejazd nie powinien tutaj jakoś specjalnie być utrudniony. Natomiast korek pojawił się na S17 między Garwolinem a Kołbielą na jezdni prowadzącej w kierunku Lublina. Za Kołbielą wjeżdżacie w zator i tu na razie nie mamy zgłoszenia od służb, żeby coś się wydarzyło na S17. Podobna sytuacja, korek na S7 za Tarczynem w stronę na południe, a przed Grójcem też jest korek. Korek też na S7 przed Białobrzegami. Też kierowcy zwalniają w stronę Radomia jadąc. Tak wygląda sytuacja. Tu mniej więcej Mazowsze i na południu od Mazowsza. Natomiast na północy kraju obwodnica Trójmiasta już w tej chwili spory ruch, na tyle duży, że zwalniamy za węzłem Kowale w stronę Nadmorza i w przeciwnym kierunku również. Natomiast sama S7 od strony Elbląga i w kierunku Elbląga od węzła Gdańsk Południe wygląda przejezdnie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Za 28 minut będzie godzina 17. W każdej drogowej sprawie pamiętajcie, wykorzystujcie aplikację PRK Polskiego Radia Kierowców. Skrupulatny słuchacz zgłosił w sprawie tych twoich kombinacji o korkach.
1: O.
3: To jak pani chce być taka skrupulatna, to we Francji też nie ma korku. Ani w Hiszpanii nie ma korku. A co ważniejsze, ani w Czechach, ani na Słowacji nikt nie ma korku. Oczywiście poza miastami.
0: Oczywiście, poza miastami.
1: Czyli co? Wszyscy na wakacjach?
0: Wszyscy na wakacjach i wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. I,
1: tak.
0: I tam ten mega korek jest w Rzymie teraz.
1: W samym Rzymie, w samym centrum Rzymu.
0: Tak, tak.
1: Uważajcie na siebie.

A teraz uśmiechamy się, bo mamy kolejny koncert życzeń w wysokich obrotach. Antek z Gryfina pisze tak. Skoro tak wygrałem w prostym konkursie, w końcu się udało, to chciałbym pozdrowić, uwaga, Mańka z Fiesty, mamę Edytę, Tobo, Toczka, Direksa, wszystkich słuchaczy PRK oraz załogę PRK. Najlepszego radia we wszechświecie napisał Antek. Dziękujemy, Antku, ale przede wszystkim pozdrawiamy w takim razie Mańka z Fiesty, mamę Edytę, Tobo, Toczka i Direksa.

0: 300 zł do zdobycia po godzinie 17, jeżeli oczywiście poodliczycie wszystkie kilometry, które dziś w Eurojeździe zrobimy.
1: Konkurs.
0: Le Mans Lyon to jest pierwsza trasa po drodze widokowej, bardzo widokowej drodze. Widzieliśmy pewnie różne zamki. Natomiast z Lyonu jedziemy na południe do Avignon, żeby zobaczyć półmostu. Znaczy, ten most w Avignon nie łączy jednego brzegu z drugą. Kiedyś łączył, no ale teraz albo nie. Chyba nawet się pomyliłem, mówiąc, że kiedyś łączył. Chyba nie starczyło pieniędzy na dokończenie tego miasta, mostu. Jeżeli się nie mylę, oczywiście. Jeżeli się mylę, to za chwileczkę wierzę, że mnie poprawicie w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Na razie jednak policzcie, ile kilometrów przejeżdżamy z Le Mans do Lyonu i później do Avignon. Po Francji dziś Eurojazda. Jeżeli już policzycie, ile to kilometrów, to zapraszam do aplikacji. Możecie napisać liczbę tych kilometrów. Oczywiście później dodajcie swój numer telefonu i koniecznie imię albo pseudonim artystyczny, pod którym chcecie występować na antenie. Więc ile to kilometrów dziś zrobiliśmy? Jeżeli wiecie, piszcie, nie zwlekajcie, po godzinie 17 do kogoś dzwonimy i ten ktoś wygrywa, wie, że wygra za pierwszym razem 300 zł i upominki od Komisji Europejskiej.

0: Jumping Jack Flash, Rolling Stones na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców na 10 minut przed godziną 17. Le Mans, Lyon, Avignon to jest dzisiejsza trasa. Wybierz, Monika, jakąś liczbę, która ci przychodzi do głowy. Raz, dwa, trzy, start.
1: 48.
0: Bardzo dobra liczba. O 48 km można się pomylić, jeżeli chodzi o liczenie tej trasy, bo wiadomo, że można różnymi trasami dojechać do Lyonu z Le Mans i do Avignon później, więc jeżeli ktoś wie, ile to kilometrów, tak w przybliżeniu zapraszam. Dopiszcie też koniecznie swoje imię i numer telefonu, pod który oddzwaniamy po godzinie 17. Jeżeli chodzi o most w Avignon, to Był zbudowany cały most w 1100 którymś roku, ale potem wielokrotnie podmywany, remontowany i w końcu nie starczyło pieniędzy na kolejny remont i dlatego tylko dziś połowa tego mostu została.
1: I co, jeździ się do połowy i zawraca?
0: Nie, nawet nie można pojechać, tylko przejść się można.
1: I popatrzeć.
0: Takie romantyczne.
1: Romantyczna przechadzka.
0: Dokładnie tak. A teraz mniej romantycznie na polskich drogach, co się dzieje, o tym Monika Gniewaszewska.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No to mamy już wiadomość od służb o zdarzeniu drogowym na S17 i stąd ten korek. Warszawa-Garwolin. O ten fragment S17 chodzi na Mazowszu. W pobliżu miejscowości Resztówka na 29 kilometrze samochód ciężarowy zderzył się z busem i jest zwężenie w stronę Lublina i jest to dość mocno odczuwalne dla kierowców, którzy jadą S17 na trasie Warszawa-Garwolin. Miejscowość Resztówka, przypomnę, zwężenie w stronę Lublina. Krajowa droga numer 12. Kłopoty z przejazdem. Piotrków Trybunalski, Sulejów w pobliżu miejscowości Włodzimierzu w Łódzkiem. Zderzenie dwóch samochodów ciężarowych i auta osobowego. Trzy osoby poszkodowane, a droga zamknięta. Na miejscu jest policja i kieruje na objazdy, a te zostały wyznaczone trasami lokalnymi. Tak ma być przez co najmniej 2 godziny. 63, tylko krajowa trasa w Lubelszczyźnie. Radzyń Podlaski, Sławatycze w pobliżu miejscowości Bezwola. Ruch na zmianę jednym pasem obowiązuje po zdarzeniu samochodu osobowego i dostawczego. No i autostrada. Autostrada A1, która cały czas są kłopoty z przejazdem. Przynajmniej drogowcy nie odwołali jeszcze tej sytuacji z Pomorza. Pelplinko-Pytkowo w pobliżu miejscowości Kornatka. Cały czas jest zwężenie na jezdni w stronę Łodzi. Natomiast dobre informacje płyną z S8, ale z Mazowsza. Węzeł Niegów-Trojany w pobliżu Niegowa nie ma już utrudnień. Jadąc od strony Białegostoku, a w kierunku Warszawy było zwężenie.

0: Natomiast na S8 wciąż jest blokada w Łódzkiem. Po tym tragicznym zdarzeniu to jest już kolejna długa godzina utrudnień na S8 między węzłami Czerniewice-Lubochnia. W pobliżu Czerniewic w Łódzkiem ta blokada jest cały czas. Kierowcy jadą objazdami.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: jeśli zmrok was przyłapie, to będziecie wiedzieć przynajmniej, co się będzie działo nocą, bo już teraz mamy prognozę Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej o tym, co będzie dzisiejszej nocy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W tym momencie najchłodniej w Kłodzku, w dalszym ciągu 13, jedna kreseczka, powyżej zera 23,6, więc troszkę już chłodniej niż godzinę temu w Szczecinie, ale to i tak najcieplejsze miejsce w Polsce. Jeżeli chodzi o wieczór i noc, to na przeważającym obszarze kraju bezchmurnie lub zachmurzenie małe, na północnym wschodzie jedynie zachmurzenie umiarkowane, a na południu nawet duże. Na krańcach południowych okresami słabe opady deszczu, a na północnym wschodzie na początku nocy możliwe jeszcze przelotne opady deszczu, ale będą one zanikać. Mgły, jak powiedziałem, wrócą, ograniczające widzialność do 200 metrów. Głównie w północnej Polsce te mgły, jak powiedziałem, te ostrzeżenia są wydane dla Pomorza, dla Warmii, dla Mazur, dla Podlasia i dla Suwalszczyzny. Tam wszędzie mogą być noc są mgły, jak twierdzą synoptycy. Jeżeli chodzi o dzisiejszą noc, no to będzie chłodniej niż ubiegłej nocy. Od 6 stopni na północnym wschodzie i miejscami w centrum do 12 na zachodzie. Nigdzie nie będzie więcej niż 12 stopni, zdaniem synoptyków. Wiatr pozostanie słaby, wschodni i północno-wschodni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 2 minuty po godzinie 17:00 ruszamy w kolejną godzinę na wysokich obrotach. Zapraszam, Robert Kilen.

0: No i 10 minut po godzinie 17. Chciałbym powiedzieć, że przyjechał w swoim kombi Mariusz Dąbrowski do studia, ale to by było kłamstwo, bo... Chociaż ten twój samochód taki trochę kombi jest, nie?
1: Kiedyś było kombi.
0: Kiedyś było kombi, tak. Kiedyś było kombi.
1: Kiedyś było kombi. Teraz... O SUV-ach można powiedzieć, że to są takie
0: wysokie kombi.
1: Nadmuchane kombiaki.
0: No, czyli swoim nadmuchanym kombiakiem przyjechał do studia PRK Polskiego Radia Kierowców. Nie zmieścił się tutaj, bo za szeroki samochód, ale na parkingu zostawił go. A teraz będzie was prowadził przez Polskę Mariusz Dąbrowski.
1: Z motoryzacyjnym pozdrowieniem.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Autostrada A1, odcinek Pelplin-Kopytkowo. W pobliżu miejscowości Kornatka na 56 km zderzyły się dwie ciężarówki autoosobowe. Zablokowane są dwa pasy jezdni w kierunku Łodzi. Autostrada A4, korki i spowolnienia na autostradowej obwodnicy Krakowa. Od Balic po węzeł Kraków Południe, niestety na obu jezdniach. S8 w Warszawie. Korek od Bemowa po Żerań dla jadących w stronę Białegostoku oraz od Annopola po Koło dla jadących w stronę węzła Konotopa. Droga krajowa nr 12. Odcinek Piotrków Trybunalski Sulejów w pobliżu miejscowości Włodzimierzów na 409 km. Zderzenie dwóch ciężarówek i samochodu osobowego. Dramatyczne zderzenie, trzy osoby są ranne, dwunastka zablokowana, policja wytyczyła objazd drogami lokalnymi. Droga S17, odcinek Warszawa-Garwolin, w pobliżu Resztówki na 29 km, zderzenie ciężarówki i busa, zablokowany prawy pas w kierunku Lublina i droga krajowa nr 63, Radzyń-Podlaski-Sławatycze, w pobliżu miejscowości Bezwola na 341 km, zderzenie autoosobowego i dostawczego. Dwie osoby ranne, ruch wahadłowy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: No to potęczyliśmy sobie troszeczkę, a teraz mam nadzieję, że ktoś wygra 300 zł i upominki od Komisji Europejskiej.
1: Konkurs. Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.
0: Z nami Mateusz z Olsztyna. Dzień dobry Mateuszu, witam serdecznie.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Mateusz już odpoczywa, mogę wam powiedzieć, bo rozmawialiśmy sobie trochę poza anteną. Leży w łóżku i odpoczywa po trudnym dniu. Mati, jak tam u ciebie?
2: Tak, tak. Jakby odpoczywam po dzisiejszym spaniu.
0: Odpoczywasz po dzisiejszym spaniu?
2: Tak.
0: Aha, najpierw spałeś, zmęczyłeś się śpiąc i teraz odpoczywasz, tak?
2: Tak jest.
0: A będziesz krzesał energię teraz, jeżeli chodzi o odpowiedź na pytanie?
2: Mam nadzieję.
0: Ja również, Mateusz, trzymam kciuki, bo trafnie rozpoznałeś, policzyłeś drogę z... pamiętasz, skąd jechaliśmy? Dokąd? Z Le Mans do Lyonu, a potem do Avignon. Świetnie pamiętałeś. Gratuluję. Ile to kilometrów?

0: 800.
1: Coś koło tego, tak. Coś koło tego, 816. Ja bym dojechał 816 km, no ale powiedzieliśmy, że o 48, zdaje się, kilometrów można było się pomylić, więc spełniasz warunki. Wybierz teraz pytanie od 1 do 56. Masz tyle możliwości.
0: Wybierz 47.
1: 47. Żeby to było łatwe pytanie. Trzymam kciuki za ciebie. Żeby to było łatwe pytanie. 47 pytanie. No nie wiem, prawdę mówiąc, ale uważaj, słuchaj uważnie. Jakie wsparcie z funduszy Unii Europejskiej otrzymała inwestycja budowy tunelu drogowego w Świnoujściu, łączącego wyspy Wolin i Uznam? Chodzi o procentowe wsparcie od Unii Europejskiej. Ile to było, jak ci się wydaje? 3 podpowiedzi, 20, 85 czy 50%? 20, 85 czy 50%? To musisz strzelać.
0: Kurczę, no to mi się wydaje, że niech będzie 50%.
1: Myślisz, że Unia dofinansowała 50% tego tunelu, tak?
0: A mogę zmienić? Mogę zmienić jednak?
1: Nie no, wiesz, pierwsze słowo do dziennika, no, tamte, drugie no, do
0: niech
1: wiesz.
0: To niech zostanie.
1: A po tym, co powiedziałem, zorientowałeś się, że to nie jest dobra odpowiedź, tak?
0: Czy co? Nie, ja dalej nie wiem, co wybrać.
1: Dalej nie wiesz, co wybrać. No musisz naprawdę po tym śnie odpocząć, Mateusz, naprawdę. Słuchaj, 85% to jest dobra odpowiedź. Dofinansowanie wyniosło 775 milionów złotych. No i to 85% kosztów, niestety. Dla ciebie niestety.
0: No trudno się mówić, nie?
1: Spróbujesz jutro? Bo jutro też można wygrać 300 zł i upominki od Komisji Europejskiej. Dobra?
0: Pewnie będę próbował.
1: Dobrze, trzymam w takim razie za ciebie kciuki. Jutro, bo dziś jeszcze ktoś wygra te 300 zł. Ale nie będzie to niestety Mateusz.

0: No niestety Mateusz wybrał chyba trudne pytanie, a nawet na pewno trudne, bo nie udało się Mateuszowi. Komu się uda?
1: Konkurs. Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.
0: Mam nadzieję, że uda się Darkowi. Dzień dobry, Darku. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry, Robercie.
0: Jedziesz, czy już stoisz? Dojechałeś, odpoczywasz?
2: Dojechałem, odpoczywam.
0: Dojechałeś, odpoczywasz. Dużo dziś kilometrów zrobiłeś?
2: Nie, tam tutaj, po mieście.
0: Po mieście, okej. Okay. W korkach, bez korków?
2: Nie, bez, bo ja tak w ciągu dnia, więc nie ma korków.
0: No to fajna jazda, tylko przyjemność. No dobrze, Darku, mam nadzieję, że, bo też odpowiedziałeś, tak w okolicach 800 kilometrów stawiałeś, tak?
2: No tak, ja dawałem 850.
0: No tak, i tak się jakby zmieściłeś w tych ramach, bo tak naprawdę według mnie to jest 816, więc, zmieściłeś się w tych ramach, z których mogłeś się zmieścić. Okej, okay, wybieraj pytanie od 1 do 56.
2: 27.
0: No dobrze, wiesz co, tak zrobiłem, bo nie jest to najłatwiejsze pytanie, ale trzymam kciuki oczywiście. W jakim celu w autach osobowych montowany jest wskaźnik przełożenia biegu, na jakim aktualnie jedziemy i podpowiadający, na jakim powinniśmy jechać? Masz takie urządzenie u siebie w samochodzie? Pokazuję ci na desce rozdzielczej, żebyś zmienił bieg na wyższy albo na niższy, czy nie?
2: Nie, chyba nie.
0: Nie masz takiego...
2: Jak to się nazywa?
0: To jest taki wskaźnik przełożenia biegu, który pokazuje, na jakim aktualnie jedziemy biegu i podpowiadający, na jakim powinniśmy jechać. Więc strzałka jest w górę, wtedy trzeba by zmienić bieg na wyższy, a jak strzałka jest w dół, to na niższy. I teraz w jakim celu to się montuje? Posłuchaj moich podpowiedzi. Montuje się to, żeby było wsparcie roztargnionych kierowców. To jest pierwsza podpowiedź. Druga podpowiedź. Ograniczenie zużycia paliwa i emisji dwutlenku węgla. I trzecia podpowiedź. Podniesienie ceny auta. Bo wtedy można drożej sprzedać samochód, jak takie coś zamontują.
2: No, pewnie w pakiecie to można, ale to chodzi o mniejsze zużycie paliwa i ograniczenie emisji spalin, czyli druga odpowiedź.
0: Bardzo dobra odpowiedź. Brawo, brawo, brawo. Nie będę cię trzymał w niepewności. Proszę bardzo, 300 zł i upominki od Komisji Europejskiej należą do ciebie.
2: Dzięki wielkie.
0: Nie rozłączaj się dobrze, bo wiesz, musimy wiedzieć, dokąd przelać pieniądze.
2: No, dosyć ważna sprawa.
0: No właśnie, no właśnie, więc nie rozłączaj się. A jutro ponownie Eurojazda na antenie PRK Polskiej Rady Kierowców w wysokich obrotach i 300 zł oraz upominki od Komisji Europejskiej do zdobycia.
1: Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.

0: Znak równości Republika inspirowana twórczością George'a Orwella. Przed momentem na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców 17.30. Dokładnie w tym momencie Mariusz Dąbrowski informuje Was o tym, co się dzieje na polskich drogach.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Droga krajowa nr 63, odcinek Radzyń Podlaski Sławatycze w pobliżu bez woli. Na 341 kilometrze po zdarzeniu autoosobowego i dostawczego, zderzeniu, w którym dwie osoby zostały ranne, obowiązuje ruch wahadłowy. S17 Warszawa-Garwolin w pobliżu resztówki na 29 kilometrze, zderzenie ciężarówki i busa, zablokowany prawy pas w kierunku Lublina. Krajowa 12, odcinek Piotrków-Trybunalski-Sulejów w pobliżu Włodzimierzowa na 409 kilometrze, zderzenie dwóch ciężarówek i autoosobowego. Tu cierpiały trzy osoby, droga zablokowana. Policja wyznacza objazdy trasami lokalnymi. S8, węzeł Czerniewice, węzeł Lubochnia. Skończyło się utrudnienie w pobliżu Czerniewic na 367 kilometrze, gdzie doszło do zderzenia dwóch ciężarówek i busa. Jedna osoba została ranna, dwie poniosły śmierć w tym wypadku. Zablokowana była jezdnia w kierunku Wrocławia. Jest 8 w Warszawie od Bemowa Pożerań dla jadących w stronę Białegostoku korek. Korek także od Anopola po koło dla jadących w stronę węzła Konotopa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

Cały czas w aplikacji możecie dzielić się swoimi informacjami, jeżeli zauważyliście jakieś no niekorzystne zmiany na drodze, którą jedziecie, podzielcie się z innymi. My co 20 minut wracamy oczywiście w każdej drogowej sprawie w aplikacji. Albo napiszcie, albo nagrajcie wiadomość. Jak wam wygodniej, jak wam bezpieczniej. Jedziemy do celu.

0: Jeszcze 10 minut i będzie godzina 18. Jak powiedziałem, tak robimy. Co 20 minut wracamy na polskie drogi. Na 10 minut przed pełną godziną także to robimy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Autostrada 1, odcinek Pelplin-Kopytkowo w pobliżu Kornatki. Na 56 kilometrze zderzyły się dwie ciężarówki autoosobowe. Zablokowane są dwa pasy w kierunku Łodzi. Droga ekspresowa S3, odcinek węzeł Legnica Zachód, węzeł Legnica Południe. W pobliżu 301 kilometra motocyklista uderzył w bariery energochłonne na łącznicy i jedna osoba jest ranna. Zablokowany został także lewy pas w kierunku Legnicy. Autostrada 4, korki i spowolnienie na autostradowej obwodnicy Krakowa od Balic po węzeł Kraków Południe na obu jezdniach. S8 w Warszawie, korek od Bemowa Pożerań dla jadących w stronę Białegostoku oraz od Annopola po koło dla jadących w stronę węzła Konotopa. Koniec kłopotów na S8 na odcinku węzeł Czerniewice, węzeł Lubochnia. 369 km po zderzeniu dwóch ciężarówek i busa. Było to dramatyczne zderzenie. W wyniku wypadku jedna osoba została ranna, dwie osoby poniosły śmierć. Zablokowana była jezdnia w kierunku Wrocławia. Teraz S8 przez jej 369 km jedzie się bez utrudnień.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: And I'll write your name. Za 4 minuty będzie godzina 18. W studiu zjawił się Patryk Bednicki, który będzie z wami jechał na luzie od godziny 18. Dzień dobry,
1: Patryku. Dobry. Dzień dobry, Robercie. Dzień dobry, drodzy słuchacze. No i dzisiaj będzie bardzo niepraktycznie u nas.
0: Nie?
1: Nie, ponieważ będziemy dyskutować o samochodach, które są, no właśnie, niepraktyczne i będziemy szukać takich rozwiązań, gdzie design wygrał ponad tym, co na co dzień nam się przydaje. Ja czasem mam takie wrażenie...
0: Kontra pragmatyzm.
1: No zdecydowanie. Ja czasem mam takie wrażenie, że mój samochód jest taki właśnie trochę nie do końca praktyczny, bo design wygrał nad chociażby ilością miejsca dla tylnego pasażera.
0: Ale jeździsz z przodu.
1: Ale jeżdżę z przodu.
0: To dla ciebie jest praktyczne.
1: Dla mnie jest bardzo przyjemne.
0: W takim razie po godzinie 18 wiecie, czego się spodziewać. Zostańcie z PRK, z Polskim Radiem Kierowców i Patrykiem Bednińskim.

0: Wiktor Waligura towarzyszył nam na chwilę przed godziną 18, a po godzinie 18 będzie z nami Fryderyk Zyska, który zajmuje się projektowaniem samochodów w dużym, dużym uproszczeniu. No i podyskutujemy sobie co nieco na temat właśnie tego designu i o sytuacjach, kiedy to design jest ważniejszy niż praktyczność naszego samochodu. Kiedy niekoniecznie musimy nim przewozić wiele bagaży, ale chcemy, żeby wyglądał ciekawie, intrygująco, nieoczywiście. Jeżeli takie przykłady znacie, jeżeli jeździcie tego typu samochodem, dajcie nam znać, pokażcie, no a my będziemy oglądać te zdjęcia i oczywiście komentować. No i ja też pokuszę się o ocenę taką bardzo subiektywną waszych samochodów. Jeżeli macie tego typu niezbyt praktyczne, ale ciekawie wyglądające auto, to śmiało podzielcie się zdjęciem w aplikacji PRK, Polskiego Radia Kierowców. A jako, że punktualnie 18, to sprawdzamy pogodę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W najbliższym czasie, jeżeli popada, to głównie na północnym wschodzie i w południowej części kraju, ale opady tylko okresowe. Uwaga, na północnym wschodzie możliwe są dzisiaj burze. Dzisiejsze maksimum, jeżeli chodzi o temperaturę, to 18 stopni na północnym wschodzie i na obszarach podgórskich, 21 w centrum, 24 na północnym zachodzie. A w nocy na krańcach południowych i południowo-zachodnich okresami deszcz. Będzie też mgliście. Minimalna temperatura nocą wyniesie od 6, tak, nie pomyliłem się, od 6 do 15 stopni Celsjusza. Najchłodniej ma być na północnym wschodzie, a najcieplej na zachodzie i nad samym morzem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Oto jest program na luzie, po tej stronie Patryk Bedliński. Dzień dobry i zapraszam.

0: komunikacyjny. Są problemy na ekspresowej Trójce, chociażby od pewnego czasu, od kilkudziesięciu można powiedzieć już minut, a z nami w studiu jest Mariusz Dąbrowski. Dzień dobry.
1: Motoryzacyjnym pozdrowieniem.
0: No i domyślam się, że nie tylko ta S3 nam dzisiaj przeszkadza, a właściwie utrudnienia na niej, więc drogowy raport przed nami.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Niewiele zmian na naszej drogowej mapie utrudnień. Autostrada 1, odcinek Pelplin-Kopytkowo w pobliżu Kornatki na 56 kilometrze. Po zderzeniu dwóch ciężarówek i auta osobowego zablokowane są dwa pasy ruchu w kierunku Łodzi. Ekspresowa Trójka, odcinek węzeł Legnica Zachód, węzeł Legnica Południe w pobliżu 301 kilometra. To rejon węzła Legnica Południe. Motocyklista uderzył w bariery energochłonne. Jedna osoba jest ranna, zablokowany został lewy pas ruchu w kierunku Legnicy. Autostrada 4, korki spowolnienia na autostradowej obwodnicy Krakowa od Balic po węzeł Kraków Południe i to na obu jezdniach. S8 w Warszawie, korek jest od Bemowa po Pożerań dla jadących w stronę Białegostoku i od Annopola po Koło dla jadących w stronę węzła Konotopa. Krajowa 12, odcinek Piotrków Trybunalski Sulejów w pobliżu Włodzimierzowa. Na oś 409 kilometrze po zderzeniu dwóch aut ciężarowych i osobowego. Trzy osoby są ranne, droga zablokowana, a policja wytyczyła objazd trasami lokalnymi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A w każdej drogowej sprawie czekamy na wieści od Was. 22 513 11 11 to numer telefonu do Polskiego Radia Kierowców. Możecie także nagrywać wiadomości głosowe w aplikacji mobilnej PRK.

0: To już 19 minut po godzinie 18. Fryderyk Zyska z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie razem z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: Wykładowca w Katedrze Podstaw Projektowania, jeżeli się nie mylę.
1: Tak jest.
0: No właśnie, to może na początek zacznijmy sobie od tego, jaki samochód najprzyjemniej się projektuje, bo jestem bardzo ciekawy, czy SUV, czy kombi, czy sedan, może pick-upa?
1: Myślę, że to jest pytanie bardzo indywidualne dla każdego projektanta, to będzie może inny segment. Dla mnie albo samochody koncepcyjne,

0: albo sportowe auta, bo te budzą najwięcej emocji.
1: Koncepcyjne, czyli takie, które prawdopodobnie mogą nie wejść do seryjnej produkcji, ale mogą też wejść.
0: Takie, które pokazują możliwości danego koncernu, producenta, zarówno jeżeli chodzi o technologię, ale też o ewentualne zmiany, jakie planuje się w przyszłości. Więc to jest takie projektowanie odrobinę bardziej pozbawione wszelkich ograniczeń związanych z finansowaniem.
1: Czy ma pan jakiś taki ulubiony model, koncepcyjny właśnie, niekoniecznie zaprojektowany przez siebie, chociaż być może też, który jakoś tak utkwił w pamięci, który jak pan patrzy, to tak... Piękny samochód. No szkoda, że nie jeździ.
0: Oczywiście, że tak. To będzie... Jest wiele takich samochodów, ale pierwszy, który przychodzi mi w tym momencie na myśl, to będzie Mercedes Vision Gran Turismo, który został zaprojektowany do gry komputerowej na konsolę, a pojawił się również w filmie jako jeden z Batmobilów, gdzie Bruce Wayne prywatnie jeździł tym samochodem. To przepiękne proporcje. No, takiej motoryzacji życzyłbym nam, żeby pojawiła się na drogach.
1: Czy byłby to samochód, z którego mogłaby skorzystać rodzina z dzieckiem albo z zwierzęciem, czy raczej niekoniecznie?
0: Ja jestem osobą, która nie patrzy przez pryzmat praktyczności na motoryzację, ale w tym samochodzie myślę, że rodzina z takimi dziećmi do 10 roku życia, tak? A ze zwierzęciem nie wiem, czy jest to odpowiedni samochód do przewożenia zwierzaków, ponieważ trudno by tam było zmieścić odpowiedni transporter, bo trzeba pamiętać o bezpieczeństwie.
1: To prawda, rzeczywiście tak jest, natomiast ja jestem, nie ukrywam, fanem, sam takiego samochodu nie mam, ale może w przyszłości, jestem fanem samochodów coupé, uważam, że są przepiękne, natomiast tylne kanapy w coupé mówi się, że są umowne, że one od początku nie są projektowane po to, żeby ktoś na nich siedział, tylko po to, żeby... No właśnie, po co? Po to, żeby na wszelki wypadek nam się przydały, czy może tu chodzi jeszcze o coś innego?
0: Jest to... Na pewno nie są projektowane w taki sposób, żeby nie były możliwe do wykorzystania do transportu ludzi. Nie będzie to przejażdżka wygodna, ale na krótkim dystansie jesteśmy w stanie zmieścić tam 4 osoby, choć najwyżsi z nas pewnie nie będą się tam mogli zmieścić albo nie będą podróżować zbyt komfortowo. Tak jak wspomniałem, dzieci z pewnością tak, ale też czasem okazjonalnie chcemy mieć sportowy samochód, czyli ta sylwetka bardziej coupé czy GT będzie czymś, co będzie nam się bardziej podobać, a z drugiej strony w takim dwuosobowym na przykład samochodzie sportowym czy roadsterze brakuje tych tylnych miejsc, a czasem chcielibyśmy jeszcze kogoś zabrać ze sobą na przejażdżkę, tak? Więc to jest taki kompromis, bym powiedział, też projektowy.
1: Czasami ten kompromis bardzo idzie w stronę tej sportowości samochodu, a nie do końca w kierunku tego, żeby ktoś faktycznie mógł tam siedzieć. I od razu nasuwa mi się na myśl Honda CRX, czyli małe, bardzo zwinne auto, wręcz dzikie można by było powiedzieć. Tak zresztą dziennikarze je opisywali wiele lat temu. Niewielka masa, nawet niektórzy uważali, że zbyt mocny silnik, bardzo minimalistyczne wnętrze. No i ta kanapa z tyłu to właściwie taka półka, na której tak naprawdę niewygodnie by się nam siedziało i właściwie nie wiadomo po co ona się tam znalazła. Można by pomyśleć, że lepiej by już było sobie ją oszczędzić i na przykład zostawić więcej miejsca tym pasażerom, którzy siedzą z przodu, czyli właściwie pasażerowi i kierowcy. Tylko może właśnie kwestie podatkowe, może ta kwestia, że wpadałby ten samochód w różne regulacje związane z samochodami sportowymi, więc powstała tam półka po prostu, a nie coś, na czym możemy faktycznie wygodnie sobie usiąść.
0: Ja bym tam doszukiwał się jakiejś możliwości innej aranżacji wnętrza, tak, do przewiezienia choćby bagażu i to bagażu dedykowanego na przykład, tak, co bardzo często teraz widzimy w motoryzacji, że znajduje miejsce również.
1: Myślę sobie też o innych niepraktycznych rozwiązaniach, jak chociażby takie zegary z Alfa Romeo 159, które znajdowały się na konsoli centralnej. No i one były w taki sposób zwrócone, że właściwie też nie wiadomo po co się tam znalazły, bo niby mieliśmy poziom paliwa, niby mieliśmy temperaturę cieczy, niby mieliśmy wskaźnik do ładowania, ale no właściwie, żeby na to spojrzeć, to trzeba było odwrócić na chwilę dłuższą wzrok od drogi. No i to nie było bezpieczne. Tak samo jak zresztą zegary w Toyocie Yaris drugiej generacji. One były na samym środku, więc też patrzymy, ile jedziemy, no to odwracamy wzrok. Więc też mam wrażenie, że tutaj design wygrywa nad praktycznością, a nawet nad bezpieczeństwem.

0: społeczeństwem?
1: Ja bym powiedział, że to niekoniecznie jest design, bo design to dziedzina, która również wykorzystuje takie elementy jak ergonomia. Jest to nauka o budowie człowieka, ale też zachowaniu i percepcji otoczenia. Więc jeżeli faktycznie znajdują się we wnętrzu samochodu elementy, które sprawiają, że powstaje niebezpieczna sytuacja, odrywamy wzrok od drogi, to znaczy, że gdzieś tam coś nie do końca zostało dobrze zaprojektowane, bądź projektanci zostali odrobinę przymuszeni do tego ze względów choćby ekonomicznych, właśnie żeby gdzie indziej przesunąć te elementy, które są istotne.
0: A zatem to nie musi być po prostu ciekawy, nietypowy design, to może być po prostu zły projekt.
1: Czasem tak, niestety tak.
0: O czym mówi Fryderyk Zyska z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, i do tych tematów związanych z projektowaniem, nie zawsze udanym projektowaniem, ale takim, nad którym trudno przejść obojętnie, wrócimy jeszcze po godzinie 18.30. Drodzy słuchacze, ja jestem ciekawy waszych pomysłów i waszych obserwacji, jeżeli chodzi o takie ciekawie, może czasem wręcz niebezpiecznie zaprojektowane samochody, a na pewno niepraktycznie. Jeżeli takimi jeździliście, macie takie, pochwalcie się. No, my coś więcej o tym opowiemy.

No ja wiedziałem, że jeżeli poruszę temat Toyoty Yaris, to na pewno ktoś się odezwie, bo to bardzo popularny samochód, zwłaszcza w tej drugiej wersji. Samochód, w którym no, chociażby wielu z nas zdawało egzamin na prawo jazdy. No i dla niektórych jest to praktyczne auto, może

0: mają z nim związane wspomnienia, dla niektórych może nie do końca bezpieczne, jak dla mnie, ale wydaje mi się, że mam takie wrażenia, bo po prostu stawiałem moje pierwsze kroki w tym samochodzie i przez to pewne rozwiązania wydawały mi się nie do końca bezpieczne. Tomek odzywa się a propos Toyoty.
1: Żona ma Toyotę Yariskę dwójkę, często jeżdżę tym autem i co mnie zachwyca, to ilość schowków w przedniej desce. To jest po prostu szok. Inni producenci powinni z tego brać przykład. A to, że jest zegar na środku, naprawdę w niczym nie przeszkadza, bo delikatnie kątem oka zerkamy na licznik i widzimy wszystko. Naprawdę, on jest tak, pod takim fajnym kątem to zamocowane, cały ten wyświetlacz, że naprawdę dużo wzrokiem nie uciekamy, tylko delikatne, lekkie zerknięcie w prawą stronę i to fajnie widać, naprawdę. Pozdrawiam, Tomek z Dużego. Miłego wieczoru wszystkim i tym, co na drodze. Szerokości, mądrych kierowców obok.
0: No właśnie, życzymy szerokiej drogi wszystkim, a z racji, że mamy już 18.31 praktycznie, no to warto sprawdzić, co się na drogach dzieje. Mariusz Dąbrowski.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Krajowa trasa numer 63, Radzeń Podlaski, Sławatycze, w pobliżu miejscowości Bezwola. Na 341 kilometrze zdarzyły się auto osobowe i dostawcze. Niestety dwie osoby są ranne, obowiązuje ruch dla obu kierunków jednym pasem. Droga ekspresowa S17, odcinek Warszawa-Garwolin. W pobliżu Resztówki na 30 km doszło do zdarzenia ciężarówki i busa. Zablokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Lublina. Krajowa 12, odcinek Piotrków-Trybunalski-Sulejów, w pobliżu miejscowości w Łodzi-Mierzów. Na 409 kilometrze po zderzeniu dwóch ciężarówek i auta osobowego. Trzy osoby w tym wypadku zostały ranne. Droga numer 12 jest zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy trasami lokalnymi. S8 w Warszawie. Korek od Bemowa, Pożerań dla jadących w stronę Białego Stoku oraz po przeciwnej stronie korek od Annopola po koło dla jadących w stronę węzła Konotopa.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A wy co sądzicie o ekranach umieszczonych na samym środku deski rozdzielczej? Dobry pomysł czy nie do końca? W takich ekranach, gdzie pokazuje nam się prędkość, czyli takim małym wyświetlaczu. Nie mówię o ekranie z wielką nawigacją jak współcześnie, ale jeszcze trochę pomęczę tę Toyota Yaris dwójkę, czy też inne Toyota z tamtych czasów, czyli z lat 2000, które to rozwiązanie stosowały. Później od tego rozwiązania udało się odejść, więc być może producent uznał, że to nie do końca optymalne. A może znacie jakiś samochód, który waszym zdaniem nie jest dobrze zaprojektowany i zrobilibyście to inaczej, albo wkurza was, albo wręcz przeciwnie. Jest tak ładny, że ta niepraktyczność nie ma zupełnie znaczenia. Dajcie znać w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: 22 513 11 11 albo aplikacja mobilna PRK Polskiego Radia Kierowców. Tam cały czas pytamy was i możecie się nagrywać a propos tego, jakie samochody waszym zdaniem są niepraktyczne, ale może w tej niepraktyczności ładne. No i kolejny słuchacz z nami.
1: Cześć, Toczek z tej strony. Jeśli chodzi o takie niezbyt rozsądnie zaprojektowane samochody, to większość współczesnych, nowoczesnych samochodów jest źle zaprojektowana, bo mają te wszędobylskie, wielkie, przyciągające wzrok ekrany dotykowe, gdzie jak trzeba zmienić temperaturę klimatyzacji, cokolwiek przestawić, prędkość wentylatora, ustawienia świateł, cokolwiek, trzeba odrywać wzrok od drogi.
0: Z nami Fryderyk Zyska, projektant samochodów. Panie Fryderyku, czy jest szansa według pana na odejście od ekranów w naszych samochodach, czy raczej to droga w jedną stronę?
2: No, myślę, że dla naszego słuchacza jest pewna dobry sygnał, że faktycznie tak, dostrzeżono, że przeniesienie do tej strefy cyfrowej wszystkich najważniejszych elementów manipulatorów i zmiany choćby właśnie tej klimatyzacji w samochodach, to nie jest dobra droga. To droga, która redukuje właśnie poziom bezpieczeństwa podczas prowadzenia. Mhm. I samochody, które takie rozwiązania będą mieć dalej w swojej ofercie, będą miały gorszy rating, tak? Czyli producenci są zmuszani do tego, żeby brać pod uwagę takie właśnie ten feedback, który dostajemy po tym procesie testowym, można by powiedzieć, że nie sprawdza się to. I wracamy do tych rozwiązań, że najważniejsze elementy manipulacji, kontroli samochodu muszą być fizyczne, tradycyjne, by można było powiedzieć, i dostępne i intuicyjne, więc nie będzie takich sytuacji więcej na pewno w przyszłości, czy dążymy do tego jako projektanci, żeby je zniwelować i zredukować. Czy ekrany znikną? Myślę, że nie, że w części pojazdów dalej będą występować, może będą pełnić inną funkcję, bądź inne funkcje będą dostępne właśnie z tego poziomu cyfrowego. Mhm. Dlaczego nie znikną? Ponieważ my jako odbiorcy, w zależności od tego, z jakiej generacji jesteśmy, ale te najmłodsze generacje oczekują raczej tej dużej cyfryzacji we wnętrzu samochodu. Potrzebują tego, bo wychowywali się w tym świecie, w którym ekrany, czy to tabletów, czy smartfonów funkcjonują i są elementem ich życia, więc we wnętrzu samochodu nie może ich również zabraknąć.
0: Czyli jeżeli nie będzie ekranów, po prostu takie samochody dla młodego pokolenia nie będą się sprzedawać, a producenci nie będą zarabiać.
2: Niekoniecznie, bo to zależy od naszych preferencji, tak? Jeżeli jesteśmy osobą, która ma benzynę we krwi albo prąd, to interesuje nas motoryzacja i chcemy obcować z różnymi samochodami. I tymi, które mają ekrany, i tymi, które są tradycyjnymi, vintage czy klasykami. A dla osób, które może mniej interesują się motoryzacją i dla nich to jest tylko środek do przemieszczania się w mieście albo między różnymi lokalizacjami, może to nie ma takiego znaczenia, czy będą mieli ten tradycyjny feedback. I te ekrany będą pełnić funkcję tej właśnie takiej multimedialnego wsparcia podróży. Tak? Chętniej te osoby prawdopodobnie w przyszłości oddadzą wodzę w ręce autopilota i skupią się na innych działaniach we wnętrzu auta. Dla tych, którzy kochają prowadzić samochody, te ekrany będą zbędne i może będą schowane i będą niewidoczne.
0: Dobrze, że powiedział pan o feedbacku, ponieważ nasz słuchacz zwraca też uwagę, że te ekrany nie dają nam tego feedbacku i właściwie nie wiemy, czy nacisnęliśmy, czy musimy nacisnąć jeszcze raz.

0: zwykły klawisz ma taki wyczuwalny opór i wiemy, że go wcisnęliśmy, on reaguje. Być może tą drogą rozwoju byłaby tak zwana haptyka, jak chociażby w telefonach, które co prawda nie dają nam odpowiedzi w postaci przycisku, ale telefon drga tak, jakbyśmy naciskali fizyczny klawisz. Może w samochodach to też by się przydało.
1: Faktycznie tak jest, tego typu rozwiązania są stosowane, jednak zaznaczę też, że do obsługi tych najistotniejszych elementów dobrze jest, żeby użytkownik mógł w łatwy sposób, bez konieczności spojrzenia na przykład w prawo czy w lewo, odnaleźć pod palcami ten przycisk, którego szuka, i żeby mógł dostać ten feedback właśnie taki bardziej fizyczny, tradycyjny, co się dzieje z tą funkcją. Tak, ja zawsze wspominam telefony te przed erą smartfonów, gdzie można było napisać SMS-a gdzieś trzymając telefon pod stołem, bo każdy wiedział, pod którą literą jest jaki znak i ile tych znaków jest.
0: Więc nawet wiedzieliśmy, ile razy kliknąć w którą cyfrę, żeby wyklikać konkretną literę na tej klawiaturze, i to już dziś rozwiązanie bardzo vintage, można by było powiedzieć.
1: Ale pamiętają o nim i tego typu rozwiązania również bierzemy pod uwagę. Możecie być pewni, że nic, co projektanci tworzą, nie ma na celu uprzykrzyć nam życia. My projektujemy tak, żeby odpowiedzieć na potrzeby, które użytkownicy już zgłaszają, albo dopiero które się pojawią, więc też te musimy odrobinę prognozować. I czasem jest tak, że no, nie spisuje się coś w życiu. Tak? To każdy doświadczył w każdej dziedzinie życia tego typu prób. Trzeba sprawdzić, żeby wiedzieć, czy to zadziała, czy się przyjmie.
0: Wspominaliśmy już dzisiaj o samochodach, które mają tylko dwa fotele, no i Magdalena wraz z Krzysztofem z Ząbkowic Śląskich potwierdzają. My się pochwalimy, posiadamy BMW Z4. Jego największą niepraktycznością jest posiadanie dwóch foteli, czyli dzieci i pies zostają w domu. A największa zaleta, no to jest radość z jazdy, jak zresztą sam producent też obiecuje, no i nasi słuchacze potwierdzają, więc na dwoje babka wróżyła. Z jednej strony niepraktycznie, z drugiej bardzo przyjemnie. To był mały samochód, ale mamy też długie samochody, jak chociażby Audi e-tron, niemal 5 metrów, bardzo szerokie, ale przez taką mocno opadającą linię dachu mamy wrażenie, że no nie ma za wiele miejsca w takim samochodzie. Czy jest zapotrzebowanie na długie samochody, w których no to miejsce, mimo że dużo obiecuje, to jednak go brakuje?
1: Tak, myślę, że jest. Ja sam jestem wielkim fanem tego typu proporcji, czyli ta potężna, długa maska z przodu, środek ciężkości kabiny przesunięty bliżej tylniej osi. No, to są auta, które budzą emocje, które po prostu sprawiają, że chcemy się za nimi odwrócić, że chcemy na nie patrzeć. Są takimi rzeźbami na kołach. Na pewno bardziej ekscytujące niż na przykład taki rodzinny van. Natomiast wszystko zależy od nas, czego oczekujemy w danym momencie naszego życia. Tak? Jeżeli to ma być auto, które sprawia nam frajdę, to nie musi być kosztowny samochód, ale taki, na który po prostu chcemy patrzeć. Tak? A jeżeli potrzebujemy samochodu, który ma spełnić jakąś funkcję, taką jak bycie towarzyszem choćby codziennej pracy gdzieś dla izby remontowej czy budowlanej, no to raczej taki samochód, takie GT czy sportowe auto nie spisze się tak dobrze jak na przykład taki dostawczak, który również jest projektowany pod tym kątem, żeby mógł sprostać różnym wyzwaniom i jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, ale też komfort użytkowania i też rodzaj materiałów będzie inny niż na przykład w supersamochodzie. Bardziej odporne będą.
0: O czym opowiadał nam dzisiaj Fryderyk Zyska z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, projektant samochodów. Panie Fryderyku, bardzo dziękuję za wizytę w PRK w Polskim Radiu Kierowców.
1: Dziękuję za zaproszenie.
0: A tymczasem jestem ciekawy, jakie samochody waszym zdaniem, drodzy słuchacze, są niepraktyczne, ale piękne. Dajcie znać, może macie taki samochód. Dodam od siebie, że ja nie mam, ale bardzo chciałbym mieć Citroena C6, który owszem, z dzisiejszej perspektywy może nie jest najpraktyczniejszy, ale jest po prostu piękny, jak stary francuski samochód. Dziś już się takich nie robi.

0: zitto, Italo Disco. Questa non è Ibiza, Festival Bar con la cassa dritta.
1: Niespełna 10 minut, no już równo 10 minut dzieli nas od godziny 19. Tomek znów w sprawie zegarów, dziwnym trafem w większości jego samochodów umieszczonych po środku.
2: Teraz mi się przypomniało, przecież mam w swoim Citroenie licznik na środku też. No dziwna sytuacja, ja już po prostu na tę sytuację nie zwracam uwagi, bo naprawdę fajnie widać i to nie rozprasza. Zresztą nawet kiedyś kolega mnie zaskoczył, mówi, czemu ja kupuję auta, gdzie mają licznik po środku wszystkie zegary. Mówi, mam wrażenie, że tylko teraz tylko takie auta będziesz kupował, tak? Gdzie jest, wszystkie zegary są po środku centralnie na konsoli, nie?
1: No w ogóle francuski producent miał mnóstwo ciekawych, nietypowych rozwiązań, jak chociażby nieruchomy rdzeń kierownicy. Też był w niektórych modelach, obracał się sam wieniec, a rdzeń na środku nam zostawał. Nie ukrywam, mnie też to się całkiem podobało. Natomiast jeżeli chodzi o liczniki na środku, ja chyba fanem nie będę, ale jeżeli Tomkowi odpowiada, no to chyba o to chodzi. Na nam chodzi też o bezpieczeństwo na drogach, więc Mariusz Dąbrowski sprawdza, jak wygląda sytuacja.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Niewiele zmian na naszej drogowej mapie pogody i utrudnień. Sytuacja stabilna zarówno jeśli chodzi o niebo, jak i asfalt. Droga krajowa nr 63, Radzyń Podlaski Sławatycze w pobliżu miejscowości Bezwola na 341 km po zdarzeniu autoosobowego i dostawczego, zdarzeniu, w którym dwie osoby ucierpiały, wciąż obowiązuje ruch dla obu kierunków jednym pasem. Ekspresowa 17 Warszawa-Garwolin w pobliżu Resztówki na 29 km. Zderzyły się ciężarówka i bus, zablokowały prawy pas ruchu w kierunku Lublina. Krajowa 12, odcinek Piotrków Trybunalski Sulejów w pobliżu Włodzimierzowa na 409 km. Zderzenie dwóch ciężarówek i auta osobowego. Trzy osoby w tym wypadku zostały ranne. Droga jest zablokowana. Wyznaczono objazdy drogami lokalnymi. S8 w Warszawie, korek od Bemowa Pożerań dla jadących w stronę Białegostoku oraz od Annopola Pokoło dla jadących w stronę węzła Konotopa. Autostrada A4, korki i spowolnienia na autostradowej obwodnicy Krakowa od Balic po węzeł Kraków Południe, niestety na obu jezdniach. Droga ekspresowa S3, odcinek węzeł Legnica Zachód, węzeł Legnica Południe, 301 km. Motocyklista uderzył w bariery energochłonne łącznicy. Motocyklista jest ranny i zablokowany jest lewy pas w kierunku Legnicy. Autostrada A1, Pelplin Kopytkowo w pobliżu Kornatki na 56 km. Zderzenie dwóch ciężarówek i auta osobowego. Zablokowane dwa pasy jezdni w kierunku Łodzi.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: trzeba odrywać wzrok od drogi, dotykać tego ekranu, potem sprawdzić, czy to dotknięcie zadziałało, bo nie czułem, czy nacisnąłem, czy nie, jak mam zwykły przycisk, to czuję, że on kliknął, czy go słyszę nawet, a tutaj nic, trzeba się gapić w te ekrany, ale w telefon nie wolno. To jest efekt tego, że samochody projektują księgowi. Ekran jest tańszy od kilku przycisków i przewodów do nich.
1: I dobrze, Toczku, że powiedziałeś o tych ekranach, ponieważ my o telefonach też będziemy jeszcze dziś w programie Na Luzie rozmawiać, ale nie w samochodzie o tych telefonach, ale o telefonach, których używamy jako piesi, którzy przechodzą przez przejście dla pieszych i są zupełnie pogrążeni w swoim świecie, w tym świecie związanym z telefonem i nie patrzą, co się dzieje dookoła nich. Ale zanim o tym, to jeszcze wcześniej o pogodzie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: W nocy będzie pogodnie. Najwięcej chmur na południu i na południowym zachodzie. Na krańcach południowych i północnym wschodzie możliwe są niewielkie opady deszczu. Lokalnie temperatura może spaść do 6-7 stopni Celsjusza. Na południu będzie nieco cieplej, od 10 do 13. I uwaga, są ostrzeżenia przed gęstymi mgłami. Alerty potrwają od północy do 9 rano. Obejmują województwo warmińsko-mazurskie, ale też częściowo mazowieckie, kujawsko-pomorskie, pomorskie i podlaskie. Wiatr będzie na ogół słaby i umiarkowany. Północno-wschodni i wschodni, miejscami będzie też bezwietrznie, a na południu kraju wiatr nieco silniejszy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Wspominałem co nieco o francuskiej motoryzacji, no i mamy bardzo ciekawą wiadomość, która mnie ubawiła, nie ukrywam. Kazimierz pisze: szanowny panie redaktorze, jak zmieni pan zawód z prezentera na prezydenta, to C6 będzie praktyczna jak znalazł. Ja wiem, że prezydent i prezenter brzmi podobnie i wiem, że to nawiązanie do prezydentów Francji, którzy właśnie tą limuzyną prezydencką, czyli C6 jeździli. No ale kto dziś wyprodukuje tego typu pojazd, skoro idziemy w kierunku SUV-ów? To jest pytanie otwarte. Już 2 minuty po godzinie 19:00, zatem wszystkim mówimy dzień dobry.
3: Dzień dobry, ja serdecznie pozdrawiam wszystkich kierowców i życzę wszystkim kierowcom miłej, zdrowej, spokojnej oraz przede wszystkim bardzo, bardzo bezpiecznej i udanej podróży.
1: Podpisujemy się pod życzeniami naszego stałego słuchacza Jurka. Po tej stronie Patryk Bedliński. Nisko się kłaniam i zapraszam.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Sezonowy owoc smakuje lepiej, póki nie przestaje i wykrzywia twarze. Zakazany owoc, proszę nie zrywaj, bo to wszystko pryśnie. Tak jest dobrze, kiedy łukiem na 2 metry cię ulicę mija.

0: Jechali krajową 12 między Radomiem a Zwoleniem. Warto już wcześniej pomyśleć o objeździe. A my sprawdzamy co 20 minut, co się dzieje w trasie. Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Nowe utrudnienie, S8, odcinek węzeł Wisłostrada, węzeła Biszyńska, w pobliżu węzła Modlińska na 16 kilometrze, awaria ciężarówki. Na jezdni tranzytowej w kierunku Białegostoku zablokowany pas prawy. Przewidywany czas trwania tych kłopotów to 2 godziny. Koniec utrudnień na ekspresowej Trójce na odcinku węzeł Legnica Zachód, węzeł Legnica Południe na 301 kilometrze. Koniec utrudnień także na S17 na odcinku Warszawa-Garwolin w pobliżu Resztówki na 29 kilometrze. Nowe utrudnienie, krajowa 12, odcinek Radom-Zwoleń w pobliżu Janowa, 527 kilometr. Tam doszło do zdarzenia 2 autoosobowych, jedna osoba jest ranna, a 12 jest trasą zablokowaną. Na szczęście wytyczono objazd. I jeszcze jedno miejsce na krajowej 12, gdzie są kłopoty. Piotrków Trybunalski Sulejów w pobliżu Włodzimierzowa na 409 kilometrze po zdarzeniu 2 ciężarówek i auta osobowego, zdarzeniu, w którym 3 osoby zostały ranne. Droga jest zablokowana, wytyczono objazd trasami lokalnymi, a więc 2 miejsca na 12, gdzie są spore kłopoty, droga jest nieprzejezdna, trzeba korzystać z objazdów, 527 kilometr krajowej 12 i 409 kilometr tejże samej trasy numer 12.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Ta-ra-ta, ta-ra-ta, ta-ra-ta.

0: To już 18 minut po godzinie 19. Dziś rozmawiamy m.in. o niepraktycznych samochodach i w tej dyskusji pojawił się wątek ekranów, które nas rozpraszają. Ekrany w samochodach są i stają się codziennością, natomiast jeżeli chodzi o używanie telefonu, no to tego w samochodzie robić nie możemy, jeżeli musimy go trzymać w ręku. Nasz słuchacz właśnie w sprawie ekranów.
1: Ja bym tym młodym proponował patrzeć przed siebie, a nie w telefon, nie w ekran dotykowy, w samochodzie, który steruje wszystkim. Niech się zajmą kierownicą, bo mamy bardzo dużo wypadków z przyczyn niewyjaśnionych i nagle każdy mówi, że za słab, tak? Ewentualnie koło miał wyższą koła. Ja wyprzedzam tą osobówkę i uwierzcie, ten ekran mnie w oczy razi. A co dopiero ma widzieć taki kierowca?
0: A tymczasem Fryderyk Zyska, projektant samochodów, mówił, że no trzeba teraz projektować samochody, które mają ekrany, bo po prostu rynek, zwłaszcza młodzi odbiorcy, chcą tych ekranów i takie samochody właśnie wybierają. Ale my nie o ekranach w samochodach, my o tych ekranach, na których bardzo, bardzo się skupiamy, jeżeli przechodzimy chociażby przez przejścia dla pieszych. Magdalena Bigaj, Instytut Cyfrowego Obywatela, razem z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: No właśnie, rzeczywiście jest spory problem, można tak to określić, z kierowcami, a właściwie nie kierowcami, tylko pieszymi, którzy przechodzą i tak się bardzo patrzą w te telefony, że cały świat jest poza ich zasięgiem.
2: No, my o to pytamy między innymi w ogólnopolskich badaniach higieny cyfrowej i w przypadku osób dorosłych, no tak mniej więcej lekko ponad połowa twierdzi, że przechodzi przez pasy bez trzymania telefonu w ręce, że to jest bez patrzenia w telefon, że to jest taki ich standard, że tego nie robią. Można powiedzieć to dobrze, ponad połowa, no ale tak naprawdę prawie połowa jednak no, deklaruje, że raczej zdarza im się przechodzić i coś scrollować. No to samo dotyczy kierowców, to znaczy ponad połowa deklaruje dorosłych Polaków i Polek, że nie używają, kiedy jeżdżą, no ale to znowu prawie połowa używa. No i teraz jeśli ta prawie połowa, co przechodzi przez pasy, patrzy w ekran, a ta druga prawie połowa jedzie i korzysta z telefonu, to nie może się dobrze skończyć na przykład.

0: przejściu dla pieszych.
1: Pani Magdo, będę szukał pozytywów, czyli połowa z nas deklaruje, że przechodzi przez przejście tak, że tylko trzyma telefon, ale nie tak, że aktywnie patrzy w ten telefon. Po prostu trzyma go w ręku, ale mimo wszystko wie, co się dzieje dookoła, prawda?
0: Tak, bo przepis mówi o tym, że zabrania się i że karalne jest używanie telefonu albo innego urządzenia w sposób, który ogranicza nam widoczność i obserwowanie tego, co się dzieje na jezdni, torowisku czy miejscu, w którym przechodzimy. Czyli jeśli rozmawiamy z kimś przez słuchawki w uszach, no to teoretycznie nie łamiemy tego przepisu, aczkolwiek oczywiście w przypadku przejścia, gdzie nie widzimy, gdzie nie ma świateł, możemy nie usłyszeć na przykład nadjeżdżającego samochodu. Także zawsze lepiej jednak wykształcić w sobie taki nawyk, że kiedy podchodzimy do pasów, to mówimy rozmówcy: słuchaj, zaczekaj chwilę, ja teraz przerwę, bo przechodzę przez pasy. Nie rozmawiać przez telefon na pasach, bo zdarzało się, że policja karała także taką sytuację, kiedy ktoś przechodził i rozmawiał tylko przez telefon, czyli nie patrzył w ekran, ale rozmawiał przez telefon i przez to był zajęty i nie zwracał uwagi na to, co się dzieje na przejściu.
1: To moja mama tak robi, że zawsze mnie uprzedza, że ona będzie teraz wchodziła na przejście dla pieszych, na chwilę przerywa rozmowę. Telefon jest co prawda połączony, ale mama skupia się na tym, żeby rozejrzeć się dookoła, przejść, no i potem dopiero do tej rozmowy wraca. Czyli to jest to modelowe zachowanie. Mogę moją mamę pochwalić.
0: Tak, mama bardzo dobrze modeluje pana zachowanie, panie redaktorze. To są sekundy tak naprawdę, dla których nie warto jednak ryzykować zdrowia, życia, albo przynajmniej tego zubożenia na koncie w postaci mandatu, bo on zdaje się wynosi prawie 600 zł.
1: Jeżeli chodzi o te urządzenia, które my trzymamy w ręku, w samochodzie, jeżeli jesteśmy kierowcą i prowadzimy, to oczywiście nie możemy trzymać telefonu i rozmawiać w taki sposób, żeby mieć go w ręku. Możemy oczywiście przez zestaw głośno mówiący, natomiast pewnie wiele razy ten temat się pojawia i wielu kierowców zwraca uwagę, że gruszkę od CB radia to my już możemy trzymać, chociaż to też jest urządzenie. Też musimy się na tym skupić, ale nie ma tam ekranu, więc nie rozproszy nas.
0: No tak, to prawda. I ekran jednak jest o tyle problematyczny, że dzisiejsze smartfony są tak naprawdę takim centrum zarządzania światem. I bardzo często jest tak, że my tu trzymamy telefon w zasadzie, żeby tylko rozmawiać, ale tam właśnie przyszło powiadomienie albo otworzyliśmy kompulsywnie jakąś aplikację i zaczynamy być tym pochłonięci. Wielu kierowców i kierowczyń ogląda w ogóle filmy w samochodzie. To się też zdarza często, o ironio, jak czasami jeżdżę z niektórymi taksówkami, no to po prostu w trakcie prowadzenia pojazdu oglądają również jakieś materiały na tym ekranie. Któregoś razu zapytałam, czy to jest legalne. Dowiedziałam się, że nie, że to jest miejsce takie, w które tablet sobie wmontowują i tam sobie oglądają materiały filmowe. To bardzo ogranicza czujność na jezdni. Myślę, że to jest właśnie takie złudne, że czasami ten zawodowy kierowca jest tak przekonany o swoich kompetencjach, jest tak przyzwyczajony do jeżdżenia, jeździ pewnie dobrze, że wydaje mu się, że jednak pewne prawa biologii go nie dotyczą, a one jednak dotyczą. To znaczy ekran bardzo silnie przykuwa naszą uwagę i kiedyś policzono, że jeśli jedziemy sobie takie 50 km na godzinę i czytamy średniej długości SMS-a, to przejeżdżamy około 170 metrów bez kontaktu z tym, co się dzieje na jezdni. No i w tym czasie może się wydarzyć wszystko, prawda? Może wjechać dziecko na hulajnodze, ktoś nam podjechać pod koła, także nie warto.
1: Nie warto zdecydowanie, a do rozmowy wrócimy jeszcze po godzinie 19:30, bo tych przykładów jest mnóstwo i można je tylko mnożyć. A z nami Magdalena Bigaj, 24 po 19:00.

0: żadnych utrudnień. Na S17 na 29 kilometrze.
1: I to nas bardzo cieszy. Jeżeli wy też coś widzicie, coś zarówno niepokojącego, jak i na przykład dobre wieści możecie przekazać, no to czekamy. Aplikacja PRK Polskiego Radia Kierowców albo numer telefonu. Przypominam 22 513 11 11.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Nie dość, że skończyły się kłopoty na 29 kilometrze z 17, to również po kłopotach na S8 na odcinku węzeł Wisłostrada, węzeła Wiszyńska w pobliżu węzła Modlińska na 16 kilometrze, a tam zablokowany był prawy pas w kierunku Białegostoku. Nowe utrudnienie, krajowa 12, odcinek Radom-Zwoleń w pobliżu Janowa na 527 km, zderzenie dwóch autosobowych, jedna osoba ranna, druga zablokowana, wytyczono objazd. Jeszcze jedno nowe utrudnienie, autostrada A4, odcinek węzeł Zgorzelec, węzeł Godzieszów. 17 km, auto osobowe uderzyło w barierę energochłonną, blokując jeden pas jezdni w kierunku Wrocławia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Magdalena Bigaj, twórczyni i prezeska Fundacji Instytut Cyfrowego Obywatela, ponownie z nami w PRK Polskim Radiu Kierowców. Pani Magdo, myślę sobie, czy nie jest trochę tak, że taka infrastruktura, która jest dookoła nas, związana też ze smartfonami, troszeczkę nas jako pieszych nie rozleniwia, no bo montuje się czasem dodatkowe światła w chodnikach dla osób, które są wpatrzone w ekrany. Czy to, no właśnie, z jednej strony dobrze, ale czy z drugiej strony troszeczkę nas nie oducza takiego bezpiecznego zachowania, nie zdejmuje takiej odpowiedzialności, że przecież przestrzeń dookoła nas się dostosuje do tego, jak my się zachowujemy.
1: Szczerze mówiąc, ja nie widziałam takich specjalnych montowanych świateł, ale nie wydaje mi się też, żeby ktoś wpatrzony w ekran specjalnie na nie zwrócił uwagę. Wydaje mi się też, że my to jednak robimy dosyć bezrefleksyjnie, nawet nie wydaje mi się, ale jestem pewna. To znaczy nie sądzę, żeby ktoś, kogo pytamy, czy chciałbyś podjąć ryzyko, że w zamian za scrollowanie TikToka to po prostu wejdziesz pod samochód, to każdy odpowie, że nie. Natomiast to, że my to robimy, dzieje się po prostu na zasadzie odruchu. Jesteśmy przyzwyczajeni do sięgania po telefon, przestajemy nad tym panować, to się dzieje kompulsywnie. Nie wiadomo, kiedy ten telefon już jest w naszym ręku, bo tacy stale pobudzani krótkimi informacjami, które są często bardzo emocjonalne w internecie, zaciekawiają szybko. My mamy coraz większy problem ze znoszeniem nudy, z byciem w ciszy, nawet w takim białym szumie, który jest w mieście czasami. Że nawet to, mimo że pozornie tam nie jest cicho, to dla nas jest ta monotonia, zaczyna być nie do zniesienia. Chcemy znowu być pobudzani, więc sięgamy po ten telefon. I myślę, że tutaj nie ma jakiejś głębszej refleksji, tylko to może być powodem. Druga sprawa jest taka, że rzeczywiście przez telefon dzisiaj załatwiamy naprawdę bardzo dużo spraw. I ja tutaj nie chcę też jakoś jednoznacznie oceniać tego, że ktoś idzie z telefonem, bo ja wiem, że często ludzie mówią takie rzeczy, no i szła ta matka z wózkiem i klikała w telefon. Myślę, że dobrze by było, żebyśmy zajęli się sobą i tym, dlaczego my to robimy. Bo czasami ta matka z wózkiem może właśnie wyklikuje ostatnią wizytę u pediatry, którą złapała. Może ktoś właśnie robi coś naprawdę pilnego. Natomiast u siebie samych dobrze, żebyśmy łapali się na tym, czy ja teraz rzeczywiście muszę ten telefon mieć w ręku. Nawet nie chodzi o bezpieczeństwo, tylko raczej o to, że jeśli nie będziemy tego robić, to będziemy bardzo przebodźcowywać się informacjami. I to jest szeroko od dawna badane. I wiemy w związku z tym,

0: badań, że to potrafi mieć wpływ na naszą koncentrację, na nasze samopoczucie, na to, jak funkcjonujemy. Jeśli my po drodze z pracy do domu, z tramwaju do domu cały czas tam klikamy i scrollujemy, to w momencie, kiedy wchodzimy do domu, możemy czuć się dużo bardziej zmęczeni, niż gdybyśmy po prostu idąc, popatrzyli przed siebie, nie zajmowali się żadną konkretną informacją, tylko pozwolili sobie odpocząć.
1: No to ja mogę potwierdzić, że rzeczywiście to wszystko dookoła nas bardzo nas przebodźcowuje i ja kiedyś jeszcze kilka lat temu nie miałem potrzeby odsłuchiwania podcastów podczas chociażby jazdy rowerem, czy podczas prowadzenia samochodu, a obecnie, kiedy nie mam takiej możliwości, to czuję, że czegoś mi brakuje i czuję, że mnie nosi, czyli to uzależnienie już się pojawia i podobnie jak z uzależnieniem od ciągłego konsumowania treści, najprawdopodobniej w taki sam sposób mamy uzależnienie od patrzenia na te krótkie formy na ekranie i no to trudno się oderwać, mówiąc wprost.
0: Tak, to prawda. Ja zresztą nie jestem jakimś cyfrowym pustelnikiem i to, czym się zajmuję na co dzień, sama też przerabiałam w swoim życiu. Był taki czas, że też uważałam, że po co mam tylko spacerować, skoro mogę jednocześnie posłuchać podcastu, bo trochę jest tak, że ta kultura, która nas otacza, jest taką kulturą patologicznej produktywności, że w związku z tym, że produkty cyfrowe zarabiają na nas, no to wszelkie różne ich reklamy sugerują nam posłuchaj tego, zobacz to, prawda?
1: Wykorzystaj każdy moment. Teraz tylko idziesz, tak, prawda? Teraz robisz tak, mechaniczną czynność. To
0: więc
1: możesz
0: rób kilka
1: słuchać.
0: Rzeczy naraz. Rób kilka rzeczy naraz. A to nie jest dobre. To znaczy oczywiście dobrze jest sobie znaleźć taki moment, kiedy możemy podcastu posłuchać. No, myślę, że kierowanie samochodem jest bardzo dobre do słuchania radia, do słuchania podcastu, bo to jest coś, co odbieramy tylko uchem. Natomiast warto tego nie robić cały czas, to znaczy dawać sobie właśnie takie momenty, kiedy możemy sobie odpocząć. I przyznam szczerze, że im dłużej o tym myślałam i byłam wrażliwa na to, tym bardziej zauważałam, że ten podcast w uchu wcale mnie nie odpręża, tylko jeszcze bardziej bombarduje. I dzisiaj rzeczywiście, kiedy wychodzę z pracy taka zmęczona, to niczego nie słucham, nawet piosenek, żeby po prostu dać sobie chwilę wytchnienia. I to rzeczywiście polecam taką metodę, żeby nauczyć się odpoczywać też od informacji.
1: I rzeczywiście, jeżeli zajrzymy na pani Instagram, to możemy tam przeczytać, że nie jest pani aktualnie aż tak bardzo aktywna jak kiedyś. I żeby może nie do końca w ten sposób się kontaktować, bo domyślam się, że odpowiedź może nie przyjść od razu, czy w ogóle zbyt sprawnie.
0: Znaczy, to już są profile archiwalne. Ja po 19 latach używania zaprzestałam używania mediów społecznościowych. Ale
1: czyli tak w ogóle,
0: W ogóle. Tam się pojawiają automatycznie rzeczy, które tam ktoś wrzuca na mój temat, ale ja już sama postów nie piszę od dawna i tylko jeśli radio by chciało coś wrzucić, no to tam się pojawi. Natomiast to był jakiś proces, ja też nie każdemu to polecam, tak? To absolutnie nie chodzi o to, żeby z tych mediów społecznościowych sobie zupełnie pójść, ale zastanowić się, czy my ich potrzebujemy i ile one nam zabierają, bo mi zabierały po prostu za dużo czasu i chciałam uratować trochę swojego życia od tego scrollowania, więc taką decyzję odważną podjęłam. Może kiedyś się rozmyślę, na razie tych kont nie kasuję, ale na dzień dzisiejszy to nie są media społecznościowe, tylko platformy algorytmiczne, które po wejściu tam, to one decydują o tym, co widzimy. Algorytm decyduje o tym, co nam podesłać, co nam pokazać, więc no, warto sobie odpowiedzieć na pytanie, czy chcemy taką papkę właśnie oglądać algorytmiczną, czy może jednak rozejrzeć się wokół siebie i wybrać coś innego.
1: Miejmy nadzieję, że dosłownie będziemy się w najbliższym czasie jeszcze bardziej rozglądać dookoła siebie, chociażby wchodząc na przejście dla pieszych. No i ja tak mam też nadzieję, że zakaz używania smartfonów w szkołach też się do tego przyczyni, że może to młodsze pokolenie troszkę się oduczy takiego częstego zaglądania, kompulsywnego wręcz zaglądania do telefonów. Chociaż nie tylko problem mają najmłodsi, bo starsze pokolenia też, no czasami mówiąc tak kolokwialnie, z nosem w telefonie chodzą.
0: To prawda. No trzeba pamiętać, że to my dorośli uczymy nasze dzieci. Jestem w Radiu Kierowców, więc anegdotkę opowiem adekwatną. Bardzo często, kiedy nasza fundacja prowadzi zajęcia z najmłodszymi uczniami klas podstawówki albo z przedszkolu i rozmawiamy o higienie cyfrowej, to dzieci bardzo szybko sypią rodziców i bardzo często pojawia się wątek właśnie rodzica używającego telefonu w czasie prowadzenia samochodu. Więc no, my musimy pamiętać, że dzieci nas obserwują obserwują, nawet jeśli tam cichutko sobie siedzą z tyłu. I potem no, trudno od nich wymagać, żeby odłożyły telefon, kiedy my mówimy, przestań już tam dłubać w tym ekranie.

0: To jest trochę jak z tym lekarzem, który ma w kieszonce paczkę papierosów, ale mówi pacjentowi, że proszę pana, palenie to jest w ogóle szkodliwe bardzo dla pana organizmu i proszę nie palić.
1: No właśnie, tak.
0: Magdalena Bigaj,
1: dobrymi lekarzami.
0: Twórczyni i prezeska Fundacji Instytut Cyfrowego Obywatela była z nami w PRK, Polskim Radiu Kierowców. To my już odkładamy telefon i bardzo dziękujemy za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.

0: Gdy pisze do nas Antek z Gryfina i wita się słowem siemanko, to zawsze wyobrażam sobie, że mówi to głosem bohatera filmu Symetria, tego, który witał nowego kolegę w celi.
1: Siemanko.
0: No właśnie, to jest dokładnie ten ton. Siemanko, meldunek pogodowy z Gryfina, stopni 23, zachmurzenie małe, wiatr słaby, widoczność dobra. Wy towarzyszycie mi przy grze w darta. Wszystkim kierowcom życzę szerokości, przyczepności i spokojności. Miłego wieczoru. No to siemanko.
1: Siemanko, skąd jesteś?
2: Z Mokotowa.
1: A ja z Targówka. Grypsujesz?
0: Nie no, grypsem nie będziemy mówić. Myślę, że zupełnie poprawną i piękną polszczyzną przedstawimy kolejny drogowy raport, a właściwie zrobi to Mariusz Dąbrowski.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Autostrada 1, Pelplin Kopytkowo w pobliżu Kornatki na 56 km po zdarzeniu dwóch ciężarówek z autem osobowym. Wciąż zablokowane są dwa pasy w kierunku Łodzi. Ekspresowa trójka od

0: odcinek Węzeł Legnica Zachód, Węzeł Legnica Południe. Na 301 kilometrze motocyklista uderzył w bariery energochłonne. Jest ranny, zablokowany jest lewy pas w kierunku Legnicy. Autostrada A4. Jeszcze są spowolnienia na autostradowej obwodnicy Krakowa. Od Balic po węzeł Kraków Południe na obu jezdniach. S8 w Warszawie. Spowolnienia od Bemowa po Marymont dla jadących w stronę Białego Stoku. Droga krajowa nr 12, odcinek Piotrków Trybunalski Sulejów w pobliżu Włodzimierzowa na 409 kilometrze. Zdarzenie dwóch ciężarówek i auta osobowego, 3 osoby ranne. Droga zablokowana. Droga krajowa nr 63, odcinek Radzyń Podlaski Sława Tycze. W pobliżu miejscowości Bezwola na 341 kilometrze zderzenie auta osobowego i dostawczego, 2 osoby ranne, wprowadzono ruch w obu kierunkach jednym pasem. Jeszcze droga ekspresowa S6, węzeł Gdańsk, lotnisko, węzeł Kowale w pobliżu Gdańska Karczemki na 335 km. Awaria auta osobowego na wiadukcie łącznicy zjazdowej ze szóstki na Alei Armii Krajowej w kierunku Gdańska Centrum. Zablokowany jeden pas w kierunku Łodzi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Wspominaliśmy dziś o Citroenie C6 i o tym, że dziś nie myśli się o tego typu limuzynach i chyba nie ma przestrzeni, by tego typu samochody powstawały. Pytałem też, czy ktoś wyprodukowałby taki samochód w dzisiejszych czasach. Co się pojawiło w aplikacji?
1: Pytałeś, kto wyprodukuje taką limuzynę, żeby mógł nią jeździć prezydent? Ja bym stawiał na Dacie. Rozwijają się i teraz będzie wchodził model Striker. Może kiedyś zrobią piękną limuzynę. Będzie francuska, będzie jeździł jakiś francuski prezydent takim samochodem.
0: Moim zdaniem to chyba trochę ryzykowne, gdy marka popularna, taka jak Dacia, brałaby się za produkcję luksusowego samochodu. I mamy w historii motoryzacji taki przykład, jak chociażby Volkswagen Phaeton, który no niestety nie znalazł tylu nabywców, ilu by potrzebowała taka limuzyna, żeby mogła się dłużej utrzymać. Choć oczywiście samochód bardzo dopracowany. Dziś może być

klasykiem, ale no właśnie, to był wciąż Volkswagen, czyli marka popularna. Jakie jest wasze zdanie między innymi na ten temat, ale też w każdej drogowej sprawie? Czekam cały czas w aplikacji Polskiego Radia Kierowców. Na wieści pogodowe też czekamy, takie jak dostaliśmy chociażby od Antka z Gryfina. Antku, pozdrawiamy, a z racji, że już minuta po godzinie 20:00,

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Na przeważającym obszarze czeka nas bardzo sucha i bardzo chłodna noc. Są też ostrzeżenia przed gęstymi mgłami. Alerty potrwają od północy do godziny 9 rano. Obejmują województwo warmińsko-mazurskie i częściowo mazowieckie, kujawsko-pomorskie, pomorskie i podlaskie. Widoczność może być ograniczona nawet do 200 metrów. Warto zatem zachować wyjątkową ostrożność, jeżeli nocą planujecie dokądś podróżować. Lokalnie temperatura spadnie do 6-7 stopni Celsjusza. Na południu nieco cieplej, bo tam od 10 do 13.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A to cały czas program na luzie w PRK, Polskim Radiu Kierowców. Ja nazywam się Patryk Bedliński. Dobry wieczór.

0: Na kilku ważnych trasach wciąż towarzyszą nam utrudnienia, między innymi na czwórce, na S6 i na krajowej trasie numer 12. Ale w ciągu ostatniej godziny zakończyły się problemy na S8 w Warszawie, a to również oczywiście ważna trasa, często korkująca się. Teraz przez warszawski odcinek S8 przejedziemy bez większych przeszkód, a gdzie przeszkody są, o tym Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Droga krajowa numer 63, Radzyń Podlaski Sławatycze w pobliżu miejscowości Bezwola. Na 341 kilometrze doszło do zdarzenia autoosobowego i dostawczego. Dwie osoby ranne, wprowadzono ruch w obu kierunkach jednym pasem. Krajowa 12, odcinek Piotrków Trybunalski-Sulejów w pobliżu miejscowości Włodzimierzów. Na 409 kilometrze doszło do zdarzenia dwóch ciężarówek i auta osobowego. Trzy osoby są ranne w tym wypadku, ruch wahadłowy. S8 w Warszawie, są jeszcze spowolnienia od koła po...

0: Marymont dla jadących w stronę Białegostoku. Droga ekspresowa S6, odcinek węzeł Gdańsk, lotnisko węzeł Kowale. W pobliżu węzła Gdańska-Czemki na 335 km, awaria autoosobowego na wiadukcie łącznicy zjazdowej. Zablokowany jeden pas w kierunku Łodzi. Autostrada 4, odcinek węzeł Zgorzelec, węzeł Godzieszów. 17 km, autoosobowe uderzyło w bariery energochłonne, blokując jeden pas jezdni w kierunku Wrocławia. S3, węzeł Legnica Zachód, węzeł Legnica Południe. 301 km, motocyklista wylądował w barierach energochłonnych. Zablokowany lewy pas w kierunku Legnicy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A w każdej drogowej sprawie czekamy na wieści od Was. 22 513 i 4 jedynki.

0: Zastawione chodniki i mandaty niższe niż miejskie opłaty parkingowe. To wszystko może wkrótce przejść do historii. Resort Spraw Wewnętrznych rozważa podniesienie kar za nieprawidłowe parkowanie, a te nie były zmieniane od 23 lat. O nowelizację przepisów apelują parlamentarzyści i sami kierowcy. A o szczegółach Piotr Durys.
1: Dziś za postój w niedozwolonym miejscu kierowca płaci zaledwie 100 zł, podczas gdy kary za brak biletu w strefach płatnego parkowania w miastach są kilkukrotnie wyższe. Stawka z 2003 roku przestała odstraszać, dlatego kary muszą wzrosnąć, przekonuje posłanka Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Tracz.
2: To 100 zł teraz, jeśli ktoś zarabia pensję minimalną, no to jest 2% wynagrodzenia.
1: Dość drogowej samowoli i blokowania chodników mają także inni kierowcy.
3: 100 zł to jest tak mało odczuwalne.
1: Powinna być ta cena podniesiona? Dlaczego?
4: Tak, powinna być. To nie są duże pieniądze, tak?
1: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji analizuje już zgłoszone propozycje i zapowiada rozważenie zmian w przepisach. Piotr Durys, Polskie Radio.
0: No rzeczywiście, 100 zł za niewłaściwe parkowanie to nie robi wrażenia, ale oczywiście często musimy do tego doliczyć opłatę chociażby za odholowanie pojazdu, a ta robi się wtedy kilkukrotnie większa.

Za późno u Natalii zastępy, ale u nas nie jest za późno, żeby ostrzec innych zmotoryzowanych przed utrudnieniami, więc jeżeli coś niepokojącego na waszej trasie się dzieje, dajcie znać, a my przekażemy dalej. Można posłużyć się chociażby aplikacją mobilną PRK Polskie Radio Kierowców albo naszym numerem telefonu, czyli 22 513 11 11. Do drogowego raportu zostały nam 4 minuty.

0: Pytacie w aplikacji Polskiego Radia Kierowców, czy moglibyśmy zrobić audycję o aplikacjach, które są alternatywnym sposobem komunikacji. Bardzo mało polskich kierowców ich używa. Jak pisze nasz słuchacz Robert, kierowca ciężarówki, rano, będąc jeszcze w pracy, słyszałem na aplikacji, jak jeden kierowca mówił, że na drodze ekspresowej stoi samochód ciężarowy z kapciem i będzie wymieniana opona. Dwie godziny później byłem już w domu, no i czytałem w wiadomościach, że druga ciężarówka wjechała w nich i zginęło niestety dwoje ludzi. Wystarczyłoby, każdy używał takiej aplikacji z dedykowaną grupą o globalnym zasięgu i to mogłoby pomóc. Rzeczywiście istnieją takie formy, współczesne aplikacje, które trochę nawiązują do CB radia i rzeczywiście wtedy nie musimy już tej długiej anteny montować na samochodzie, bo opieramy się na zasięgu komórkowym. Ale my też się polecamy, więc jeżeli wiecie o jakimś niepokojącym zdarzeniu, bardzo chętnie i bardzo sprawnie przekażemy informacje innym zmotoryzowanym. Dajcie znać w aplikacji Polskiego Radia Kierowców, a tymczasem my dajemy znać, gdzie szczególnie trzeba uważać.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Koniec kłopotów na drodze krajowej nr 63 między Radzyniem Podlaskim a Sławatyczami w pobliżu miejscowości.

0: Właściwie Bezwola na 341 kilometrze. Nie ma już także utrudnień na czwórce, na autostradzie A4, na odcinku węzeł Zgorzelec, węzeł Godzieszów, na 17 kilometrze, gdzie auto osobowe uderzyło w bariery energochłonne, blokując jeden z pasów w kierunku Wrocławia. Autostrada A4, ale nowe utrudnienie. Węzeł Legnica Południe, węzeł Legnica Wschód, 87 km. Bus uderzył w bariery, blokując jeden pas w kierunku Wrocławia. Koniec kłopotów na ekspresowej szóstce między węzłem Gdańsk-Lotnisko a węzłem Gdańsk-Owale. W pobliżu węzła Gdańska-Czemki na 335 km. Nie ma już utrudnień w kierunku Łodzi. Koniec kłopotów także na dwunastce na odcinku Radom-Zwoleń w pobliżu Janowa na 527 kilometrze. Natomiast wciąż są kłopoty na krajowej dwunastce na odcinku Piotrków-Trybunalski-Sulejów w pobliżu Włodzimierzowa na 409 kilometrze.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Czy zdarza wam się jeździć drogami rowerowymi jako rowerzyści? Zauważyliście, że czasami widząc hulajnogę nie wiemy tak naprawdę, co tam siedzi w urządzeniu tego typu i czy jest to hulajnoga, czy może to jakiś innego typu pojazd, który wygląda jak hulajnoga? A no właśnie, Ministerstwo Infrastruktury bierze pod lupę hulajnogi elektryczne, które są dostępne na polskim rynku. Ma to wstrzymać import do Polski pojazdów, które nie spełniają określonych parametrów bezpieczeństwa. Więcej o tym jeszcze dziś powiemy.

0: aż chciałoby się powiedzieć hulaj dusza, piekła nie ma, albo hulaj noga. No nie do końca, bo Ministerstwo Infrastruktury bierze pod lupę elektryczne hulajki dostępne na polskim rynku, zatem piekło będzie. Przynajmniej w teorii ma być. W resorcie trwają prace nad ustawą o homologacji hulajnóg i innych pojazdów osobistego użytku. Mówił o tym w TVP Info minister Dariusz Klimczak. Ustawa ma wstrzymać import do Polski pojazdów, które nie spełniają określonych parametrów bezpieczeństwa. Homologacja ma też jednoznacznie ustalić, jakiego typu jest to pojazd. Szef resortu podkreśla, że Polska wyprzedzi pod tym względem regulacje unijne.
1: To nie jest kwestia taka, że tylko w Polsce mamy tego typu problem. W całej Europie mamy problem, natomiast ja nie zamierzam czekać na ustawodawstwo europejskie. Chcę wprowadzić przepisy polskie. Mało tego, wiemy, że mamy problem z tymi urządzeniami, które są stosowane w wypożyczalniach i leżą.

0: Gdzie chcą i utrudniają ruch pieszym, rowerzystom, a czasem nawet to pojawia się na drodze.
1: Dariusz Klimczak zadeklarował, że nowe przepisy mają być uchwalone jeszcze w tym roku, no a wejdą w życie w przyszłym.

Z aplikacji mObywatel Polacy korzystali podczas wakacji miliony razy. Największą popularnością cieszyła się usługa, która pozwala sprawdzić punkty karne. No ale okazuje się, że użytkownicy chętnie zaglądają też do historii pojazdów, weryfikują OC, no i zastrzegają numer PESEL. Ministerstwo Cyfryzacji podało najnowsze dane dotyczące właśnie wykorzystania aplikacji w lipcu i w sierpniu i to z nich wynika. Na więcej takich ciekawostek na stronie radiokierowców.pl. Za moment drogowy raport.

0: Tom Petty i Łamacze Serc w PRK Polskim Radiu Kierowców, a tymczasem Mariusz Dąbrowski zameldował się już w studiu, zatem sprawdzamy, jak wygląda o tej porze drogowa sytuacja.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Autostrada 1, odcinek Pelplin-Kopytkowo w pobliżu Kornatki na 56 kilometrze. Po zdarzeniu dwóch ciężarówek i auta osobowego wciąż zablokowane są dwa pasy w kierunku Łodzi. Koniec utrudnień na S3 na odcinku węzeł Legnica Zachód, węzeł Legnica Południe na 301 kilometrze na jezdni w kierunku Legnicy. Nie ma już utrudnień. Autostrada 4, odcinek węzeł Legnica Południe, węzeł Legnica Wschód. 87 km, bus uderzył w bariery energochłonne, blokując jeden pas w kierunku Wrocławia. Inna część autostrady A4, jeszcze bardziej na zachód, węzeł Zgorzelec, węzeł Godzieszów, 17 km, auto osobowe w barierach energochłonnych blokowało jeden pas w kierunku Wrocławia. Służbom autostradowym udało się to utrudnienie zlikwidować. Po kłopotach na S6C na odcinku węzeł Gdańsk-Lotnisko, węzeł Kowale w pobliżu węzła Gdańska-Czemki na 335 km. Niewielkie utrudnienia na S8 w Warszawie, spowolnienie i korek od koła po Marymont dla jadących w stronę Białego Stoku. S8, odcinek węzeł Czerniewice, węzeł Lubochnia w pobliżu Czerniewic na 369 km, nie ma już utrudnień. I kłopoty są jeszcze na 12C, na odcinku Piotrków Trybunalski Sulejów w pobliżu Włodzimierzowa na 409 km. Tam zderzyły się dwie ciężarówki autoosobowe, trzy osoby zostały ranne. Wprowadzono ruch dla obu kierunków jednym pasem, natomiast nie ma już utrudnień na 12 między Radomiem a Zwoleniem w pobliżu Janowa na 527 km.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 22 513 11 11 odzywa się do nas Dariusz w sprawie hulajnóg.
3: A propos hulajnóg, to rzeczywiście te hulajnogi są pozostawione na środku drogi albo na chodnikach, a my, osoby niewidome, mamy utrudnione poruszanie się w rejonach, gdzie te hulajnogi zostały porzucone. Dariusz, pozdrawiam i słucham Radia Kierowców.
0: Dariuszu, bardzo nam miło, że nas słuchasz. No i miejmy nadzieję, że rzeczywiście nie skończy się na zapowiedziach. A propos przepisów, które będą dotyczyły hulajnóg.

0: A już nie tak daleko jesteśmy do 21:00. Skoro to pełna godzina, to w Polskim Radiu Kierowców warto sprawdzić, co tam w pogodzie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Są ostrzeżenia przed gęstymi mgłami. Alerty potrwają od północy do godziny 9 rano. Obejmują województwo warmińsko-mazurskie i częściowo mazowieckie, kujawsko-pomorskie, pomorskie i podlaskie. Widoczność będzie ograniczona do 200 metrów, a środa ma być pogodna. Na północnym wschodzie może się przydarzyć przelotny deszcz. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju jutro od 21 do 23 stopni. Nieco cieplej na zachodzie do 24, a nad morzem 18-20.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A skoro minuta po 21:00, to jeszcze godzina naszego wspólnego spotkania w programie Na Luzie. Przed nami

0: Co do przepisów, które mają unormować sprawę hulajnóg, nasz słuchacz Grzesiek z A4 pisze, że jest sceptykiem. Pewnie jak zawsze wyleją tak zwane dziecko z kąpielą. Dopuszczony będzie jeden producent, a cena będzie nieadekwatna do konkurencji na rynku. Albo będzie to kolejny przepis typu odległość od pojazdu poprzedzającego, zakaz wyprzedzania dla ciężarówek i wiele, wiele innych. No jeżeli chodzi akurat o odległość od pojazdu poprzedzającego, moim zdaniem to przepis jak najbardziej dobry. Natomiast no, można tutaj dyskutować na wiele tematów. Zakaz wyprzedzania rzeczywiście wielu kierowców irytuje, zwłaszcza jeżeli ta różnica prędkości między nimi jest niewielka. Na tymczasem już 10 minut po 21:00 Mariusz Dąbrowski w studiu, czyli drogowy raport po raz kolejny.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Bez zmian na autostradzie A1 między Pelplinem a Kopytkowem w pobliżu miejscowości Kornatka na 56 kilometrze. Tam, przypomnę, zderzyły się dwie ciężarówki, w to wszystko wjechało auto osobowe. Zablokowane są dwa pasy jezdni w kierunku Łodzi. Autostrada A4, odcinek węzeł Legnica Południe, węzeł Legnica Wschód. W pobliżu węzła Legnica Południe na 87 kilometrze bus wjechał w bariery energochłonne, blokując jeden pas w kierunku Wrocławia. S8 w Warszawie, niewielkie spowolnienie i niewielki korek między Kołem a Marymontem, to problemy dla jadących w stronę Białegostoku. Droga krajowa nr 12, odcinek Piotrków Trybunalski-Sulejów w pobliżu Włodzimierzowa na 409 km po zderzeniu dwóch ciężarówek i auta osobowego, zderzeniu, w którym ucierpiały trzy osoby. Obowiązuje tam wciąż ruch dla obu kierunków jednym pasem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Nie chcemy bać się chodzić po chodnikach. Stop piratom drogowym. W Krakowie na skrzyżowaniu ulic Solna i Zabłocie w godzinę ciszy mieszkańcy upamiętnili ofiary tragicznego sobotniego wypadku. Zginęła w nim kobieta i mężczyzna, a ich 8-miesięczne dziecko w stanie krytycznym trafiło do szpitala. Teraz jego stan jest stabilny.
1: W godzinie ciszy w Krakowie wzięło udział około 100 osób. Mieli za sobą znicze, kwiaty, a także transparenty. Jak mówili, są wstrząśnięci sobotnimi wydarzeniami. Podkreślają, że to mógł być każdy mieszkaniec Krakowa.
2: I ktoś, kto nigdy nie powinien się dać za kółko, mógłby po prostu nas zabić.
1: Krakowianie żądają od miasta zmian zmierzających do poprawy bezpieczeństwa na drogach.
3: Mamy wrażenie, że władze naszego miasta nie podchodzą do tego tematu wystarczająco poważnie.
1: Pełniący funkcję prezydenta Krakowa Stanisław Kracik powiedział, że w miejscu tragedii została przeprowadzona wizja lokalna. Miasto postanowiło zamontować w tym miejscu progi zwalniające. Hubert B. usłyszał zarzuty umyślnego złamania przepisów ruchu drogowego oraz nieumyślnego spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Mężczyzna trafił do tymczasowego aresztu. Grozi mu kara do 8 lat więzienia.
0: Na miejscu była Elżbieta Raczyńska z Radia Kraków. Mieszkańcy są wstrząśnięci, bo wcześniej alarmowali o wyścigach na ulicy Solnej.
4: Ktoś mówi, że się nie przyznaje do winy. To jest masakra. Powinna być kara od razu, bezdyskusyjnie. Mało tego, jeszcze przy tym siedziały 3 osoby dorosłe. 2 kobiety, bo widzieliśmy tam, jak pokali. Mogli zareagować, powiedzieć, siedzimy w jednym samochodzie.

0: przestań, uspokój się, ale tego nie zrobili.
1: No tragedia, ja mieszkam tutaj na drugim piętrze, nie idzie spać. Przyjdzie noc, pierwsza, druga w nocy, zaczynają się wyścigi.
2: To się czuło w powietrzu, tak? Czuło się w powietrzu, że coś się musi wydarzyć, żeby ktoś na to spojrzał jakby innym okiem.
3: O, to jest niesamowite to, co się dzieje tu wieczorami. Jak policja stoi tam, jest okej. Jak policji nie ma, to jest koszmar. Huk strzały z rur.
4: Przypomnijmy, 26-latek nie przyznał się do winy. Na razie trafił do aresztu na 3 miesiące.

0: Był ruch jednym pasem na zmianę, a teraz trasa 63 już powinna być przejezdna. Gdzie jeszcze się poprawiło, a gdzie musimy wyjątkowo uważać? Sprawdza to i co 20 minut przedstawia Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Droga Krajowa nr 12, odcinek Piotrków-Trybunalski-Sulejów w pobliżu Włodzimierzowa na 409 kilometrze po zderzeniu dwóch ciężarówek i auta osobowego. Zderzeniu dość dramatycznym, bo trzy osoby zostały ranne. Obowiązuje wciąż na 12 na jej 409 kilometrze ruch dla obu kierunków jednym pasem. S8 w Warszawie, stołeczny fragment tej drogi ekspresowej,

0: koła po maremont, niewielkie spowolnienie i delikatny korek. Autostrada A4, węzeł Legnica Południe, węzeł Legnica Wschód. W pobliżu 87 km bus uderzył w bariery energochłonne, blokując jeden pas w kierunku Wrocławia. Jeszcze autostrada A1, Pelplin Kopytkowo. W pobliżu Kornatki na 56 km po zdarzeniu dwóch ciężarówek i auta osobowego zablokowane są dwa pasy w kierunku Łodzi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A w Polskim Radiu Kierowców jeszcze dziś wrócimy na chwilę do informacji o wypadku podczas wymiany koła. Do tragedii doszło na trasie S8, no i pojawiają się komentarze od naszych słuchaczy w aplikacji Radia Kierowców.

0: Rano były problemy na trasie ekspresowej S8 w okolicach Czerniewic pod Tomaszowem Mazowieckim. Powód niestety tragiczny. Nad ranem podczas wymiany koła zginęli dwaj mężczyźni. Kolejny trafił do szpitala. Kierujący cysterną przewożącą piasek zatrzymał się, aby wymienić koło. Dojechali do niego jego dwaj znajomi podróżujący Fordem Transitem, aby pomóc mu przy awarii. Kiedy mężczyźni wymieniali oponę, uderzył w nich 37-letni mężczyzna, który kierował ciągnikiem siodłowym Volvo. Śmierć na miejscu poniósł 34-letni kierowca piaskarki i 65-latek, który przyjechał, aby pomóc przy wymianie opony. Tymczasem nasi słuchacze komentują.
1: Dobry wieczór. W sprawie tego wypadku przy wymianie zepsutej opony kapcia. Pracodawcy zobowiązują takiego kierowcę do naprawy na drodze. Przecież to trzeba zabezpieczyć, to trzeba oznakować. I on się bierze i zainteresowany jest tym, żeby odkręcić koło, włożyć podnośnik. Przecież są służby specjalne. Dzwoni na 112, przyjeżdża policja, zabezpiecza i niech naprawiają służby, a nie kierowca. Jak się samochód zepsuje, to ludzie poza barierki i czekają w deszczu, nie siedzą w samochodzie. Najedzie ktoś na ten samochód, to się zniszczy mienie, a nie życie ludzkie.
0: Potworny wypadek, ale barierki rzeczywiście wydają się tutaj najlepszą i najrozsądniejszą opcją. Dodajmy, że kierowca ciężarówki, który doprowadził do wypadku, był trzeźwy. A z powodu obrażeń do szpitala w Tomaszowie Mazowieckim trafił też 42-letni mężczyzna obecny na miejscu wypadku, wcześniej podróżujący busem.

0: Podpisano umowę na budowę ponad 2-kilometrowego chodnika. Będą z niego korzystać także rowerzyści, ale tylko w obszarze niezabudowanym. A to ważna trasa między Łodzią a Rawą Mazowiecką. Każdego dnia tym odcinkiem przejeżdża około 5000 samochodów, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
1: Dzisiaj została podpisana umowa na wybudowanie chodnika, który wreszcie spełni oczekiwania wszystkich tych, którzy chcą poruszać się w bezpieczny sposób. Zarówno w Głuchowie, jak i w miejscowości Złota mieszkają ludzie, którzy komunikują się ze sobą, przejeżdżają z jednej do drugiej miejscowości i zawsze ta komunikacja była utrudniona.
2: Wykonawca będzie miał 15 miesięcy na realizację tego zadania. Od daty podpisania, czyli tak naprawdę od dzisiaj, jesteśmy gotowi do realizacji.
0: Dodaje dyrektor Łódzkiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Marcin Amrus. A to nie jedyne planowane zmiany, które mają poprawić bezpieczeństwo przy 72. Drogowcy przygotowują m.in. ciąg pieszo-rowerowy od Rawy Mazowieckiej w kierunku Złotej, a w ponad 60 miejscach ma zostać poprawione oświetlenie przejść dla pieszych.

0: Już tylko 10 minut pozostało nam do 22. Ostatni dziś drogowy raport PRK przedstawi Mariusz Dąbrowski.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Są jeszcze utrudnienia na autostradzie A1 między Pelplinem a Kopytkowem w pobliżu Kornatki na 56. kilometrze, gdzie po zderzeniu dwóch ciężarówek i auta osobowego wciąż zablokowane są dwa pasy jezdni w kierunku Łodzi. Autostrada A4, odcinek węzeł Legnica Południe, węzeł Legnica Wschód, 87 km, rejon węzła Legnica Południe. Bus uderzył w bariery energochłonne, zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Wrocławia. Krajowa 12, koniec kłopotów między Radomiem i Zwoleniem w pobliżu Janowa na 527 km, ale także koniec kłopotów na 12 między Piotrkowem Trybunalskim a Sulejowem w pobliżu Włodzimierzowa na 409 km. Apel do wszystkich zmotoryzowanych o ostrożną jazdę z prędkością bezpieczną i oczywiście odpowiedni odstęp od poprzedzającego nas pojazdu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Czarny album w sam raz na ciemną noc, która przed nami, a my

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

Często wpadam w tarapaty, nic poza tym, ale nie martwcie się. Wychodzę cało z każdej sytuacji, ostrej libacji, zbędnych narracji nawet nie słyszę. Od dawna cenię sobie ciszę, za każdą cenę mógłbym przysiąc. Te chwile są

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.